0: mnóstwo pieniędzy na konto, a potem znikał z pieniędzmi, nie przeprowadzając inwestycji.
1: Zdaniem szefowej resortu klimatu, odpowiedzialny za stworzenie luki prawnej, która umożliwiła oszustwa, był poprzedni rząd. Projekt ustawy, która ma pomóc poszkodowanym, trafi teraz do Sejmu. Nie tylko ratownicy, także lekarze będą mogli wziąć udział w szkoleniach z samoobrony. Specjalny projekt w tym celu uruchomiło Ministerstwo Zdrowia. Pieniądze pochodzą z funduszy europejskich, a szkolenia, podobnie jak dla ratowników, mają przeprowadzać policjanci.
2: Nie są to szkolenia obowiązkowe, ale każdy z medyków, każdy z lekarzy będzie mógł z tych szkoleń skorzystać.
1: Mówi nam wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk, która przekazała także ważne informacje dla ratowników medycznych. Zakupiono już dla nich kamizelki nożoodporne.
2: Tak naprawdę wszystkie te kamizelki zostały już w chwili obecnej dostarczone do dysponentów, i także ratownicy i członkowie zespołów ratownictwa medycznego mogą już z nich skorzystać.
1: Po serii ataków na ratowników medycznych resort zdrowia zdecydował o zakupie dla nich kamizelek nożoodpornych. W specjalnych szkoleniach samoobrony wzięło udział prawie 6 tysięcy ratowników medycznych. Są zarzuty dla sędziego ze Szczecina za jazdę pod wpływem alkoholu. Ponad 2 promile miał Paweł B., złapany na trasie między Gryfinem a Wełtyniem w Zachodniopomorskiem. Chronił go immunitet, ale ten uchylił mu Sąd Najwyższy. To otworzyło drogę śledczym.
3: Prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej przedstawił dziś sędziemu Sądu Okręgowego w Szczecinie zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Został on jeszcze przez Sąd Najwyższy zawieszony w czynnościach służbowych.
1: Informuje Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej. Sędzią szczecińskiego Sądu Okręgowego przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Grożą mu 3 lata więzienia. Znieważenie na tle narodowościowym oraz uporczywe nękanie. Takie zarzuty usłyszała para z Kielc. 54-letni mężczyzna i 46-letnia kobieta kierowali wulgarne wezwiska pod adresem swoich sąsiadów, obywateli Ukrainy.
4: Para miała kierować wobec pokrzywdzonych wulgarne i obraźliwe słowa odnoszące się do ich narodowości, a także uporczywie ich nękać. Zebrany w sprawie materiał dowodowy został przekazany prokuratorowi.
1: Wyjaśnia Jacek Borek z kieleckiej policji. Jak dodaje, zarzuty to nie wszystko.
4: Wobec obojga zastosowany środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, a także zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi.
1: Zatrzymanym grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Amerykański prezydent Donald Trump poinformował, że po rozmowie telefonicznej z przywódcą Rosji Putinem Moskwa zgodziła się uwolnić amerykańskiego obywatela Roberta Gilmana. Doceniamy tę decyzję oraz fakt, że Rosja nie zażądała nikogo w zamian. Nie doszło do żadnej wymiany, przekazał prezydent USA. Gilman, który został uwięziony w Rosji w 2022 roku, wyląduje wieczorem pod Waszyngtonem. 2-miesięczną dziewczynkę znaleziono w oknie życia w Białymstoku. Dziecko było zadbane. Przy niemowlęciu była kartka z imieniem i datą urodzenia oraz informacja o stanie zdrowia, karmieniu i szczepieniach. Zgodnie z procedurą dziecko trafiło na badania do szpitala.
5: Dziewczynka trafiła do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku z okna życia. Ze wstępnych tutaj ustaleń medyków wynika, że dziecko jest zdrowe. Była zadbana, jest uśmiechnięta. Czekamy na decyzję sądu w sprawie dziecka. Czy to będzie rodzina zastępcza, czy to będzie rodzina adopcyjna, to już leży w gestii sądu.
1: Mówi Aneta Łukowska, rzeczniczka Białostockiego Szpitala. W zostawionym przy dziewczynce liście nie ma informacji o przyczynach pozostawienia jej w oknie życia. Rodzice mają teraz 6 tygodni na ewentualną zmianę decyzji i zabranie dziecka do domu. Zostawiasz samochód, dalej jedziesz komunikacją. Kolejny parking typu parkuj i jedź powstanie na Mazowszu. W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę o dofinansowanie nowych inwestycji. Jedna z nich powstanie w warszawskim Międzylesiu.
6: Myślę, że one poprawiają możliwość komunikowania się, pozostawienia samochodów i podróżowania dalej na przykład rowerem lub dojeżdżania do stacji kolejowych, do tego, żeby można było później korzystać z transportu publicznego kolejowego.
1: Mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Strusik. Nowy parking ma ułatwić mieszkańcom przesiadkę samochodu do komunikacji i ograniczyć liczbę aut wjeżdżających do centrum. W przyszłym roku nie będzie airshow w Radomiu. MON nie planuje organizacji pokazów lotniczych. Jako powód podano zmienną sytuację geopolityczną i wojnę na Ukrainie. Zaznaczono także, że priorytetem sił powietrznych są teraz zadania operacyjne i szkolenia. Oburzenia nie ukrywa radomski radny PiS-u Artur Standowicz.
7: Wojsko nie jest zainteresowane organizacją airshow Radom w przyszłym roku, tak więc zostaje zaburzony 2-letni cykl organizacji tego wydarzenia.
1: Organizowany z przerwami od 1991 roku airshow w Radomiu to największa impreza lotnicza w kraju i jedna z większych w Europie. Przed rokiem impreza została odwołana po tragicznej śmierci pilota Macieja Krakowiana. Bociany ruszają w drogę do Afryki na Bliski Wschód, a my możemy je śledzić. Dzięki nadajnikom możemy obserwować ich trasę i zachowanie.
8: Najpierw to zwierzę trzeba wytypować, złapać, założyć mu taki specjalny plecaczek z nadajnikiem. Oczywiście te nadajniki są w tej chwili możliwie niewielkie, po to, żeby nie przeszkadzać zwierzętom w życiu i żeby one były jak najmniej odczuwalne, ale no nie ukrywajmy, to zawsze jest jakiś rodzaj ingerencji.
1: Mówi Angelika Gaskowska z Ptasiego Azylu Warszawskiego ZOO. Takie dane mogą powiedzieć naukowcom znacznie więcej niż tylko to, gdzie w danym momencie znajduje się ptak.
8: Widzimy, gdzie bocian gniazduje, w jakim obrębie czy w jakiej przestrzeni porusza się zdobywając pokarm, gdzie zbiera się na sejmiki i kiedy wyrusza. Później możemy oczywiście dzięki takiemu nadajnikowi śledzić trasę jego przelotu, czyli zobaczyć, w jakim tempie przelatuje, którą trasę wybrał, gdzie zatrzymuje się na, powiedzmy, przystanki.
1: Nadal stosuje się także tradycyjne obrączkowanie ptaków. Pies nie powinien być naszym towarzyszem w drodze na rysy, apelują służby. To nie tylko złamanie przepisów Parku Narodowego, ale także działanie na szkodę zwierząt. Taka sytuacja miała miejsce na szlaku na rysy po słowackiej stronie. Nagrał ją jeden z przewodników, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
9: Ten pies nie był przystosowany do tych wysokogórskich warunków. Pamiętajmy, że jesteśmy na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po jednej i po drugiej stronie nie wolno wprowadzać tych psów.
10: Te wysokogórskie wychodzenia, pies na rysach, pies na zawracie, pies na Giewoncie. To jest działanie przeciw psu.
9: Pozostawia ślad zapachowy, jest to ślad drapieżnika. Część zwierząt potem w te rejony nie wchodzi. Pies zostawia również po sobie odchody, które wiążą się z pasożytami, bakteriami.
11: My mamy te dzikie zwierzęta, niedźwiedzie, wilki. Może się tak zdarzyć, że jeżeli zostanie takie wniesione czy wprowadzone zwierzę spuszczone z oczu na chwilę, wejdzie gdzieś w kosówkę, no to może już stamtąd nie wrócić.
1: Dodaje Magda Zwijacz, Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po stronie polskiej z psem na czy można wejść do Doliny Chochołowskiej i na ścieżkę pod Reglami. Pełnią ważną funkcję naturalnych, cichych kosiarek. Teraz będzie okazja, by lepiej je poznać. Na krakowskim Zakrzówku pasą się owce. To sposób na utrzymanie trawy w okolicy. A dla mieszkańców przygotowano specjalne warsztaty.
12: Są to warsztaty też związane z całym projektem wypasowym, aby prowadzić edukację. Dlaczego ten wypas jest w tym przypadku tutaj dużo lepszy niż koszenie mechaniczne? Więc jest wprowadzenie do muraw kserotermicznych, dobrostanu i przyrodniczych aspektów wypasu. Zahaczamy o tematy permakultury. Zielone kosiarki, czyli owce, tak naprawdę zajmują się tym, co lubią najbardziej, czyli jedzą trawę. Ich doba składa się z tego, że 8 godzin jedzą, 8 godzin przeżuwają, a potem 8 godzin mają na sen lub zabawę.
1: Tłumaczy Karolina Mostek, prezes Fundacji Przystań. Na warsztaty Owce bez tajemnic zapisać się można poprzez formularz na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Księżyc zakryje sporą część naszej gwiazdy. Dziś czeka nas częściowe zaćmienie Słońca. W Polsce Księżyc przesłoni je nawet w 85%. O szczegółach opowie Oleg Ruszkowski.
13: Chcąc obejrzeć zaćmienie, należy pamiętać o dwóch ważnych kwestiach. Po pierwsze, nie należy patrzeć bezpośrednio na Słońce bez odpowiednich specjalistycznych okularów. A po drugie, trzeba znaleźć odpowiednie miejsce do obserwacji.
14: Trzeba sobie znaleźć punkt, z którego północno-zachodni horyzont jest po prostu zupełnie odsłonięty. Najlepiej gdzieś na podwyższeniu, jakaś górka, skarpa, cokolwiek, byle w kierunku północno-zachodnim mieć czysto.
13: Mówi Bronisław Kreciński z Centrum Nauki Kopernik. Zaćmienie możecie obejrzeć właśnie tam, z dachu budynku, od godziny 19:00, zupełnie za darmo. A oprócz tego będziecie mogli też podziwiać spadające gwiazdy, które na niebie pojawią się około godziny 21:00.
1: Mówił, zachęcał do tego Oleg Ruszkowski. Warto skorzystać, bo następne tak głębokie zaćmienie Słońca w Polsce będziemy mogli podziwiać dopiero za blisko 50 lat, w 2075 roku. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję Państwu za uwagę.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Cyprian Kamil Norwid. Prometidion. Cyprian Kamil Norwid urodził się w roku 1821 w jednej z mazowieckich wsi, Laskowie Głuchach. Ojciec poety był pracownikiem biurowym, matka zajmowała się domem. Ponieważ zmarła młodo, wychowaniem Cypriana i jego brata zajęła się prababcia. Poeta był tak naprawdę samoukiem. W żadnej ze szkół nie zagrzał długo miejsca, a swoją edukację ukończył na poziomie 5. klasy. Gdy był jeszcze dość młody, wsiąkł w środowisko literatów. Jego pierwsi koledzy byli autorami skupionymi wokół magazynu Piśmiennictwo Krajowe. Zresztą na łamach tego pisma debiutował po raz pierwszy. Norwid miał spore problemy ze zdrowiem. Na pogorszenie jego kondycji wpłynęły również problemy prywatne. Podupadł mocno, gdy jego narzeczona zerwała zaręczyny. Był to dla niego bardzo bolesny cios. Wyjechał do Drezna, potem był w Berlinie, a następnie w Paryżu. W czasie pobytu we Francji poznał Juliusza Słowackiego i Fryderyka Chopina. Gdy stan zdrowia poety pogarszał się, postanowił wyemigrować do Stanów Zjednoczonych. Żył w biedzie, ponieważ jego twórczość nie spotykała się z przychylnymi opiniami. Pomimo złej kondycji zdrowotnej nie przestawał podróżować. Pojechał do Londynu, ale i tam nie zagrzał miejsca na dłużej. Ostatecznie osiadł we Francji i tam, w jednym z paryskich przytułków, zmarł w roku 1883. Po śmierci Norwida część jego notatek spalono. Nie oznacza to, że po wielkim poecie nie pozostała żadna spuścizna. Cypriana Kamila Norwida uznaje się za jednego z najwybitniejszych poetów romantyzmu, jednak sławę zyskał dopiero po śmierci. Za życia jego dzieła nie spotkały się z przychylnością. Przyczyną miało być odmienne podejście do estetyki. Norwid nie trzymał się ściśle schematów, które były popularne w romantyzmie. Posługiwał się zupełnie inną techniką pisarską, na przykład mało znanymi wówczas neologizmami. Wykropkowywał również niektóre fragmenty w swoich wierszach, co miało podkreślić pewnego rodzaju niedopowiedzenia. Poza tym dość często nawiązywał do innych poetów, których czytelnicy nie znali, co rodziło trudności i niechęć do czytania jego utworów. Poeta wyznawał jednak zasadę, że każda czynność jest pracą, którą należy wykonać i w taki sam sposób traktował czytanie. Pamiętaj też, że Norwid był bardzo pobożny i w swojej twórczości umieszczał również elementy sakralne. Są one obecne także w Prometidionie. Zamysłem Norwida było stworzenie poematu zawierającego definicję piękna, które jest wyrażane dzięki człowiekowi i sztuce. W swoich teoriach nie pominął również Boga, tłumacząc, że jego obecność pomaga człowiekowi w tworzeniu. No dobrze, pora przyjrzeć się omawianej lekturze. Poznaj niezbędne minimum. Prometidion nie jest jedynym dziełem Norwida, lecz z całą pewnością można uznać, że jest to jeden z ważniejszych utworów w twórczości tego poety. Powstał prawdopodobnie w latach 1848-49. Tytuł nawiązuje do mitologii greckiej, a dokładnie do

mitu o Prometeuszu. Ten tytan ulepił z gliny człowieka, jednak istota przez niego stworzona była bezradna wobec czyhających niebezpieczeństw. Prometeusz postanowił wykraść bogom ogień, aby człowiek mógł się bronić. Został za to surowo ukarany. W utworze Norwid przedstawia Prometeusza jako orędownika rzemiosła i sztuki, bo przecież to sztuka i jej piękno są w tym wierszu najważniejsze. Tak naprawdę jest to swego rodzaju traktat dydaktyczny, przedstawiający przemyślenia poety na temat tworzenia i związanych z nim wartości. Norwid nazywa sztukę piękną i dobrą, a pracę nad nią szlachetną. On także, podobnie jak Prometeusz, buntował się przeciwko utartym schematom, a swoją sławę osiągnął ciężką pracą. Wiesz już, że Norwid był człowiekiem głębokiej wiary. W Prometidionie stwórca jest przedstawiony jako idealny i prawdziwy artysta, który z miłością tworzy otaczający nas świat. Rzeczywistość mająca boski wymiar jest powielana przez człowieka, lecz według Norwida była to jedynie niezbyt doskonała kopia lub nieudolne lustrzane odbicie działań Boga. Prometidion to tak naprawdę dwa dialogi, wstęp i podzielony na trzy fragmenty rozdział, który poeta skierował bezpośrednio do czytelnika. Poemat został napisany stylem wierszowanym. Jego rolą było wpłynięcie na rozwój sztuki narodowej oraz przedstawienie nowego sposobu pojmowania artyzmu. Gotowy traktat Norwid zadedykował jednemu ze swoich przyjaciół, Włodzimierzowi Łubieńskiemu. W Prometidionie widać wyraźnie nawiązanie do dialogów Platona, wielkiego greckiego filozofa. Jego przemyślenia obejmowały głównie sferę etyczną, ale nie stronił także od sztuki, piękna i polityki. Według Platona tworzenie było zasługą natchnienia pochodzącego od Boga. Uważał również, że artysta jest jedynie naśladowcą, który kopiuje rzeczy wyłącznie materialne, lecz nic ponadto. Brzmi znajomo, prawda? Norwid myślał niemal tak samo, ale swoje wnioski nieco urozmaicił. Postrzegano go jako wizjonera, który wyprzedzał swoje czasy. Podmiotem lirycznym w Prometidionie jest człowiek, ponieważ Norwid ponad wszystko stawiał na jednostkę. Człowieka postrzegał jako istotę rozumną i umiejącą obserwować otoczenie, zdolną do ciężkiej pracy. Poetę bardzo złościło, że niektórzy artyści są znacznie ograniczeni kulturalnie. Nie rozumiał, dlaczego naśladują twórców z poprzednich epok, zamiast samemu wysilić się na odrobinę kreatywności. Swoim dziełem chciał zaproponować odstępstwo od sztywnych reguł. W wierszu Prometidion bohaterami są dwaj mężczyźni, Bogumił i Wiesław. Norwid poświęcił im dwa odrębne rozdziały po to, aby każdy z nich mógł podzielić się swoimi przemyśleniami, które są podobne do teorii poety. Było to normalne zjawisko w epoce romantyzmu, czyli czasie, kiedy większość autorów utożsamiała się ze swoimi bohaterami. O czym dokładnie mówili Wiesław i Bogumił, dowiesz się już za chwilę. Pora na właściwe streszczenie utworu. Wstęp. Poeta zwraca się bezpośrednio do sztuki. Wypowiadane słowa mają charakterystyczny podniosły ton. Cechuje je niemal uwielbienie. Autor sztukę traktuje jako cierpliwą i kochającą matkę, która czeka na swoje dziecko. To porównanie ma udowodnić, że sztuka będzie cierpliwie czekać na człowieka artystę, który na pewno sobie o niej przypomni i dzięki temu będzie mógł poczuć się dumny ze swoich osiągnięć. Słowa skierowane do czytelnika. Poeta podzielił ten fragment na trzy części zgodnie z dialogiem platońskim. W pierwszej stara się wyjaśnić odbiorcy motywy swojego postępowania, tłumacząc, że Platon stawiał wiele pytań, które pozostawały bez odpowiedzi, lecz zawsze były przedmiotem dyskusji wśród ludu. W kolejnym fragmencie Norwid wspomina tak zwaną triadę Platona, czyli piękno, dobro i prawdę. Wymienione elementy stanowią zapowiedź tego, co czeka czytelnika w kolejnych rozdziałach. W pierwszej części jest mowa o pięknie, a dokładnie o formie piękna, którą powinna zawierać sztuka. W drugiej autor opowiada o treści, co określa jako dobro. Trzecia zaś to podsumowanie obu poprzednich. Poeta potraktował ją jako wstęp do osobistych rozważań i postrzegał jako prawdę. Bogumił. To dialog o sztuce i jej stanowisku. Rozmowa toczy się między kilkoma mężczyznami i grupką młodzieży. Przy stole siedzą Bogumił, Władysław, Ambroży, Konstantyn oraz Maurycy. Rozprawiają o sztuce.
Pierwszym poruszonym przez nich tematem jest spór o to, kto w Polsce zasługuje na miano wybitnego artysty. Wspominają Fryderyka Chopina. Bogumił zachwala jego muzykę. Twierdzi, że nie ma w niej melancholii, ale i tak chwyta za serce. Twórczość Chopina jest dla niego prawdziwą sztuką i za wszelką cenę chce narzucić swoje zdanie pozostałym. Między panami dochodzi do sprzeczki. Konstantyn i Maurycy naskakują na Bogumiła. Uważają, że sztuka powinna być obiektywna, a nie tak jak w przypadku Chopina, robiona pod publikę. Poza tym każdemu podoba się coś innego. Panowie twierdzą, że sztuką jest idealne naśladownictwo. Nie podoba się to Bogumiłowi, który rozpoczyna długą przemowę na temat sztuki. Bogumił mówi, że sztuka to coś na kształt piękna, zwłaszcza gdy powstaje w skupieniu i z gorącego uczucia. Jest przekonany, że takie samo uczucie miał Prometeusz, kiedy lepił z gliny człowieka. Poza tym każdy człowiek jest inny i w różny sposób może postrzegać sztukę. Tym samym jest ona praktyczna i faktycznie piękna, ponieważ powstaje w wyniku ciężkiej pracy i poświęcenia. Ludziom, którzy tworzą coś pięknego, należy się szacunek i uznanie. W Polsce nie ma artystów z prawdziwego zdarzenia. Ludzie zachwycają się sztuką, którą tworzą osoby spoza kraju, a nie swoją własną, i to wielki błąd. Bogumił bardzo chciałby znaleźć choć jednego Polaka, który tworzy z głębi serca. Gdy kończy swoją przemowę, towarzysze są nieco zmieszani. Wiesław. To dialog, w którym jest rzecz o prawdzie, jej promieniach i duchu. Rozmowa toczy się przy stole. W dyspucie biorą udział Konstanty, Wiesław oraz generał. Dotyczy znaczenia prawdy w przepowiadaniu przyszłości. Konstanty posądza Wiesława o mistycyzm. Ten śmieje się z kolegi i stara się mu wytłumaczyć, w co tak naprawdę wierzy. Największą wartością dla niego jest prawda, którą porównuje do głosu Boga i istotnego dla artysty piękna. Aby racjonalnie wyjaśnić swoje racje, Wiesław rysuje na stole okrąg. Promień koła wraz z samym okręgiem to przepowiednie narodu, obwód to polscy artyści, reszta zaś to ludzkie sumienie. Wiesław przestrzega jednak zebranych przed udawaczami, którzy wcale nie dążą do prawdy. Na tym kończy swój wywód. Po minach kolegów widać, że nie wszyscy go zrozumieli. Epilog. To słowa samego Norwida. Poeta podzielił swoje rozważania na 20 fragmentów. W każdym z nich daje upust targającym nim emocjom. Twierdzi, że sztuka, która powstała wyłącznie z myślenia, nie jest warta niczyjej uwagi. Prawdziwą sztuką jest stworzenie czegoś dzięki wytężonej pracy. Norwid cenił sobie wierzenia ludowe, ale uważał, że nie tylko one powinny być przedmiotem piękna. Według niego w sztuce należało dążyć do prawdy, bo to właśnie ona jest najwyższą wartością. Marzył o chwili, w której ludzie otrząsną się z marazmu. No dobrze, czas na podsumowanie. Cyprian Kamil Norwid to jeden z czołowych poetów romantyzmu. Największe uznanie zdobył dopiero po swojej śmierci. Postrzegano go jako wizjonera, którego przemyślenia i wnioski wyprzedzały epokę, w której żył. Było to poniekąd zgodne z prawdą, ponieważ twórczość Norwida była popularna m.in. w dwudziestoleciu międzywojennym. Norwid stworzył Prometidiona mniej więcej w roku 1848. Potem jeszcze udoskonalał swoje dzieło, dlatego wydano je dopiero w 1851. Tytuł nawiązuje do mitu o Prometeuszu, który dla poety był uosobieniem prawdziwego artysty. Uważał go za doskonałego rzemieślnika i człowieka z pasją, który tworzył z sercem i poświęceniem. Po części utożsamiał się z nim. Wiersz Prometidion to poemat lub, jak kto woli, traktat dydaktyczny, który miał wybudzić Polskę z marazmu kulturowego. Norwid był niezadowolony z artystów, którzy, czerpiąc z zagranicznych wzorców, nie doceniali prac swoich rodaków. Chciał zmienić nie tylko ich nastawienie, ale też sposób pojmowania sztuki. Określał ją jako piękną i prawdziwą. Wierzył, że Polacy obudzą się i zaczną tworzyć coś unikatowego. Doceniał tylko to, co powstało w wyniku ciężkiej pracy i nie było powieleniem schematu kogoś innego. Własne refleksje na temat sztuki przedstawił za pomocą dialogów, w których główne role odgrywa dwóch bohaterów – Bogumił i Wiesław.
Mimo że panowie mają nieco odmienne zdania na temat sztuki, ich poglądy składają się w całość i stanowią połączenie rozważań Norwida. Bogumił podkreślił, że sztuka to rodzaj piękna, ale żeby była wyjątkowa, musi pochodzić prosto z serca i opierać się na wytężonej pracy. Wiesław z kolei przestrzega przed naśladowcami, którzy swoją twórczością nie mają nic do przekazania, a ich prace to tylko nieudolna kopia kogoś innego. Norwid był człowiekiem bardzo wierzącym, tworząc nigdy nie zapominał o Bogu. Stwórca jest też obecny w Prometidionie. Poeta uważał go za jedynego prawdziwego artystę, który dla ludzi powinien stanowić wzór, ponieważ z miłości stworzył świat idealny. Człowiek nigdy mu nie dorówna, choć wielu próbowało go naśladować. Przemyślenia Norwida na temat Boga to jeden z motywów w Prometidionie, który postaraj się zapamiętać. Utwór zawiera też inne motywy, takie jak motyw artysty. Dla Norwida to człowiek jest artystą. Ma postępować zgodnie z wolą Boga, bo tylko Stwórca da mu natchnienie do pracy. Osoby, które nie chcą ciężko pracować, nigdy nie stworzą niczego dobrego. Motyw sztuki. Aby stworzyć arcydzieło, należy przeciwstawić się utartym schematom i porzucić naśladownictwo. Tylko wtedy sztuka będzie prawdziwie piękna. W Prometidionie możesz odnaleźć nawiązanie do sztuki ludowej. Norwid twierdził, że to właśnie sztuka ludowa wyzwala w człowieku uczucia patriotyczne i należy ją za to szanować. Polscy artyści powinni się zatem skupić jedynie na wartościach obecnych w kraju rodzimym, a nie poza jego granicami. Norwid w swoich utworach podkreślał znaczenie jednostki. Człowiek był stale w kręgu jego zainteresowań, ale poeta wcale nie ułatwiał czytelnikom odbioru swoich dzieł. Jego utwory często nawiązywały do mniej znanych dzieł, co dla wielu stawało się niezrozumiałym cytatem. Jeśli ktoś nie był biegły w literaturze, stanowiło to dla niego nie lada problem. Aby więc w pełni zrozumieć dany utwór, musiał podjąć wysiłek poznania szerszych kontekstów dzieła. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji, zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam. Po aferze z pieniędzmi dla powodzian jest dymisja. Stanowisko traci wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska. Przekazał to Dolnośląski Urząd Marszałkowski. Podmioty związane właśnie z tą działaczką Koalicji Obywatelskiej miały otrzymać odszkodowania, choć nie ucierpiały w wyniku powodzi. Więcej o tym wie nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Decyzję o dymisji podjęła Rada Nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przekazano, że zdecydowały właśnie informacje o nieprawidłowościach, a także kwestie wizerunkowe i zarządzanie spółką. Sprawę bada już prokuratura, zajmuje się nią też CBA, kontrolę wszczęło również Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowane działania w tej sprawie.
2: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian.
1: Premier zaznaczył też, że rząd spodziewał się, że może dojść do takich sytuacji, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Podkreślił również, że każdy, kto dopuścił się nadużyć, poniesie surowe konsekwencje.
0: Dodajmy, że po doniesieniach o nieprawidłowościach Anna Konieczyńska została także zawieszona w Koalicji Obywatelskiej i czeka ją sąd koleżeński. Ona sama oświadczyła, że to polityczna nagonka. Loty zawieszone do dziś do godziny 11. Na miejscu są uziemieni Polacy. Przedłuża się paraliż lotniska w Katanii z powodu aktywności Etny i pyłu wulkanicznego. Oznacza to dalsze utrudnienie dla tysięcy turystów na Sycylii, w tym około 200 z naszego kraju. Od początku obecnego kryzysu sycylijskie władze lokalne zorganizowały ponad 100 połączeń autobusowych, by przewieźć pasażerów na inne lotniska. Podobne połączenia z portami w Palermo i Trapani uruchomiły linie lotnicze. Będą alerty SMS o poderwaniu polskich myśliwców. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ma wysyłać wiadomości na komórkę o uruchomieniu obrony w związku z zagrożeniem. Informację potwierdził dzisiaj wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
3: Takie informacje będą na pewno częściej trafiać do ludzi, do opinii publicznej, też po to, żeby ludzi uprzedzać, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje, bo ta informacja jest potrzebna.
0: Te alerty mają być wysyłane już wtedy, gdy zagrożenie będzie dotyczyło terytorium Ukrainy. To znaczy, że na przykład SMS-y dostaną mieszkańcy wschodnich regionów Polski w momencie zmasowanego ataku Rosjan za naszą granicą. A jest to reakcja na wydarzenia z 30 lipca, kiedy podczas uderzenia na zachodnią Ukrainę pocisk CH-101 naruszył polską przestrzeń i spadł na Lubelszczyźnie. Oszukani przez nieuczciwych wykonawców mają otrzymać wsparcie. Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy poszkodowanym w związku z realizacją programu Czyste Powietrze. Przepisy zakładają m.in. zawieszenie spłaty długu, wsparcie w ściganiu sprawców oraz ściąganie wyłudzonych pieniędzy bezpośrednio od oszustów. Minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska przypomina, jak działali oszuści.
4: Cały proceder polegał na tym, że wykonawca otrzymywał pełnomocnictwo, pieniądze na konto, a potem znikał z pieniędzmi, nie przeprowadzając inwestycji.
0: Zdaniem szefowej resortu klimatu, odpowiedzialne za stworzenie luki prawnej, która umożliwiła oszustwa, był poprzedni rząd. Projekt ustawy, która ma pomóc poszkodowanym, trafi teraz do Sejmu. Nie tylko ratownicy, także lekarze będą mogli wziąć udział w szkoleniach samobrony. Specjalny projekt w tym celu uruchomiło Ministerstwo Zdrowia. Pieniądze pochodzą z funduszy europejskich, a szkolenia, podobnie jak dla ratowników, mają przeprowadzać policjanci.
5: Nie są to szkolenia obowiązkowe, ale każdy z medyków, każdy z lekarzy będzie mógł z tych szkoleń skorzystać.
0: Mówi nam wiceminister zdrowia Katarzyna Kasperczyk, która przekazała także ważne informacje dla ratowników medycznych. Zakupiono już dla nich kamizelki nożoodporne.
5: Tak naprawdę wszystkie te kamizelki zostały już w chwili obecnej dostarczone do dysponentów, i także ratownicy i członkowie zespołów ratownictwa medycznego mogą już z nich skorzystać.
0: Po serii ataków na ratowników medycznych resort zdrowia zdecydował o zakupie dla nich kamizelek nożoodpornych. W specjalnych szkoleniach samoobrony wzięło udział prawie 6 tysięcy ratowników medycznych. Są zarzuty dla sędziego ze Szczecina za jazdę pod wpływem alkoholu. Ponad 2 promile miał Paweł B., złapany na trasie między Gryfinem a Wełtyniem w Zachodniopomorskiem. Chronił go immunitet, ale ten uchylił mu Sąd Najwyższy. To otworzyło drogę śledczym.
6: Prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej przedstawił dziś sędziemu Sądu Okręgowego w Szczecinie zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Został on jeszcze przez Sąd Najwyższy zawieszony w czynnościach służbowych.
0: Informuje Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej. Sędzią szczecińskiego Sądu Okręgowego przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Grożą mu 3 lata więzienia. Znieważenie na tle narodowościowym oraz uporczywe nękanie. Takie zarzuty usłyszała para z Kielc. 54-letni mężczyzna i 40-letni 36-letnia kobieta kierowali wulgarne wezwiska pod adresem swoich sąsiadów, obywateli Ukrainy.
7: Para miała kierować wobec pokrzywdzonych wulgarne i obraźliwe słowa odnoszące się do ich narodowości, a także upoczywie ich nękać. Zebrany w sprawie materiał dowodowy został przekazany prokuratorowi.
0: Wyjaśnia Jacek Borek z kieleckiej policji. Jak dodaje zarzuty, to nie wszystko.
7: Wobec obojga zastosowany środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, a także zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi.
0: Zatrzymanym grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Amerykański prezydent Donald Trump poinformował, że po rozmowie telefonicznej z przywódcą Rosji Putinem Moskwa zgodziła się uwolnić amerykańskiego obywatela Roberta Gilmana. Doceniamy tę decyzję oraz fakt, że Rosja nie zażądała nikogo w zamian. Nie doszło do żadnej wymiany, przekazał prezydent USA. Gilman, który został uwięziony w Rosji w 2022 roku, wyląduje wieczorem pod Waszyngtonem. 2-miesięczną dziewczynkę znaleziono w oknie życia w Białymstoku. Dziecko było zadbane. Przy niemowlęciu była kartka z imieniem i datą urodzenia oraz informacja o stanie zdrowia, karmieniu i szczepieniach. Zgodnie z procedurą dziecko trafiło na badania do szpitala.
8: Dziewczynka trafiła do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku z okna życia. Ze wstępnych tutaj ustaleń medyków wynika, że dziecko jest zdrowe. Była zadbana, jest uśmiechnięta. Czekamy na decyzję sądu w sprawie dziecka. Czy to będzie rodzina zastępcza, czy to będzie rodzina adopcyjna, to już leży w gestii sądu.
0: Mówi Aneta Łukowska, rzeczniczka Białostockiego Szpitala. W zostawionym przy dziewczynce liście nie ma informacji o przyczynach pozostawienia jej w oknie życia. Rodzice mają teraz 6 tygodni na ewentualną zmianę decyzji i zabranie dziecka do domu. Zostawiasz samochód, dalej jedziesz komunikacją. Kolejny parking typu parkuj i jedź powstanie na Mazowszu. W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę o dofinansowanie nowych inwestycji. Jedna z nich powstanie w warszawskim Międzylesiu.
9: Myślę, że one poprawiają możliwość komunikowania się, pozostawienia samochodów i podróżowania dalej na przykład rowerem lub dojeżdżania do stacji kolejowych, do tego, żeby można było później korzystać z transportu publicznego kolejowego.
0: Mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Strusik. Nowy parking ma ułatwić mieszkańcom przesiadkę samochodu do komunikacji i ograniczyć liczbę aut wjeżdżających do centrum. W przyszłym roku nie będzie airshow w Radomiu. MON nie planuje organizacji pokazów lotniczych. Jako powód podano zmienną sytuację geopolityczną i wojnę na Ukrainie. Zaznaczono także, że priorytetem sił powietrznych są teraz zadania operacyjne i szkolenia. Oburzenia nie ukrywa radomski radny PiS-u Artur Standowicz.
10: Wojsko nie jest zainteresowane organizacją airshow Radom w przyszłym roku, tak więc zostaje zaburzony 2-letni cykl organizacji tego wydarzenia.
0: Organizowane z przerwami od 1991 roku airshow w Radomiu to największa impreza lotnicza w kraju i jedna z większych w Europie. Przed rokiem impreza została odwołana po tragicznej śmierci pilota Macieja Krakowiana. Bociany ruszają w drogę do Afryki na Bliski Wschód, a my możemy je śledzić. Dzięki nadajnikom możemy obserwować ich trasę i zachowanie.
11: Najpierw to zwierzę trzeba wytypować, złapać, założyć mu taki specjalny plecaczek z nadajnikiem. Oczywiście te nadajniki są w tej chwili możliwie niewielkie, po to, żeby nie przeszkadzać zwierzętom w życiu i żeby one były jak najmniej odczuwalne, ale no nie ukrywajmy, to zawsze jest jakiś rodzaj ingerencji.
0: Mówi Angelika Gaskowska z Ptasiego Azylu Warszawskiego ZOO. Takie dane mogą powiedzieć naukowcom znacznie więcej niż tylko to, gdzie w danym momencie znajduje się ptak.
11: Widzimy, gdzie bocian gniazduje, w jakim obrębie czy w jakiej przestrzeni porusza się zdobywając pokarm, gdzie zbiera się na sejmiki i kiedy wyrusza. Później możemy oczywiście dzięki takiemu nadajnikowi śledzić trasę jego przelotu, czyli zobaczyć, w jakim tempie przelatuje, którą trasę wybrał, gdzie zatrzymuje się na, powiedzmy, przystanki.
0: Nadal stosuje się także tradycyjne obrączkowanie ptaków. Pies nie powinien być naszym towarzyszem w drodze na rysy, apelują służby. To nie tylko złamanie przepisów Parku Narodowego, ale także działanie na szkodę zwierząt. Taka sytuacja miała miejsce na szlaku na rysy po słowackiej stronie. Nagrał ją jeden z przewodników, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
12: Ten pies nie był przystosowany do tych wysokogórskich warunków. Pamiętajmy, że jesteśmy na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po jednej i po drugiej stronie nie wolno wprowadzać tych psów.
13: Te wysokogórskie wychodzenia, pies na rysach, pies na zawracie, pies na Giewoncie. To jest działanie przeciw psu.
12: Pozostawia ślad zapachowy, jest to ślad drapieżnika. Część zwierząt potem w te rejony nie wchodzi. Pies zostawia również po sobie odchody, które wiążą się z pasożytami, bakteriami.
14: My mamy te dzikie zwierzęta, niedźwiedzie, wilki. Może się tak zdarzyć, że jeżeli zostanie takie wniesione czy wprowadzone zwierzę spuszczone z oczu na chwilę, wejdzie gdzieś w kosówkę, no to może już stamtąd nie wrócić.
0: Dodaje Magda Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po stronie polskiej z psem na smyczy można wejść do Doliny Chochołowskiej i na ścieżkę pod Ryglami. Pełnią ważną funkcję naturalnych, cichych kosiarek. Teraz będzie okazja, by lepiej je poznać. Na krakowskim Zakrzówku pasą się owce. To sposób na utrzymanie trawy w okolicy. A dla mieszkańców przygotowano specjalne warsztaty.
15: Są to warsztaty też związane z całym projektem wypasowym, aby prowadzić edukację. Dlaczego ten wypas jest w tym przypadku tutaj dużo lepszy niż koszenie mechaniczne? Więc jest wprowadzenie do muraw kserotermicznych, dobrostanu i przyrodniczych aspektów wypasu. Zahaczamy o tematy permakultury. Zielone kosiarki, czyli owce, tak naprawdę zajmują się tym, co lubią najbardziej, czyli jedzą trawę. Ich doba składa się z tego, że 8 godzin jedzą, 8 godzin przeżuwają, a potem 8 godzin mają na sen lub zabawę.
0: Tłumaczy Karolina Mostek, prezes Fundacji Przystań. Na warsztaty Owce bez tajemnic zapisać się można poprzez formularz na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Księżyc zakryje sporą część naszej gwiazdy. Dziś czeka nas częściowe zaćmienie Słońca. W Polsce księżyc przesłoni je nawet w 85%. O szczegółach opowie Oleg Ruszkowski.
16: Chcąc obejrzeć zaćmienie, należy pamiętać o dwóch ważnych kwestiach. Po pierwsze, nie należy patrzeć bezpośrednio na Słońce bez odpowiednich specjalistycznych okularów. A po drugie, trzeba znaleźć odpowiednie miejsce do obserwacji.
17: Trzeba sobie znaleźć punkt, z którego północno-zachodni horyzont jest po prostu zupełnie odsłonięty. Najlepiej gdzieś na podwyższeniu, jakaś górka, skarpa, cokolwiek, byle w kierunku północno-zachodnim mieć czysto.
16: Mówi Bronisław Kreciński z Centrum Nauki Kopernik. Zaćmienie możecie obejrzeć właśnie tam, z dachu budynku od godziny 19, zupełnie za darmo. A oprócz tego będziecie mogli też podziwiać spadające gwiazdy, które na niebie pojawią się około godziny 21.
0: Mówił, zachęcał do tego Oleg Ruszkowski. Warto skorzystać, bo następne tak głębokie zaćmienie Słońca w Polsce będziemy mogli podziwiać dopiero za blisko 50 lat w 2075 roku. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję Państwu za uwagę.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Dzisiaj zapraszam Was na wycieczkę do Bytomia, do najszybciej wyludniającego się miasta w Polsce.
2: Jest bardzo ciężko, człowiek pracuje i za bardzo go nie stać na nic. Bieda.
3: Ciężko się żyje, bardzo.
4: A dlaczego ludzie wyjeżdżają z Bytomia?
5: Ludzie mówią, tacy i starsi, i też młodsi tutaj mieszkają, że patologia i bieda po części, ale to jest naprawdę cudowne miasto. Staroświeckie też poza tym.
6: To miasto straszy. Po zmroku, jeśli chodzi o tą dzielnicę, nie, to niektóre ulice po prostu lepiej nie odwiedzać. Nie? Po nocy lepiej nie, dla waszego dobra. Tu słuchać gościa, który używa słów takich, drugich, kogoś ten, z brechą albo z siekierą goni. Nie?
7: My mieszkamy od rodzenia w Bytomiu i nie zamierzamy stąd uciekać, no jakoś tak. Przywiązani jesteśmy do tego miasta.
8: To wszystko stoi puste, nie? Wszyscy uciekają. Nie ma nigdzie świateł, nie w oknach. No, tam naprzeciwko już ma pan taki dom, że chyba 1/3 jest puste.
9: Ponad 50 tysięcy ludzi wyparowało.
7: Może, że wrócą. Ja mam taką nadzieję, bo ja na przykład lubię mój Bytom.
1: Bytom wymiera. Jeszcze w okolicach 2000 roku mieszkało tam ponad 200 tysięcy ludzi. Teraz to już tylko niecałe 150 tysięcy. Przez 20 kilka lat wyparowało z Bytomia tylu ludzi, ilu mieszka w całym Bełchatowie czy Raciborzu. Dlaczego ludzie wyjeżdżają z miasta? Dlaczego nie rodzą się tam dzieci? O tym dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Serdecznie zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Zaczynamy gdzieś w okolicy kopalni Bobrek. Dzielnica też Bobrek się nazywa. Kiedy tam dojechaliśmy, powoli się już ściemniało. A to jedna z tych dzielnic Bytomia, gdzie lepiej nie zapuszczać się po ciemku.
10: To jest jedno w ogóle z takich najszybciej wyludniających się miast w Polsce. Poprawia się coś? Jak wygląda sytuacja?
11: Czy miałbym kogoś zachęcić?
10: No,
11: nie. Żeby się sprowadził z powrotem? Nie. Sam bym pojechał, gdybym miał możliwość.
10: Czego brakuje? Żeby się dzieci rodziły w Bytomiu, żeby...
11: Zacznijmy od inwestycji, które są, nie? Tutaj, w kamienice. Tam się wszystkie walą, burzą to.
10: A z robotą jak jest?
11: Znaczy ja nie narzekam, bo jestem budowlańcem, nie? Robię wykończenia i sansurowy, więc ja na pracę nie narzekam, ale...
10: No ale co, pan został. W Bytomiu.
11: Tak.
10: Urodził się w Bytomiu.
11: Urodził się tu, córka tu jest też i do szkoły chodzi, no więc nie chciałbym tego zmieniać na razie. Nie? Ale nie zachęciłbym nikogo na pewno, żeby się tu przeprowadzić z powrotem.
12: Ja tutaj jestem przyjezdny, ja mieszkałem po polu przez całe życie. Przyjechałem tutaj, poznałem tutaj kobietę. Tutaj żyję, pracuję, wychowuję dzieci i patrząc na to wszystko, mam w planie kupić działkę w górach i sobie tam postawić dom, żeby mieć święty spokój od tego wszystkiego, co tu się dzieje. Po zmroku, jeśli chodzi o tą dzielnicę, nie, to niektóre ulice po prostu lepiej nie odwiedzać. Nie? To nie jest to, co było parę lat do tyłu, że tutaj, jak tu mówili, że na Bobku, jak się jedzie samochodem, to tam na zakręcie koło odkręcają, nie? Bo takie było takie powiedzenie, nie? Bo tak kradli kiedyś tutaj, nie? Teraz już tego nie ma, ale tamte rejony, tu w okolicy Huty, to wiadomo, Huta, są sprzęty tego, to szabrownicy.
10: A to co, mówi pan, żeby tam gdzieś w te rejony się tam nie...
12: Po nocy lepiej nie, dla waszego dobra.
10: No ale co, pan przyjechał do Bytomia, z Opola pan mówi.
12: To było tak, że przyjechałem tutaj, to miasto było brudne, to było, jak wiatr nie pozamiatał śmieci, to Piłsudskiego ulica to była zasypiała, jak była wichura, to było czyściutko. Teraz zaczyna się coś dziać powoli, zaczynają z tą infrastrukturą tutaj coś robić, nie, ale to miasto straszy. To człowiek przyjedzie, to zobaczy, że to jest komuna, nie? Familoki, nie familoki, no to nic nie jest ten, no... Tu słuchać gościa, który używa słów takich, drugi, kogoś ten, z brechą albo z siekierą goni, nie? Bo i takie sytuacje widziałem tutaj. Bo to jest logiczne, że normalnie myślący człowiek...

0: Człowiek nie, nie będzie się pchał coś takiego, bo jeszcze planując rodzinę, nie?
1: Ostatnie kilkanaście lat to było wygaszanie Bytomia. Zamknięto 5 kopalń i 2 huty. Kopalnia Bobrek to już ostatnia czynna kopalnia węgla kamiennego w mieście, ale i ona niedługo będzie zlikwidowana. Rozmawiałem tam z górnikami, którzy wciąż fedrują w Bobrku. Co oni zrobią, kiedy zamkną im ostatnią kopalnię?
2: Co ludzie powiedzą?
3: Racą jeżdżą. Za pieniądze mi każdy uciekł.
4: No, ale to co, tu nie ma pieniędzy?
3: A co, to taka koksownia, takie grosze płacą, to co?
4: Tu w koksowni?
3: No, wszędzie, tu i tu i, no. I na kopalni, już się też ukróciło się na kopalni.
4: Przez kilkanaście lat padło 5 kopalni, 2 huty.
3: No i ta też padnie do końca roku, do następnego.
4: No, ale co, nie pojawia się nic tutaj w zamian?
3: A, chyba nie. No są takie różne szkolenia.
4: Szkolenie można zrobić.
3: Tak, i na tej podstawie można w tej dziedzinie się zatrudnić, no ale to gdzieś.
4: A pan się przekwalifikował?
3: Nie, już nie muszę, bo już tyle tu robię na starych śmieciach. To. Gdzie pójdę na starość?
4: No. Pan jest górnikiem takim fedrującym?
5: No tak, tak. Ścianowo-przodkowym, tak się wyrażę.
6: Sytuacja mieszkaniowa tak jak była, tak jak jest, czyli ogólnie jest beznadzieja.
5: Tutaj na przykład ten budyneczek. Ten tutaj, tutaj stoi, był remontowany z racji tego, że on się zaczął gdzieś na którą stronę przechylać.
4: To, bo pan tu fedruje gdzieś tu pod spodem, tak?
6: Nie, to już absolutnie, to już jest, nie, tu jest, co miało być wybrane, tutaj już wybrane.
4: A z robotą jak?
6: Też jest właśnie za przeproszeniem do dupy, pracuję tutaj na węglokoksie, kończy mi się praca. Co będzie dalej? Do końca grudnia zobaczymy.
4: Dalej co pan planuje?
6: Pan co? Najbliższe kopalniaka może być po prostu.
4: Są jakieś kursy, szkolenia?
6: No, niby racja, ale nie patrzyłem, jeszcze na ten temat nie myślałem. Na razie tylko zostajemy przy kopalni, zobaczymy co z tego będzie. Na jak długo. Tak. Żeby do emerytury dotrwać i jakoś w końcu musi się położyć na plecach i jeszcze gdzieś wszystko. Bo górnik o tym marzy całe życie. Od pierwszego dnia pracy na kopalni, żeby te 25 lat i albo 15, zależy jak tam, jak się tam komu uda i jednak odpocząć sobie, bo jednak to jest ciężka robota.
4: Widzi pan jakąś przyszłość dla Bytomia jeszcze?
6: Wie pan co? Tak, bo tu jest wiele zakładów pracy, które się dopiero stworzą. Będzie to działać, tylko po prostu
4: tak musi to się przetransformować.
6: To musi się przegryźć, tak się wyrażę brzydko, żeby właśnie górnicy, bo oni też muszą się tak to przetrawić, żeby ewentualnie się przebranżowić na inny zakład. A to z górnikiem jest pomyślę, że ciężko.
4: Kiedyś to na pewno co, no tętniło to życiem wszystko tutaj.
6: Jak jeszcze huta działała i tak dalej, odlewnia, no to tu były ponoć zabawy co tydzień, kurczę, tu jakieś nawet na tym miejscu, gdzieś tej lampy, coś tam dalej, tutaj. Śpiewy. Tak, jakieś śpiewy, coś tam, jak sąsiedzi opowiadali starsi, tu było fajnie. No teraz to się po prostu wymiera, to się już skończyło raczej, no. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że Bytom jakoś tak się troszeczkę dźwignie, nie? Po tym wszystkim.
1: Nawet jak praca w przemyśle w Bytomiu jeszcze jest, to jest za najniższe stawki, narzekała kobieta, która spieszyła się na drugą zmianę do pracy w koksowni.
7: Jest bardzo ciężko, człowiek pracuje i za bardzo go nie stać na nic. No. Bieda. Jest ciężko. Jest ciężko. Za mało zarabiamy. No, ale się żyje jakoś.
4: Co to się tak dymi?
7: Koksownia.
4: No rzeczywiście.
8: Huta działała, kopalnie działały, teraz wszystko zamykają. Ludzie wolą lepsze życie. Wyjeżdżają.
4: No właśnie.
8: Ale... Do Niemiec szczególnie. Po najniższych stawkach nikt nie będzie pracował. Życie drogie. Czynsze, opłaty, światło, gaz, wszystko drogie. Ciężko się żyje, bardzo. Tylko tu by to mi 7 kopalń było. Została tylko jedna. Tak, no kiedyś był ruch. Więcej ludzi, było wszystko lepiej. No po prostu było lepiej. Kiedyś. Ja już jestem za stary, żeby mieć nadzieję. Jeszcze tylko patrzę, żeby do emerytury wziąć i dzieci już kombinują co innego. Czy może gdzieś wyjechać, jakiś zawód zdobyć, wyjechać gdzieś coś. No, a tak. Nie wiem.
1: W najlepszych czasach w Bytomiu mieszkało ponad 250 000 ludzi. Potem ludzie zaczęli wyjeżdżać. Wiele osiedli popadło w ruinę. Jest takie osiedle, Kolonia Zgorzelec się nazywa. Jeszcze niedawno całkiem zrujnowane. Teraz odrestaurowane budynki z mieszkaniami socjalnymi, placy zabaw. Bardzo elegancko to wygląda. No i powoli wraca tam życie.
2: Co ludzie powiedzą. czyta i słucha Adam Feder.
4: Pan tutaj od dziecka, od takiego małego...
9: Od urodzenia.
4: No jak to wyglądało kiedyś?
9: Wesoło było. Dobry.
4: Dzień dobry.
9: O, ta pani też tu od początku mieszka.
10: Kiedyś tak, jak te starsze takie wszystkie chlewy były, w każdym chlewie świnka, kurki. Mhm. A teraz coś pięknego.
9: Latali po placu, mieszkania otwarte, pora obiadu, to się nie pytało w to, co ma na obiad i no, sąsiadka piekła placki, to wszyscy my jedli placki, nie? Teraz kiedy się już tu prowadziło kilka rodzin, z tymi dziećmi tego, no to jest...
4: Jest reaktywacja tego klimatu. A na placki pan zaprasza do siebie?
9: Chyba, żeby mnie w to i zaprosił.
10: Tu się urodziła, tu by chciała umrzeć, bo by stąd nie chciała nigdzie iść.
4: Ale poprawiło się właśnie tutaj, wyremontowane wszystko, elegancko.
10: Super. No. To jest super. To jest super.
9: Kiedy wezmą się za tą resztę, nie?
4: Tu jeszcze kilka zostało takich z dawnych lat. Czy tu są jeszcze plany, żeby to dalej wszystko po kolei, te budynki zdewastowane jeszcze, żeby odnowić jeszcze te, co zostały?
9: Około 10 jeszcze jest do zrobienia.
10: Kiedyś nie było tego, co teraz jest porobione. Mnie się podobało kiedyś, teraz nie. Kiedyś, chociaż to było, te domy były takie też zaniedbane, ale podobało mi się lepiej, no, panu powiem, bo inne życie, bo inny jakiś świat, a teraz to wszystko takie, było dużo ludzi, było fajnie. Teraz już mi się nie podobało.
4: No co, tak pusto trochę?
10: No bo pusto, dużo jest, będzie lokatorów takich innych, obcych, a wszystko to, co było, wyjechało, poumierało, no i to tak jest.
4: Ale przyjeżdżają nowi, tak?
10: Przyjeżdżają, zasiedlać te pustostany, nie? Odremontowane, no, już tam jest pozajmowanych kilka domów, no.
4: Czemu ludzie wyjeżdżają?
10: No ale kaj wyjeżdżają, za granicę?
4: No trochę za granicę, trochę
10: gdzieś
4: tam.
10: A co tam lepiej mają? Polska też jest piękna i no to trzeba też, wie pan, wyjeżdżać, zobaczyć, mieć forsa. Bo Polska jest piękna, a kto tego nie widział, to nie wie, nie?
4: No i Bytom też ładny tutaj, o, na przykład, bardzo elegancko
10: teraz
4: się prezentuje.
10: Teraz jest poremontowane, to jest... Te domy, to one na coś wyglądają, tak? A reszta wszystko będzie okej. Okay.
11: Na pewno coś się zmieniło. No jak widać, jak tu wyglądało, jak wygląda teraz, no. Na pewno coś na lepsze się zmieniło. No ale no, takie czasy, myślę. Ludzie, którzy tu przyjechali tam, powiedzmy, za młode, te 30 lat temu, dorobili się emerytury, wyjechali w swoje rodzinne strony. To widać, jak ja się wychowywałem, jak wyglądały podwórka, jak teraz wyglądają, tak? Z naszych czasów, jakby mieli takie place zabaw, takie to by było zupełnie co innego.
12: My mieszkamy tu akurat z sąsiadką od maja.
13: Tak, od maja.
4: Od niedawna, w tych nowych wyremontowanych właśnie.
12: W tych nowych wyremontowanych.
4: No jak? Się żyje?
12: No dobrze. No dobrze się żyje. Dobrze. Fajnie, spokojnie. Sąsiedzi fajni.
4: To co tu zrobić, żeby się więcej dzieci rodziło? Czego to trzeba?
12: Prądu. Jak kiedyś. Kiedyś nie było prądu tyle.
4: A, żeby odciąć.
1: No to jedziemy teraz na bytomski rynek. Ładnie się prezentuje. Sporo tam wokół eleganckich, odrestaurowanych kamienic, ale no, sporo też stoi prawie pustych. No, niektóre zamieszkane są może w połowie.
2: Co ludzie powiedzą?
4: Najszybciej wyludniające się miasto. Dlaczego tak jest? Czy jest jakaś nadzieja, że się to będzie zmieniać właśnie? O, tak...
14: Małe prawdopodobieństwo, cały przemysł zamknięty tutaj. No. I się młodzież wyludnia, po prostu wyjeżdżają.
15: Myślę, że trzeba mieć nadzieję, że wszystko będzie dobrze. I idzie ku lepszemu, a nie ku gorszemu.
4: Ale idzie rzeczywiście?
15: Idzie.
4: Widać jakieś zmiany na lepsze?
15: Na lepsze to mi się wydaje, że bardzo. W Polsce wiele jest takich miast, nie tylko Bytom. Nie, że się wyludniają gdzieś tam.
4: No ale Bytom najszybciej wyludniające się.
15: A najszybciej kopalnie padły.
4: Ponad 50 tysięcy ludzi wyparowało z Bytomia w 20 lat.
15: Może, że wrócą. Ja mam taką nadzieję, bo ja na przykład lubię mój Bytom. Dziękuję bardzo.
4: Dlaczego tak się dzieje, że ludzie wyjeżdżają z Bytomia?
13: A nie wiem, nam się tu podoba, dobrze nam się mieszka.
16: Kiedyś było 6 kopalń, 2 huty, nie ma gdzie pracować, no gdzie stąd muszą wyjechać chyba.
4: Ale co, właśnie nie zmienia się tak na lepsze, że zamiast tych kopalń coś tu powstaje jednak, że...
16: Jeśli chodzi o przemysł, to nie ma nic. Wszyscy pracują poza Bytomiem w większości.
13: No, my mieszkamy od rodzenia w Bytomiu i nie zamierzamy stąd uciekać, no jakoś tak przywiązani jesteśmy do tego miasta.
16: Ze starości, nie? To wszystkie miasta Polski.
0: A dlaczego te dzieci się nie rodzą? Nie, no rodzą się, jak widać. O.
17: No rodzą się, no. Ale i tak większość ucieka, nie?
13: Są przypadki, tak jak my na przykład. No.
16: To został też chyba pozytywnie myśli, nie?
13: Bytomiu najtańsze mieszkania na Śląsku, dlatego tu zostaliśmy. To taka prawda, no. Patrzeć na Katowice, na Sosnowiec, no to ceny są...
16: Musieli wieczorem być, zobaczyć ile tych... Wszystko stoi puste, nie? No, ze względu, że się wyludnił Bytom.
0: Te mieszkania, tak? Tutaj.
16: Ulice, to wszystko stoi puste, nie? Wszyscy uciekają. Nie ma nigdzie świateł, nie w oknach. Tam naprzeciwko już ma pan taki dom, czy chyba... Jedna trzecia jest pusta.
0: Bytom, najszybciej się wyludniające miasto w Polsce. A dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ludzie stąd się zawijają gdzieś do innych?
5: Trzeba popatrzeć po dzielnicach, jak to wygląda wszystko.
0: Ale co, jak wygląda?
5: No jak wygląda? Chyba się przejść i zobaczyć, no. Jak już jeszcze drugi budynek zawala, no to tak jest, nie? To się zawala, nie? Pękają budynki, nie?
0: To co, pod spodem tutaj wszędzie
5: kopalnie?
0: No wszystko
5: kopalnie były, tak. Wszystko kopalnie były. Pracy tutaj nie brakuje, tylko że no, miasto się sypie.
0: Ale dobrze, odnawiają nie też, nie? Gdzie nie, gdzie tu widzę, o, tam jakiś remont.
5: No, ale to tylko w centrum się dzieje. Mm-hmm. A obrzeża?
0: Najszybciej wyludniające się miasto Bytom. I czemu to tak uciekają ludzie? I czy wciąż tak jest?
18: Umierają, nie uciekają. No, umierają ludzie, nie uciekają.
0: No, ale...
18: Mało się rodzi. Dużo umiera, część wyjeżdża za granicę, mało się rodzi. Ja zostałam babcią. No.
0: A, no to gratulacje.
18: 18 lat czekałam od pierwszej wnuczki i teraz wczoraj minął miesiąc, jak mi się wnusia urodziła. No ale mówię, ludzie muszą się zastanawiać, czy dadzą radę wychować te dzieci. To nie sztuka, że jest, wie pan, 800 ileś tam, że dają. Państwo daje? Nie jestem za tym. Żłobki za darmo, przedszkola, kasy nie. Bo jak ktoś jest głodny i mnie prosi o jedzenie, to ja mu pójdę do sklepu i kupię. Pieniędzy nie dam, bo na piwo trzeba sobie zapracować. No niestety.
0: O.
18: No.
0: No tak chodzę, pytam, dlaczego tu ludzie wyjeżdżają z Bytomia? Dzień dobry.
19: Jacy wyjeżdżają? Ja przyjechałem i co?
0: O.
19: Generalnie no wiadomo, że tu w Bytomiu tam nie ma jakichś tam kokosów, no ale są znowu w miastach ościennych, nie? Katowice, Gliwice.
0: Można dojechać.
19: Dlatego przyjeżdżają ludzie tutaj. Są same pozytywy, ludzie, którzy młodzi, którzy tam szukają jakichś mieszkań, wiadomo, w takich tych klatkach zamkniętych tam, jakichś tam osiedlach dziwnych. No to tutaj jest tyle po prostu w otwartych przestrzeniach, że nie do opowiedzenia, nie?
0: Czy co, że tutaj można takie mieszkanie...
19: Odnawiające się kamienice, wszystko idzie do przodu.
0: Tutaj w pałacach można mieszkać.
19: Tutaj w pałacu takim bankowi po prostu w jakiejś tam odnawiającej się kamienicy.
0: Młody człowiek, mieszkasz tutaj?
20: No oczywiście, że tu mieszkam od urodzenia i jeszcze przez jeszcze kilka długich lat to zostanę, nie?
0: A dlaczego ludzie wyjeżdżają z Bytomia?
20: Ludzie mówią, to i starsi, i też młodsi tutaj mieszkają, że patologia i bieda po części, ale to jest naprawdę cudowne miasto. Staroświeckie też poza tym, no tak to miasto się odbudowuje, dlatego to jest troszeczkę jakby, nie potrafię tego pojąć, nie?
0: Że ludzie wyjeżdżają?
20: Tak, oczywiście, że ludzie wyjeżdżają. Jakbym miał wyjechać, to na pewno nie prędko, nie?
0: No bo rzeczywiście tak chodzimy, kupę pustych mieszkań.
20: No właśnie to jest to. No ludzie się wyprowadzają, wszystko pozawalane, pozdewastowane. Wystarczy to po prostu odremontować, odbudować, nowe zrobić i myślę, że coś by z tego było w porządku.
0: Dużo mieszkań. No. Jest w czym wybierać.
20: No jest w czym wybierać i nawet też niektóre ceny naprawdę nie są złe.
0: Zapraszamy do Bytomia właśnie.
20: Zapraszamy do Bytomia, pozdrawiamy cały Bytom, pozdrawiam wszystkich, nie?
1: Takim optymistycznym akcentem kończymy. Ja zawsze staram się kończyć optymistycznym akcentem, że są tanie mieszkania w Bytomiu, że jest dobry transport do innych miast na Śląsku. No to może być dla Bytomia szansa. Są młodzi, pozytywni ludzie, którzy chcą Bytom podnosić, odbudowywać, wymyślić miasto na nowo, więc będzie dobrze. No i to tyle na dziś. W Co ludzie powiedzą? Słyszymy się za tydzień.
2: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Federer.

bliskie za stertą rozrzuconych koszul, zarapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam. Po aferze z pieniędzmi dla powodzian jest dymisja. Stanowisko traci wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska. Przekazał to Dolnośląski Urząd Marszałkowski. Podmioty związane właśnie z tą działaczką Koalicji Obywatelskiej miały otrzymać odszkodowania, choć nie ucierpiały w wyniku powodzi. Więcej o tym wie nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Decyzję o dymisji podjęła Rada Nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przekazano, że zdecydowały właśnie informacje o nieprawidłowościach, a także kwestie wizerunkowe i zarządzanie spółką. Sprawę bada już prokuratura, zajmuje się nią też CBA. Kontrolę wszczęło również Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowane działania w tej sprawie.
2: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian.
1: Premier zaznaczył też, że rząd spodziewał się, że może dojść do takich sytuacji, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Podkreślił również, że każdy, kto dopuścił się nadużyć, poniesie surowe konsekwencje.
0: Dodajmy, że po doniesieniach o nieprawidłowościach Anna Konieczyńska została także zawieszona w Koalicji Obywatelskiej i czeka ją sąd koleżeński. Ona sama oświadczyła, że to polityczna nagonka. Loty zawieszone do dziś do godziny 11. Na miejscu są uziemieni Polacy. Przedłuża się paraliż lotniska w Katanii z powodu aktywności Etny i pyłu wulkanicznego. Oznacza to dalsze utrudnienie dla tysięcy turystów na Sycylii, w tym około 200 z naszego kraju. Od początku obecnego kryzysu sycylijskie władze lokalne zorganizowały ponad 100 połączeń autobusowych, by przewieźć pasażerów na inne lotniska. Podobne połączenia z portami w Palermo i Trapani uruchomiły linie lotnicze. Będą alerty SMS o poderwaniu polskich myśliwców. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ma wysyłać wiadomości na komórkę o uruchomieniu obrony w związku z zagrożeniem. Informację potwierdził dzisiaj wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
3: Takie informacje będą na pewno częściej trafiać do ludzi, do opinii publicznej, też po to, żeby ludzi uprzedzać, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje, bo ta informacja jest potrzebna.
0: Te alerty mają być wysyłane już wtedy, gdy zagrożenie będzie dotyczyło terytorium Ukrainy. To znaczy, że na przykład SMS-y dostaną mieszkańcy wschodnich regionów Polski w momencie zmasowanego ataku Rosjan za naszą granicą. A jest to reakcja na wydarzenia z 30 lipca, kiedy podczas uderzenia na zachodnią Ukrainę pocisk CH-101 naruszył polską przestrzeń i spadł na Lubelszczyźnie. Oszukani przez nieuczciwych wykonawców mają otrzymać wsparcie. Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy poszkodowanym w związku z realizacją programu Czyste Powietrze. Przepisy zakładają m.in. zawieszenie spłaty długu, wsparcie w ściganiu sprawców oraz ściąganie wyłudzonych pieniędzy bezpośrednio od oszustów. Minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska przypomina, jak działali oszuści.
4: Cały proceder polegał na tym, że wykonawca otrzymywał pełnomocnictwo, pieniądze na konto, a potem znikał z pieniędzmi, nie przeprowadzając inwestycji.
0: Zdaniem szefowej resortu klimatu, odpowiedzialne za stworzenie luki prawnej, która umożliwiła oszustwa, był poprzedni rząd. Projekt ustawy, która ma pomóc poszkodowanym, trafi teraz do Sejmu. Nie tylko ratownicy, także lekarze będą mogli wziąć udział w szkoleniach samobrony. Specjalny projekt w tym celu uruchomiło Ministerstwo Zdrowia. Pieniądze pochodzą z funduszy europejskich, a szkolenia, podobnie jak dla ratowników, mają przeprowadzać policjanci.
5: Nie są to szkolenia obowiązkowe, ale każdy z medyków, każdy z lekarzy będzie mógł z tych szkoleń skorzystać.
0: Mówi nam wiceminister zdrowia Katarzyna Kasperczyk, która przekazała także ważne informacje dla ratowników medycznych. Zakupiono już dla nich kamizelki nożoodporne.
5: Tak naprawdę wszystkie te kamizelki zostały już w chwili obecnej dostarczone do dysponentów, i także ratownicy i członkowie zespołów ratownictwa medycznego mogą już z nich skorzystać.
0: Po serii ataków na ratowników medycznych resort zdrowia zdecydował o zakupie dla nich kamizelek nożoodpornych. W specjalnych szkoleniach samoobrony wzięło udział prawie 6 tysięcy ratowników medycznych. Są zarzuty dla sędziego ze Szczecina za jazdę pod wpływem alkoholu. Ponad 2 promile miał Paweł B., złapany na trasie między Gryfinem a Wełtyniem w Zachodniopomorskiem. Chronił go immunitet, ale ten uchylił mu Sąd Najwyższy. To otworzyło drogę śledczym.
6: Prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej przedstawił dziś sędziemu Sądu Okręgowego w Szczecinie zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Został on jeszcze przez Sąd Najwyższy zawieszony w czynnościach służbowych.
0: Informuje Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej. Sędzią szczecińskiego Sądu Okręgowego przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Grożą mu 3 lata więzienia. Znieważenie na tle narodowościowym oraz uporczywe nękanie. Takie zarzuty usłyszała para z Kielc. 54-letni mężczyzna i 46-letnia kobieta kierowali wulgarne wezwiska pod adresem swoich sąsiadów, obywateli Ukrainy.
7: Para miała kierować wobec pokrzywdzonych wulgarne i obraźliwe słowa odnoszące się do ich narodowości, a także uporczywie ich nękać. Zebrany w sprawie materiał dowodowy został przekazany prokuratorowi.
0: Wyjaśnia Jacek Borek z kieleckiej policji. Jak dodaje, zarzuty to nie wszystko.
7: Wobec obojga zastosowany środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, a także zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi.
0: Zatrzymanym grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Amerykański prezydent Donald Trump poinformował, że po rozmowie telefonicznej z przywódcą Rosji Putinem Moskwa zgodziła się uwolnić amerykańskiego obywatela Roberta Gilmana. Doceniamy tę decyzję oraz fakt, że Rosja nie zażądała nikogo w zamian. Nie doszło do żadnej wymiany, przekazał prezydent USA. Gilman, który został uwięziony w Rosji w 2022 roku, wyląduje wieczorem pod Waszyngtonem. 2-miesięczną dziewczynkę znaleziono w oknie życia w Białymstoku. Dziecko było zadbane. Przy niemowlęciu była kartka z imieniem i datą urodzenia oraz informacja o stanie zdrowia, karmieniu i szczepieniach. Zgodnie z procedurą dziecko trafiło na badania do szpitala.
8: Dziewczynka trafiła do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku z okna życia. Ze wstępnych tutaj ustaleń medyków wynika, że dziecko jest zdrowe. Była zadbana, jest uśmiechnięta. Czekamy na decyzję sądu w sprawie dziecka. Czy to będzie rodzina zastępcza, czy to będzie rodzina adopcyjna, to już leży w gestii sądu.
0: Mówi Aneta Łukowska, rzeczniczka Białostockiego Szpitala. W zostawionym przy dziewczynce liście nie ma informacji o przyczynach pozostawienia jej w oknie życia. Rodzice mają teraz 6 tygodni na ewentualną zmianę decyzji i zabranie dziecka do domu. Zostawiasz samochód, dalej jedziesz komunikacją. Kolejny parking typu parkuj i jedź powstanie na Mazowszu. W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę o dofinansowanie nowych inwestycji. Jedna z nich powstanie w warszawskim Międzylesiu.
9: Myślę, że one poprawiają możliwość komunikowania się, pozostawienia samochodów i podróżowania dalej na przykład rowerem lub dojeżdżania do stacji kolejowych, do tego, żeby można było później korzystać z transportu publicznego kolejowego.
0: Mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Nowy parking ma ułatwić mieszkańcom przesiadkę samochodu do komunikacji i ograniczyć liczbę aut wjeżdżających do centrum. W przyszłym roku nie będzie airshow w Radomiu. MON nie planuje organizacji pokazów lotniczych. Jako powód podano zmienną sytuację geopolityczną i wojnę na Ukrainie. Zaznaczono także, że priorytetem sił powietrznych są teraz zadania operacyjne i szkolenia. Oburzenia nie ukrywa radomski radny PiS-u Artur Standowicz.
10: Wojsko nie jest zainteresowane organizacją airshow Radom w przyszłym roku, tak więc zostaje zaburzony 2-letni cykl organizacji tego wydarzenia.
0: Organizowany z przerwami od 1991 roku airshow w Radomiu to największa impreza lotnicza w kraju i jedna z większych w Europie. Przed rokiem impreza została odwołana po tragicznej śmierci pilota Macieja Krakowiana. Bociany ruszają w drogę do Afryki na Bliski Wschód, a my możemy je śledzić. Dzięki nadajnikom możemy obserwować ich trasę i zachowanie.
11: Najpierw to zwierzę trzeba wytypować, złapać, założyć mu taki specjalny plecaczek z nadajnikiem. Oczywiście te nadajniki są w tej chwili możliwie niewielkie, po to, żeby nie przeszkadzać zwierzętom w życiu i żeby one były jak najmniej odczuwalne, ale no nie ukrywajmy, to zawsze jest jakiś rodzaj ingerencji.
0: Mówi Angelika Gaskowska z Ptasiego Azylu Warszawskiego ZOO. Takie dane mogą powiedzieć naukowcom znacznie więcej niż tylko to, gdzie w danym momencie znajduje się ptak.
11: Widzimy, gdzie bocian gniazduje, w jakim obrębie czy w jakiej przestrzeni porusza się zdobywając pokarm, gdzie zbiera się na sejmiki i kiedy wyrusza. Później możemy oczywiście dzięki takiemu nadajnikowi śledzić trasę jego przelotu, czyli zobaczyć, w jakim tempie przelatuje, którą trasę wybrał, gdzie zatrzymuje się na, powiedzmy, przystanki.
0: Nadal stosuje się także tradycyjne obrączkowanie ptaków. Pies nie powinien być naszym towarzyszem w drodze na rysy, apelują służby. To nie tylko złamanie przepisów Parku Narodowego, ale także działanie na szkodę zwierząt. Taka sytuacja miała miejsce na szlaku na rysy po słowackiej stronie. Nagrał ją jeden z przewodników, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
12: Ten pies nie był przystosowany do tych wysokogórskich warunków. Pamiętajmy, że jesteśmy na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po jednej i po drugiej stronie nie wolno wprowadzać tych psów.
13: Te wysokogórskie wychodzenia, pies na rysach, pies na zawracie, pies na giewoncie, to jest działanie przeciw psu.
12: Pozostawia ślad zapachowy, jest to ślad drapieżnika, część zwierząt potem w te rejony nie wchodzi. Pies zostawia również po sobie odchody, które wiążą się z pasożytami, bakteriami.
14: Mamy te dzikie zwierzęta, niedźwiedzie, wilki. Może się tak zdarzyć, że jeżeli zostanie takie wniesione czy wprowadzone zwierzę spuszczone z oczu na chwilę, wejdzie gdzieś w kosówkę, no to może już stamtąd nie wrócić.
0: Dodaje Magda Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po stronie polskiej z psem na smyczy można wejść do Doliny Chochołowskiej i na ścieżkę pod Reglami. Pełnią ważną funkcję naturalnych, cichych kosiarek. Teraz będzie okazja, by lepiej je poznać. Na krakowskim Zakrzówku pasą się owce, to sposób na utrzymanie trawy w okolicy, a dla mieszkańców przygotowano specjalne warsztaty.
15: Są to warsztaty też związane z całym projektem wypasowym, aby wprowadzić edukację. Dlaczego ten wypas jest w tym przypadku tutaj dużo lepszy niż koszenie mechaniczne? Więc jest wprowadzenie do muraw kserotermicznych, dobrostanu i przyrodniczych aspektów wypasu. Zahaczamy o tematy permakultury. Zielone kosiarki, czyli owce, tak naprawdę zajmują się tym, co lubią najbardziej, czyli jedzą trawę. Ich doba składa się z tego, że 8 godzin jedzą, 8 godzin przeżuwają, a potem 8 godzin mają na sen lub zabawę.
0: Tłumaczy Karolina Mostek, prezes Fundacji Przystań. Na warsztaty Owce bez tajemnic zapisać się można poprzez formularz na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Księżyc zakryje sporą część naszej gwiazdy. Dziś czeka nas częściowe zaćmienie Słońca. W Polsce Księżyc przesłoni je nawet w 85%. O szczegółach opowie Oleg Ruszkowski.
16: Chcąc obejrzeć zaćmienie, należy pamiętać o dwóch ważnych kwestiach. Po pierwsze, nie należy patrzeć bezpośrednio na Słońce bez odpowiednich specjalistycznych okularów. A po drugie, trzeba znaleźć odpowiednie miejsce do obserwacji.
17: Trzeba sobie znaleźć punkt, z którego północno-zachodni horyzont jest po prostu zupełnie odsłonięty. Najlepiej gdzieś na podwyższeniu, jakaś górka, skarpa, cokolwiek, byle w kierunku północno-zachodnim mieć czysto.
16: Mówi Bronisław Kreciński z Centrum Nauki Kopernik. Zaćmienie możecie obejrzeć właśnie tam, z dachu budynku od godziny 19, zupełnie za darmo. A oprócz tego będziecie mogli też podziwiać spadające gwiazdy, które na niebie pojawią się około godziny 21.
0: Mówił, zachęcał do tego Oleg Ruszkowski. Warto skorzystać, bo następne tak głębokie zaćmienie Słońca w Polsce będziemy mogli podziwiać dopiero za blisko 50 lat w 2075 roku. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję Państwu za uwagę.

0: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec złapał Mariusza i jego zgłoszenie w dłoń. Cześć Mariuszu, witam cię.
2: Cześć Pawelec. Powiem tak, z Karoliną poznaliśmy się w listopadzie tamtego roku. Wszystko ładnie, pięknie się zapowiadało. Wydawało mi się, że dobraliśmy się no idealnie. Takiej kobiety szukałem. Ona mi powtarzała, że takiego faceta szukała. Aż do pewnego momentu, że coś mi odwaliło. Bo tu tak to może nazwać.
1: Odwaliło ci? Okej.
2: Okay. Odwaliło mi, że postanowiłem ją sprawdzić.
1: Ale po co? Na samym początku znajomości?
2: Tak. Tak, sam sobie zadaję to pytanie, po co. Najlepsze jest w tym, prawda, że nie dała mi powodu nawet do tego, żebym ją sprawdził.
1: Okej, okay, jak to zrobiłeś?
2: Pomógł mi w tym, prawda, kolega. Założył fałszywe konto, prawda, na mediach społecznościowych.
1: Z jego strony, jak myślisz, to była taka poważna pomoc?
2: Nie.
1: Czy po prostu postanowił sobie zadrwić z ciebie i z twojej partnerki?
2: Bardziej chyba, teraz podejrzewam to, że bardziej chyba zadrwić, prawda, może nas rozdzielić, może... Ciężko no. teraz na to odpowiedzieć, prawda?
1: Może zazdrosny tak... jest, bo towarzystwo, wiesz.
2: No z tego co wiem, co nie, to Karolina mu się podobała. I może było mu to na rękę, prawda? Że coś takiego może nas rozdzieli, prawda, że będzie miał dostęp do niej.
1: Czyli co, założył jakieś fikcyjne konto?
2: Tak.
1: I co robił z tego konta?
2: Pisał do niej, Karolina mu wielokrotnie odmawiała, mówiła mu, że ma partnera, że jest z kimś.
1: Nie trwało. Mówił ci o tym?
2: Po pewnym czasie powiedziałem, żeby pokazał mi, co tam jest pisane na ten synie, dał mi link do tego, weszłem i powiedziałem, żeby to już zaprzestać, prawda, bo to bez sensu jest.
1: To bez sensu, no tak, dręczył ją tylko.
2: No, tak, ale Karolina zaczęła, prawda, już miała tego dosyć, zaczęła weryfikować, sprawdzać wszystko i doszła, że maczałem w tym palce.
1: Oj. Jak się z tobą rozstała?
2: Powiedziała, że zawiodła się na mnie, że nie ufa mi. Że coś takiego nie dała mi powodu, żebym jej nie wierzył.
1: To prawda.
2: Żebym coś takiego zrobił, że myślała, tak jak powiedziałem na samym początku, że może być coś fajnego między nami, gdzie poznaliśmy się przez szpalę. To ona mnie zaczepiła, ona mnie zagadała, potem się spotkaliśmy, ona ingerowała do tego, żeby było coś więcej między nami. Mamy wspólne, prawda, pasje, bo jeździmy razem sobie na mecze, ona też to lubi. I było bardzo, bardzo fajnie. Powiedziała, że potrzebuje czasu, musi wszystko sobie poukładać, potrzebuje czas dla siebie. Żebym dał jej czas, prawda? Odpuścił na razie.
1: Ona cię podrywała, to ona cię tak naprawdę wypatrzyła. Ona sobie pomyślała, że jesteś fajny facet, a ty ją tak zawiodłeś.
2: Zgadza się.
1: No tak, ale padłeś ofiarą też nieuczciwego kolegi. To znaczy, czy ty jesteś w stanie, jak ma na imię ten twój kolega?
2: Marcel.
1: Marcela pożegnać z grona swoich znajomych, bo to nie jest twój przyjaciel.
2: Nie, nie jest przyjaciel, on sam, jaki napisał, prawda, z tego co czytałem, prawda, że on nie jest moim przyjacielem, że nie jest nawet dobrym znajomym moim.
1: Ten Marcel to twój wróg.
2: Teraz to ja wiem.
1: No to będzie nasza linia obrony, proszę Wysokiego Sądu.
2: Liczę, że mi pomożesz troszkę, prawda, żeby choćciu, prawda, postanowiła mi zaufać, prawda, nie zawiodłem jej zaufania. U nas nie ma, prawda, nigdy nie powiedziałem tego słowa i zawsze mogła na mnie liczyć, prawda.
1: Taka fajna dziewczyna, jeszcze lubi piłkę nożną. No nie, no ideał.
2: No ideał, dobrze powiedziałeś teraz, ideał, prawda. Nie chcę tego ideału stracić przez moją naprawdę głupotę. Naprawdę byłem głupoty, zawiodłem, wiem, że zawiodłem, biorę to na klatę.
1: Dobra, będziemy cię tłumaczyć. Karolinko, bardzo cię prosi Pawelec i słuchacze tej stacji. Kochamy się jeszcze w Mariuszu, który dał się tak sprowokować jak dzieciak. Nie rzucamy. Dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Halo?
2: Dzień dobry. Czy to jest ta Karolina, która nie wierzy w niespodzianki?
1: Cześć, Karola.
2: Paweł Pawelec, Radio Vox FM. Z niespodzianką przygotowaną przez kogoś, kto sobie zdaje sprawę, że mocno zawiódł twoje zaufanie. Karolina, no oczywiście, że głupi. Oczywiście, że masz poważne pretensje i żal do niego, że nie ufał tobie, że nie wierzył w twoją prawdziwą miłość, Karola. Ty nie wiesz jednej rzeczy. Ten Marcel, ten wróg nieprzejednany, który wymyślił sobie, że tak, że każda kobieta to jest do poderwania, mówię ci, ty się nie angażuj, wszystkie kobiety są takie same, to jest kwestia czasu, ilości, razy, bajery i tak dalej i zobaczysz, że się ze mną umówi. On był tobą zainteresowany, a biedny Mariusz zorientował się, jak już było trochę za późno.
1: No takie niewiniątko, naprawdę.
2: On nie wiedział o tym, że Marcelowi to jest na rękę. Was skłócić, potem się tobą zająć i mieć ciebie na własność i na wyłączność. Tego planu Mariusz nie odkrył. Oni już nie są kolegami, ty wiesz o tym?
1: Nie wiem, no możliwe, że za jakiś czas pewnie się spotkają w jednym miejscu, bo to raczej jest nieuniknione, tak?
2: Wiesz co, no tak, tylko że to już nie będzie jego przyjaciel, no bo ta przyjaciel przyjacielowi Karolina nie robi takich rzeczy.
1: Też tak uważam, ale z tego, co mi wiadomo, to nie był tylko Marcel, ale też i był
2: tak.
1: Michał.
2: Jeszcze jeden,
1: to
2: tak.
1: To było kilka...
2: No bo tak to mogłabyś się zorientować, nie? A ty jesteś atrakcyjna babeczka, bo ja to wiem. Szczupła blondynka, siłka, bardzo ładna, motocykle, te rzeczy, nie? 1,65 m. No to nie dziwiło cię to, że tu nagle tylu miłośników. Oni mieli to ukryć. Mieli tylko sprawdzić, czy byłabyś się w stanie umówić z kimś innym, będąc z Mariuszem. Oni mu chcieli to udowodnić, wiesz, za wszelką cenę. Ale Marcel był tobą zainteresowany.
1: Nie wiem, nie wnikam. Dla mnie to od samego początku coś było nie tak, skoro ja zaczęłam się z Mariuszem spotykać. Po miesiącu miałam wiadomości z różnych kont, tak?
2: To dokładnie
1: miesiącu,
2: to.
1: Potem po półtora miesiąca, dwa miesiące, co chwila ktoś pisał do mnie. No ale poza tym, no Mariusz też, on tutaj nie jest...
2: A oczywiście,
1: nie jest
2: że tak powiedział,
1: bądźliwy.
2: Że przecież mógłby się na to nie zgadzać.
1: Tak, to oczywiście, ale nawet jego takie zachowanie typu, że on miał pretensje, że cały czas ktoś do mnie, nie wiem, dzwoni, pisze na różnych komunikatorach, zawsze były jakieś tam...
2: Karola, bo grał w tę grę.
1: Sugestie, tak.
2: Bo grał w tę grę, ale ona cię okradła z pewnego rodzaju miłości, godności i wiary w to, że, no, że masz mądrego faceta przy boku, ale zebrał się. Powstał z kolan. Bardzo cię przeprasza. Cholernie mi na niej zależy, Pawele, co boję, to wiemy. Tylko, że jej teraz głupio jest mi na pewno wybaczyć. No, taki fajny związek zepsułem. Te same zainteresowania. Po co ja się dałem na to namówić? Chodziliśmy razem na mecze. Wyobrażasz to sobie? Ona lubi piłkę nożną. Ideał! Karolina, ja cię proszę, daj jedną taką szansę. On już pewnie nigdy w życiu nie wpadnie na jakikolwiek głupi pomysł, a już na pewno nie razem z kolegami. Powiedz mi, że go kochasz. Powiedz, że go kochasz. Daj szansę.
1: My się znamy dopiero 5 miesięcy. Więc to wszystko to się dzieje, tak?
2: To nie jest. Będziecie się z tego śmiać, Karolina. Bo to będzie fajny falstart na początku. Lepiej teraz, niż później, jak się urodzą dzieci.
1: Nie, żadnych dzieci, absolutnie.
2: Mój zegarek się może spieszy trochę, a chciałem dobrze, przepraszam Karola. Karola, powiedz mi, że go kochasz, a zaraz ci go dam na kolanach. Powiedz,
1: no, proszę. On wie, co ja czuję do niego.
2: Kochasz?
1: No ja jeszcze,
2: kochasz?
1: Ja nie potrafię tak...
2: Lubisz?
1: ...się po prostu otworzyć.
2: Zobaczysz?
1: No to... Ma coś, że mnie po prostu ciągnie do niego, no i...
2: Dziękuję, przyjmuję to jako potwierdzenie, mamy zgodę, hurra! Niech żyje miłość!
3: Misiu,
0: Mhm. Wiem, że zachowałem się jak gówniarz. Nigdy więcej. Nigdy więcej, naprawdę.
1: Mam nadzieję.
2: Żadnych głupich pomysłów, sprawdzających uczucia, obnażających, tak, obdzierających zgodności. Ufamy, ufamy.
0: Zgadza się.
2: Mariusz, te ładne dziewczyny umawiają się z brzydalami jak ty. Naprawdę, uwierz mi, kochają nas. Za to jacy jesteśmy. A ty zepsułeś to najważniejsze. Trzymajcie się. Ku chwale ojczyzny. Pa.
1: Wielkim. Hej, pa, pa.
3: Kochaj albo rzucaj.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Reklama.
2: Vox FM. Robi lato.

0: zabrakło 0,001 sekundy. Pia Skrzyszowska ze srebrnym medalem Mistrzostw Europy to na początek wiadomości. W nich też ewakuacja w Tomaszowie Mazowieckim. Mężczyzna odkręcił gaz. A na koniec jeszcze wylatujące z Polski bociany. Posłuchajcie.
1: Jest środa, 12 dzień sierpnia, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Katarzyna Pilewska. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. 0,001 sekundy. Tyle Pii Skrzyszowskiej zabrakło do Mistrzostw Europy. Polka zdobyła srebrny medal na 100 metrów przez płotki. Finałowy bieg był bardzo wyrównany. Skrzyszowska linimetę przekroczyła równocześnie z Nadine Visser. Sędziowie długo sprawdzali kadry z fotokomórki. Ostatecznie zdecydowali, że to Holenderka była minimalnie szybsza.
2: Oczywiście, celowałam w złoto, prawie było, ale cieszy mnie to, że mam kolejny medal. To jest taka, nie wiem, ulga, radość, dumna jestem z tego, co osiągnęłam.
0: Mówiła po zawodach Skrzyszowska. W finale rzutu młotem nie poszło Pawłowi Fejtkowi, który zajął piąte miejsce. Piątą lokalę w finale biegu na 100 metrów zajął za to Dominik Kopeć, a był to pierwszy finał tej konkurencji od 20 lat, w którym zobaczyliśmy Polaka. Ewakuacja w Tomaszowie Mazowieckim. 90 osób musiało opuścić blok. Pijany mężczyzna miał odkręcić gaz. Jak wynikało ze zgłoszenia, wcześniej groził, że odbierze sobie życie. O szczegółach mówi młodszy aspirant Mateusz Pimiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
3: Policjanci przy pomocy strażaków Państwowej Straży Pożarnej weszli siłowo do mieszkania, obezwładnili i zatrzymali 31-letniego agresora. Okazało się, że miał on w organizmie ponad 2,5 promila.
0: Na szczęście nikt nie został ranny. Policjanci wyjaśniają teraz dokładne okoliczności zdarzenia. Polska i kraje bałtyckie szykują się na rosyjską prowokację. Agencja Reutera donosi, że Moskwa może przeprowadzić operację pod fałszywą flagą z wykorzystaniem przejętych ukraińskich dronów. Informacje o możliwym sabotażu posiadają służby wywiadowcze państw wschodniej flanki NATO. Na ten temat z ekspertami rozmawiał nasz reporter Michał Rawa. Michale, czy Polska i kraje bałtyckie są gotowe na taki scenariusz?
4: Cytowany przez Reutersa minister obrony Litwy podkreśla, jeśli będzie to konieczne, będziemy się bronić. Litwa skierowała dodatkowe środki do ochrony terminali gazowych i naftowych oraz połączenia energetycznego z Polską. Zwiększoną ochroną objęta została też zapora wodna koło łotewskiej Rygi. Także Warszawa monitoruje z większą czujnością swoją infrastrukturę krytyczną. Generał Jarosław Kraszewski podkreśla, że w Polsce są też systemy zdolne zneutralizować takiego drona.
5: Mamy swoje systemy, mamy systemy natowskie, w których my jesteśmy wpięci.
4: Źródła agencji Reutera wskazują, że zagrożenie takim sabotażem jest większe niż kiedykolwiek wcześniej, ale nie ma pewności, czy Rosja na taki ruch się zdecyduje.
0: Eksperci wskazują, że głównym celem takiej operacji ze strony Moskwy może być testowanie reakcji NATO i krajów wschodniej flanki sojuszu na potencjalne zagrożenie. Wojna o parking Kiss and Ride przy dworcu kolejowym w Zakopanem. Straż Miejska i Policja regularnie wystawiają mandaty kierowcom aut, które stoją za długo i blokują postój. Z kolei zakopiańscy taksówkarze, którzy dostają takie kary, uważają, że nie mogą wykonywać swojej pracy, a klienci nie mogą liczyć na podwózkę pod samą stację. Przed dworcami autobusowymi i kolejowym nie ma bowiem postojów taksi. Te są oddalone o kilkaset metrów.
6: Zatoczka. Tam są ustawione znaki. Można wjechać do 3 minut, wysadzić pasażera, pożegnać się i odjechać. Nadwyrężają to właśnie taksówkarze i inne osoby, które zabierają ludzi.
7: Mając klienta, jedziemy i stajemy tam, żeby go odebrać. W międzyczasie wychodzi z pociągu na przykład 500 osób. No to jak zatoczka na 3 samochody?
8: Tragedia. No. W normalnym mieście to jest podjazd do taksi, żeby goście mogli wyjść z walizkami.
9: Teraz jest bałagan, ludzie się denerwują, nas służby karają.
0: Na razie nie zanosi się na większe zmiany w rejonie dworca. Pies nie powinien być zabierany na rysy, apelują służby. To nie tylko złamanie przepisów Parku Narodowego, ale też działanie na szkodę zwierząt. Jeden z przewodników nagrał ostatnio taką sytuację na szlaku na rysy od słowackiej strony, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
10: Ten pies nie był przystosowany do tych wysokogórskich warunków. Pamiętajmy, że jesteśmy na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po jednej i po drugiej stronie nie wolno wprowadzać tych psów.
11: Te wysokogórskie wychodzenia, pies na rysach, pies na zawracie, pies na giewoncie, to jest działanie przeciw psu.
10: Pozostawia ślad zapachowy. Jest to ślad drapieżnika. Część zwierząt potem w te rejony nie wchodzi. Pies zostawia również po sobie odchody, które wiążą się z pasożytami, bakteriami.
12: Mamy te dzikie zwierzęta, niedźwiedzie, wilki. Może się tak zdarzyć, że jeżeli zostanie takie wniesione czy wprowadzone zwierzę spuszczone z oczu na chwilę, wejdzie gdzieś w kosówkę, no to może już stamtąd nie wrócić.
0: Dodaje Magda Zwijacz-Kozica z TPN. Po polskiej stronie z psem obowiązkowo na smyczy można wejść do Doliny Chochołowskiej i na ścieżkę pod Reglami. Spoczywają tam m.in. Władysław Reymont czy Czesław Niemen. Zabytkowe katakumby na Starych Powązkach w Warszawie przeszły właśnie kolejny etap renowacji. Sam obiekt i cała nekropolia są objęte najwyższą ochroną konserwatorską. Pracę trzeba było więc podzielić na etapy, by móc je wykonać ze starannością. Jak zaznaczał w rozmowie z naszym reporterem Karol Gądzik z Fundacji Stare Powązki, ta nekropolia to nie tylko miejsce spoczynku osób najważniejszych dla Polski.
13: Jest świadkiem tego, jak burzliwe losy Warszawę dotknęły. Same postaci, które tutaj spoczywają, czy wokół, czy też od strony Alei Zasłużonych, przekrój wszystkich możliwych dziedzin życia naszego społeczeństwa. To też osoby, które z jednej strony tworzyły ten kraj, jak i rozwijały.
14: Za nami kolejny etap prac renowacyjnych. Na czym polegały te ostatnie?
13: W 23 roku odnowiliśmy część od strony Alei Zasłużonych. W tym roku od strony arkad strop w Podcieniu został wyremontowany.
0: A po remoncie stropu konserwatorzy zamierzają odnowić arkadę zabytkowych katakumb, zapewniał w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem Karol Gądzik z zarządu Fundacji Stare Powązki. Bociany szykują się już do drogi. Przygotowują się do jesiennej wędrówki. Na polach i łąkach można już zobaczyć coraz większe grupy tych ptaków. O tak zwanych bocianich sejmikach i kierunkach podróży z Angeliką Gatkowską z Ptasiego Azylu Warszawskiego ZOO rozmawiała nasza reporterka Małgorzata Zawada.
12: Zacząć chciałabym od bocianich sejmików. Czym tak naprawdę są i czy faktycznie się dzieją?
15: Zdecydowanie faktycznie się dzieją. To jest taka przestrzeń, w której gromadzą się bociany przed odlotem. To jest taki moment w życiu bocianów, kiedy faktycznie te relacje społeczne są dla tych ptaków dosyć ważne. Ustalanie również pewnie jakiejś hierarchii.
12: Jakie destynacje są najpopularniejsze?
15: Zdecydowanie Afryka, chociaż bociany mogą wybrać dwie drogi, czyli oblecenie basenu Morza Śródziemnego od wschodu lub zachodu. Niektóre odważniejsze wybierają taką drogę na wprost. To jest droga obarczona dużym ryzykiem, bo nie zawsze udaje się przelecieć w ciągu dnia tak dużej odległości.
0: Bociany mają przed sobą tysiące kilometrów. Do pokonania takiej trasy potrzebują kilku tygodni. W drogę ruszają głównie za dnia, wykorzystując ciepłe prądy powietrza do szybowania.
1: 5 stopni o poranku w Jeleniej Górze, co ty na to?
0: To jest koszmar. Ty, ja się nie dziwię bocianom.
1: No właśnie. W ciągu dnia na szczęście zdecydowanie cieplej będzie, temperatura od 22 do 24 stopni w całym kraju dzisiaj. Jeżeli chodzi o opady, tych raczej się nie powinniśmy dzisiaj spodziewać. Coś tam lekko może kapnąć na Mazurach, na Suwalszczyźnie, a poza tym dużo słońca dzisiaj, no i temperatury takie w miarę okej w ciągu dnia, prawda?
0: Przyjemne.
16: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
17: Mimi. Pierwsza zmiana.
16: Od rana z Vox FM.
1: 7 minut po godzinie 6, mamy środę. Konrad Piwowarski, dzień dobry. Na dobry początek pierwszej zmiany Modern Talking.

0: 11 minut po godzinie 6. Dzień dobry, Top Girls za nami, a
1: dzień
0: przed
1: dobry.
0: Nami piękna środa. No ona będzie na pewno piękna. Ja tak coś czuję tak w lewym palcu, znaczy w małym palcu lewej nogi.
1: Czy to jest... To ma, podagra to jest. Słuchaj, a ty trzymam... Tutaj jak coś czujesz podagra. W palcach, to jest podagra. Sprawdź sobie. Czy to ten dzień, który ma być bardzo słoneczny, ale nie do końca najcieplejszy,
0: no,
1: bo...
0: 22 do 24 dobra. Stopni dzisiaj w całym kraju.
1: A jutro petarda? To jutro 32?
0: No, nie,
1: czy to w piątek?
0: Nie,
1: to już bardziej, się zmieniło.
0: Bardziej piątek i to nie 32, tylko bardziej 31 pewnie. Także bym tutaj
1: no,
0: nie
1: szukali.
0: Szalał tak bardzo, zwłaszcza, że w nocy te temperatury to już takie jesienne się zaczynają
1: no
0: robić.
1: No i zobacz, jak tu nie narzekać na umiejscowienie tego pięknego kraju, co ma wszystko. Oczywiście do góry nogami, bo mamy morze na północy, a góry na południu. No i jak to tak? Przecież to jest sierpień, to jest lato.
0: No tak.
1: To jest pełnia no lata, nie?
0: Tak, dokładnie.
1: Do września powinny być temperatury prawie 30-stopniowe. Piękna złota jesień. Pamiętam, tak było, powiedział
0: tak.
1: Dziadek.
0: Kiedyś to były czasy, teraz
1: no,
0: nie ma czasu.
1: I dopiero w październiku bywało chłodno, a liście spadały z drzew, kiedy? W listopadzie.
0: Ja widzę,
1: przecież...
0: że Paweł zaczyna z wysokiego C.
1: Ludzie, sama nazwa miesiąca, listopad.
0: Jeżeli wy chcielibyście też napisać, jak no. To kiedyś to bywało, albo jak jest teraz, to możecie śmiało 609-86-9869. Zapraszamy też do dzwonienia, można się nagrywać na naszej sekretarce. No i oczywiście do słuchania pierwszej zmiany. Za chwilę One Tea Cool Tea, ale wcześniej David Guetta.

0: Środa!
1: Odleciała kolejna kartka z naszego radiowego kalendarza. Dzisiaj 12 dzień sierpnia, czas na najważniejsze daty, które troszeczkę zmieniły dzieje ludzkości, ale oczywiście zaczynamy od imieninek. Dzisiaj świętują Anicet, Aniceta, Bądzisław, Cyriak, Digna, Eunomia, Eusebiusz, Fotyn, Herkulan, Hilaria, Innocenty, Joanna, Julian, Julianna, Klara, Largus, Lech, Leonida, Makary i Wiktoria. Mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Młodzieży.

0: rzeczy.
1: No, no, no.
0: Dzień Matki to w Tajlandii. Zambia świętuje święto obrony, z kolei Zimbabwe święto armii. No i do tego jeszcze, jeżeli komuś mało, to dzisiaj mamy, moi drodzy, Światowy Dzień Słonia.
1: Słonia!
0: Proszę dbać o trąby.
1: O tak, i o spokojny chód. Tak jest.
0: I dzisiaj Dzień Pracocholików.
1: Proszę bardzo, chyba trochę twój, trochę mój. Ja tak przyznaję, naprawdę. Wiecie, że my w weekendy również pracujemy. No, jasne. Uwaga, uwaga, rok 1963. Rodzi się, no, polski dziennikarz, krytyk kulinarny, historyk, publicysta, podróżnik, przesympatyczny facet, bardzo inteligentny, bardzo zabawny. Panie i panowie, dzisiaj ma swoje urodziny Robert Makłowicz.
2: Szanowni państwo.
1: Szanowni.
0: Rok 1981, 12 dzień sierpnia. Wtedy to właśnie koncern IBM wprowadził na rynek swój pierwszy model komputera osobistego.
1: Proszę, to wtedy było. Rok 1956, 70 lat temu, jak zleciało, rodzi się aktor, który najbardziej kojarzony jest z ról w filmach Miodowe Lata, czyli serial, oraz kultowe Rancho. Jest ateistą. Uwaga, urodziny ma Artur Barciś.
0: 12 dzień sierpnia roku 1983, czyli dokładnie 43 lata temu, na świat przychodzi człowiek, który, można powiedzieć, że ma biegunkę.
1: Ma biegunkę?
0: Na szczęście twórczą biegunkę, bo to jest pisarz. Autor m.in. Ślepnąc od świateł, Jakub Żulczyk, dzisiaj ma urodziny. Jak będzie świętował?
3: Ale tak, najpierw napiłbym się herbatki z cukrem.
1: On to napisał.
3: Herbatki z cukrem bez cukru.
0: O właśnie.
1: Bo genialny serial.
0: Poza herbatką to jest bardzo
1: genialna rola. Rok 1949, na świat przychodzi Mark Knopfler, brytyjski gitarzysta, kompozytor, lider grupy Dire Straits.
0: A już teraz grupa Mirami w Vox FM w rytmie hitów. 5 minut zostało do godziny 6.

0: poranku pogoda seksualna jest?
1: Seksualna, no niech będzie. Ja chciałem cię zapytać, co ty żeś tak wybiegł i wrócił i coś ty robił w międzyczasie?
0: Chciałem włączyć ekspres tak na szybko do kawy, żeby teraz pójść w czasie reklam kawy sobie zrobić, ale już był włączony.
1: Był włączony,
0: tak,
1: a myślałem, że nie ma.
0: Ktoś już nacisnął, bo u nas jest tak, że ten ekspres, żeby zadziałał, to on musi się nagrzać, to w każdy ekspres tak ma.
1: Tak, ale wy nie myślcie sobie, że to jest takie mało ważne. Kądziu na przykład pije zupełnie na innym piętrze kawę niż ja. On używa ekspresu na piętrze pierwszym, a mamy cztery, a ja na piętrze trzecim. A tylko amatorzy piją na piętrze, na którym pracujemy, bo tu jest stary ekspres i kawa słaba.
0: A ty się nie boisz, że ktoś słucha z zarządu i zaraz przyjdzie do ciebie i powie, panie Pawle, a co pan tak mówi, że niedobrą kawę
1: to
0: mamy?
1: To jeszcze raz powiem. Na czwartym piętrze, gdzie pracujemy, jest stary ekspres i kawa jest...
0: Myślałem, że powiesz, że jest super.
1: Nie, jest słaba! Ojeju!
0: Mam nadzieję, że wy się dobrze bawicie i smaczną kawusię już wypiliście. Jeżeli nie, no to za chwilę wiadomości na pewno was trochę poruszą, ciśnienie mogą podnieść.
1: O, tak.
0: A muzycznie Aleksandra Stan i Lady Gaga już czekają. Minuta dokładnie została do godziny 6:30.
1: Zostańcie z nami.
2: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
1: Tak, wiem, czekaliście. Jest 6:30 w studiu Katarzyna Pilewska. Zapraszamy na najświeższe wiadomości Radia Vox FM.
8: Korea Północna wystrzeliła pocisk balistyczny w stronę Morza Japońskiego. To druga taka sytuacja w ciągu tygodnia, przeprowadzona tuż przed wojskowymi manewrami Korei Południowej i USA. Pocisk przeleciał ponad 700 km i spadł prawdopodobnie poza wyłączną strefą ekonomiczną Japonii. Korea Południowa wezwała sąsiadów do natychmiastowego zaprzestania prowokacji. Robię to, co mówi mi wojsko. Donald Trump odpowiada na pytania dotyczące potajemnego lotu z Turcji. Przypomnijmy, prezydent USA po lipcowym szczycie NATO miał odlecieć z Ankary innym samolotem niż utrzymywał Biały Dom. Miało być to zalecenie Secret Service i wojska. Dziś warto spojrzeć w niebo. Przed nami pierwsze od niemal 30 lat całkowite zaćmienie słońca widoczne w Europie. Najlepiej będzie widoczne na Islandii i w Hiszpanii, ale częściowo będzie można je zobaczyć też w Polsce. W zależności od miejsca rozpocznie się między 19.10 a 19.20. Eksperci przypominają, że patrzenie na słońce bez zabezpieczenia może prowadzić do trwałego uszkodzenia siatkówki.
2: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
9: Od rana z Vox FM.
1: Kaśka wróci spokojnie. Ona wróci tak zupełnie niespodziewanie za jakieś 29 minut, kiedy wybije godzina 7.
8: Tak jest, zupełnie niespodziewanie.
1: Zupełnie.

0: 21 minut zostało do godziny 7, to Radio Fox FM, Lady Gaga i o tej porze tradycyjnie zaglądamy do gazet, sprawdzamy, co ważnego wydarzyło się w internetach w nocy, jak spaliście i co, Paweł, znalazłeś?
1: Ludzie, do Poznania trzeba jechać, bo nasz piłkarz Jan Bednarek z żoną otworzyli restaurację i tam można zjeść bupi kurki za 34 zł. To jeszcze nie zwala z nóg, ale to jest taka kuchnia troszeczkę w związku z tym, że w FC Porto gra, taka portugalska.
0: I to ryby powinny być.
1: No i co?
0: Dorsza powinien serwować.
1: Że owoce morza, krewetki, ceny no nie są niskie.
0: Bob to nie jest owoc morza.
1: Wiem, więc owoc, przeskoczę. Krudo z tuńczyka. Ty wiesz, co to jest, bo ty byłeś w Portugalii. Co to jest krudo z tuńczyka?
0: To po włosku chyba jest krudo.
1: Krudo z tuńczyka, 64 zł. No. Z dorady 92.
0: Dobra, tuńczyk jest drogą rybą. No
1: więc
0: to jest
1: właśnie,
0: taki surowy tuńczyk.
1: Desery są po od 30 do 42, ale podobno pysznie i on się tłumaczy, że te ryby nie dość, że nie są tanie i owoce morza w kupieniu, to jeszcze trzeba je cały czas trzymać w zamrażarkach,
0: no tak,
1: a to ciągnie prąd.
0: No to teraz przenieśmy się do miejsca, gdzie jedzenie zdecydowanie nie jest takie dobre, jest tańsze, no, chociaż nie wiem.
1: Jest byle jakie? USA. Jesteśmy w USA.
0: Nie, do szpitala się przeniesiemy.
1: Do miejsca.
0: Bo dawno mnie nic tak nie rozbawiło, jak pierwsza strona dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej.
1: Co oni piszą?
0: Uwaga, nagłówek. Szpitale szukają pieniędzy na podwyżki.
1: Aha,
0: obecny rok będzie kolejnym, w którym będzie się pogłębiać trend zadłużeń szpitali. I ja się zastanawiam, no, skoro oni szukają tych pieniędzy, to gdzie oni mogą te pieniądze znaleźć? Zastanówmy się tak teraz. Kto w szpitalu może za dużo zarabiać? Salowe. No, nie.
1: No nie. Anestezjolog też nie, bo ja bym wolał nie cierpieć.
0: Jak anestezjolog nie?
1: No bo on cię znieczula na operacji, żeby cię nie bolało. To nie, to nie.
0: Kto może zarabiać miliony złotych?
1: Lekarz chyba. A tak podejrzewam. Lekarz.
2: Pierwsza zmiana.
1: Ordynator. Ordynarnie.

0: zawsze coś. 13 minut zostało do godziny 7. Jeżeli u was też jest zawsze coś, ja jestem takim człowiekiem, taki chodzący przegryw, że zawsze mi się coś przydarzy na wakacjach.
1: Oj, a ty tylko chorujesz.
0: To my możemy, nie tylko Paweł, to my możemy jakoś zrekompensować historię. To. Ostatnio jak czekałem, musiałem się wymeldować z hotelu na teraz, jak byłem na wakacjach. Okay. Jakoś, no wiesz, tam godzina 11.
1: No normalna, że czekał.
0: A wracałem do Polski o 22, więc tak chodziłem cały dzień po mieście, chodziłem, usiadłem na ławce,
1: no
0: nie wiem, była
1: robić,
0: godzina
1: nie?
0: 14 mniej więcej.
1: Dokładnie.
0: I w tym momencie, jak usiadłem na tej ławce, to ptak na mnie narobił. I cały dzień musiałem chodzić z tym.
1: A ty wiesz, że to hajs?
0: Co?
1: Hajs.
0: Jaki
1: jak wdepniesz,
0: hajs?
1: Jak ptak na ciebie narobi, aha, to szczęście i hajs. A, pieniądze.
0: To takie pieniądze są do zgarnięcia na voxfm.pl. Tam się zgłaszacie, 2000 zł na weekend.
1: Zgłoś.
0: Ja nie mogę. Ale was zachęcamy serdecznie do tego zapas wafelków, także warto wchodzić na voxfm.pl. A jeżeli macie jakiś gorszy dzień dzisiaj, no bo to środa, ze środami to różnie bywa.
1: No tak. Środa,
0: to w ramach pocieszenia, no bo dzisiaj najważniejszy Polak w Polsce ma urodziny, no to trzeba coś jakoś to
1: najważniejszy Polak w Polsce, przypomnij.
0: Robert Makłowicz. No sam o tym mówiłeś.
1: Tak, Robert Makłowicz,
0: 63
1: faktycznie.
0: Lata dzisiaj kończy, bo to już specjalnie teraz dla was chyba najbardziej kultowy tekst Roberta Makłowicza.
2: Ależ on żre koperek, no to będzie zdrowy piesek, proszę.
1: Ja bym go kiedyś zaprosił do nas, on by się z nami dobrze czuł.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.

0: Wszystkiego najlepszego, Robert. Jeszcze nie słuchasz naszej stacji, to ty nie masz pojęcia, jakimi fanami ciebie jesteśmy. Twoje osoby.
1: Ja nie chcę nic mówić, ale to nagranie, które mam, ma 10 godzin.
2: To jest prawda? Tylko ten śmiech.
1: Wiadomości Vox FM już za chwilę.
0: Robotę, kurczę.
3: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. Autopromocja.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.
7: Dymisja wiceprezes po aferze z pieniędzmi dla Powodzi, no od tego tematu zaczniemy. W wiadomościach podziękowania dla bohaterów z Łomży, a na koniec jeszcze sport i sukces PiS z Krzeszowskiej. Posłuchajcie relacji naszego reportera.
8: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Katarzyna Pilewska.
7: Po aferze z pieniędzmi dla Powodzian jest dymisja. Stanowisko traci wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska, przekazał Dolnośląski Urząd Marszałkowski. Podmioty związane właśnie z tą działaczką Koalicji Obywatelskiej miały otrzymać odszkodowania, choć według doniesień Wirtualnej Polski nie ucierpiały w wyniku powodzi. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
9: Decyzję o dymisji podjęła Rada Nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przekazano, że zdecydowały właśnie informacje o nieprawidłowościach, a także kwestie wizerunkowe i zarządzanie spółką. Sprawę bada już prokuratura, zajmuje się nią też CBA, kontrolę wszczęło również Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowane działania w tej sprawie.
10: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla Powodzian.
9: Premier zaznaczył też, że rząd spodziewał się, że może dojść do takich sytuacji, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Podkreślił również, że każdy, kto dopuścił się nadużyć, poniesie surowe konsekwencje.
7: Dodajmy, że po doniesieniach o nieprawidłowościach Anna Konieczyńska została też zawieszona w Koalicji Obywatelskiej i czekają sąd koleżeński. Ona sama oświadczyła, że to polityczna nagonka. Łódź zapleczem serwisowym dla potężnych śmigłowców Apache. Wojskowe zakłady lotnicze nr 1 podpisały umowę offsetowe z firmą Lockheed Martin. Dzięki temu w Łodzi najpóźniej do końca 2036 roku ma powstać centrum serwisowe najnowocześniejszych amerykańskich śmigłowców szturmowych.
11: W warunkach zagrożenia serwisowanie śmigłowców czy czołgów na drugim końcu świata jest bardzo utrudnione. W warunkach wojennych jest niemożliwe. Albo będziemy mieli te kompetencje u nas, centrum produkcyjne, albo będziemy kupowali skorupki, które w przypadku prostej awarii do niczego więcej się nie przysłuży.
7: Mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Dzięki inwestycji praca może znaleźć co najmniej 100 mechaników. Polska kupuje łącznie 96 takich maszyn. Dostawy mają rozpocząć się w przyszłym roku, potrwać do 2032 roku. Łączna wartość trzech umów offsetowych związanych z śmigłowcami przekracza miliard złotych. Uratowali 4-latkę, teraz odebrali podziękowania. Mężczyźni, którzy w niedzielę w Łomży złapali w koc dziecko spadające z balkonu 5. piętra, zostali uhonorowani przez lokalne władze. Dziękujemy im za bohaterską postawę i za odwagę, mówi prezydent Łomży Mariusz Szanowski.
12: Podziękowaliśmy za ich odwagę, mimo tego, że się nie znali, bardzo dobrze ze sobą współpracowali. My jako władze samorządowe dziękujemy im za ich obywatelską postawę i też pokazujemy naszemu społeczeństwu bardzo dobre wzorce.
7: Dodajmy, 27-letnia matka dziecka, która w czasie tych dramatycznych wydarzeń spała nietrzeźwa w mieszkaniu, najprawdopodobniej dzisiaj usłyszy zarzuty. Do złota zabrakło 1/1000 sekundy. Pia Skrzyszowska ze srebrnym medalem lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Najlepsza na 100 metrów przez płotki była Holenderka Nadine Visser. W studiu nasz reporter Michał Rawa. Michale, Polce do złota brakowało naprawdę niewiele.
13: Tak, dokładnie centymetra, co później obliczyli sędziowie po oficjalnym proteście złożonym przez polską ekipę. Pia Skrzyszowska nie ukrywała, że liczyła na złoto, ale podkreślała, że różnica była minimalna.
14: Mógł być remis, a jednak przegrała w 1/1000. I czy wygrałam to ja!
13: Srebro to nie jest jednak największy sukces w karierze naszej zawodniczki. Pia Skrzyszowska zdobyła już złoto Mistrzostw Europy 4 lata temu w Monachium. W Birmingham deklaruje, że chce jeszcze powalczyć w sztafecie 4x100 metrów.
7: Dla Polki to drugi medal na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy. W poniedziałek również srebro w biegu na 100 metrów zdobyła Ewa Swoboda, a to nie koniec emocji w Birmingham. Dziś wieczorem o medale w zawodach rzutu młotem powalczą m.in. Aleksandra Śmiech i Anita Włodarczyk.
8: Pogoda dzisiaj zdecydowanie umiarkowana w ciągu dnia. Od 22 do 24 stopni pokażą termometry. Deszczu raczej nie przewidziano. Coś tam może lekko kropnąć na Suwalszczyźnie czy Mazurach, ale tego deszczu nie będzie dużo, jeżeli się w ogóle pojawi.
15: Okej, teraz tak patrzę na ciśnienie. Czy ja zdążę?
8: 120 na 80 powinno
15: nie,
8: być chyba, tak jakoś
15: 1027. U mnie już dawno jest wyższa wartość.
8: A to leki też.
15: Jakieś... Nie, no co ty, nie poddajesz.
16: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
17: Pierwsza zmiana.
8: 4 minuty po godzinie 7. Konrad Piwowarski
15: i Paweł Pawelec. 130 na 85.
8: Dzień dobry.
15: Dobry.
18: Pierwsza zmiana.
19: Od rana z Vox FM.

0: ale była impreza.
1: Niewinna dziewczynka.
0: Z kolei mi Blanka 10 minut po godzinie 7. Nie o tym, Paweł.
1: A wiem, że ja czasami słyszałem, czytałem, że oni praktycznie może mieli jakiś malutki
0: omalczyk. Nie, przecież ona była wtedy z Malikiem, jak oni to nagrywali.
1: O, to tym bardziej cisza.
0: Dobra, ale chodzi o inną parę. Cristiano Ronaldo, kojarzysz?
1: No Cristiano Ronaldo, no pewnie, no, że kojarzę. Przesympatyczny facet.
0: Georgina Rodriguez, kojarzysz?
1: Tak, jest.
0: A właściwie już Georgina Ronaldo, no, bo moi drodzy, w weekend doszło do ślubu!
1: Tak po cichu, tak w ogóle bez szaleństwa, bez hałasu?
0: Po cichu.
1: Znaczy, no ja nie... Czekaj, Super Express, nic mi tu
0: wczoraj,
1: nie pisze.
0: Wczoraj, no w Super Expressie to będzie jutro pewnie, bo opublikował Ronaldo zdjęcia obrączek, czyli że już doszło do tego ślubu.
1: Do tego.
0: Po zaledwie 10 latach chyba bycia razem.
1: To nareszcie skonsumowali tę miłość.
0: No tak,
1: tak
0: no
1: myślę.
0: Na pewno czekali. No. Ale w ogóle to było tak, że poszła plotka, że oni na Maderze będą ten ślub brali, więc kibice fani Ronaldo zebrali się przed kościołem na Maderze, no i czekali, żeby jak wyjdą, wyjdzie
1: szpaler
0: para.
1: Zrobić.
0: Dokładnie.
1: No tak,
0: okazało się, że wyszła inna para wtedy z kościoła i miała niespodziankę inna para.
1: I super było, no nie?
0: No ale no, ja się zacząłem zastanawiać, bo to są jedyne na razie chyba zdjęcia, które się pojawiły dotyczące
1: czyli
0: tego.
1: Nie wiadomo, gdzie wzięli ten ślub.
0: Nie wiadomo, gdzie wzięli, jak wyglądało wesele.
1: Jak prezydent Stanów Zjednoczonych, którym wejściem wyszli.
0: Ej, zastanawiałeś się, co dać takiemu Ronaldo w kopercie?
1: No jak to co? W kopercie? Nie, w prezencie.
0: No w prezencie też może.
1: Własną żonę.
0: Dlaczego?
1: Jak? No niech zobaczy, jak jest.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: Masz rację, nie może mieć za dobrze, chłopak.

0: Pan Clamahon, 18 minut po siódmej. No nie wiem, tak. Po francusku się nazywa.
1: Dobrze jest,
0: tak
1: być
0: go przeczytałem.
1: Dla kogoś złotkiem, tak? Ze złota skromnie.
0: Dobra, musimy, Paweł, troszeczkę zmienić podkład teraz.
1: Czy podkręcić temat?
2: Ojojoj, znaleziono kogoś pewnie.
0: Nie no,
2: i nie przypomina
0: nie, no,
2: siebie.
0: Dzisiaj 19 godzina, Paweł.
2: A no tak, zapomniałem, będą się że dziać rzeczy dantejskie,
0: no
2: sceny
0: nie
2: Dante.
0: Będą.
2: Będą.
0: Nie!
2: Bo będzie zaciemnienie słońca.
0: Nie, dobra, wyłączam ten podkład.
2: A no, to dobrze się bawiłem, wiesz, że psułeś mi całą zabawę.
0: Będzie zaćmienie słońca i dożyliśmy takich czasów, że NASA musiała wydać oświadczenie,
2: że
0: w czasie zaćmienia słońca Ziemia nie straci grawitacji. Bo jest taka teoria spiskowa, wyobraź sobie, że w czasie zaćmienia słońca, na 7 sekund dokładnie,
2: no,
0: Ziemia straci grawitację i będą wielkie kataklizmy w związku z tym.
2: Nie będzie.
0: I że to jest tajny projekt NASA i to jest spisek i wiadomo tam.
2: Nie, ale może być bardzo ciemno, noc totalna, niespodziewana i można zajść w ciążę.
0: To jest godzina 19, Paweł, to...
2: No to co, zła godzina, żeby zajść w ciążę, tak?
3: Pierwsza zmiana.
2: Ja bym popróbował.
0: Paweł, tak patrzę? Bo już zaszłeś.

0: pierwsza
1: znamy.
0: Zmiana.
2: No to o nas?
0: Ono chyba tak.
2: To ja startuję, serdecznie dziękuję, nie spodziewałem się, jest nam bardzo miło.
0: Mają maj to trzecie miejsce w ostatnim notowaniu bez listy. Przypominam, na voxfm.pl możecie głosować. Tymczasem u nas troszeczkę klasyki. Stachurski, jedwab 5 minut przed godziną 7.30.

0: Półtorej minuty zostało do 7.30. Ja się zasłuchałem, a tutaj trzeba pędzić. Borysiek Piwek z pytaniem.
1: Dawaj. Gdzie idzie Francuz w czasie żniw?
2: Gdzie idzie Francuz? W trakcie? W czasie? Żniw.
0: No. To trudne, prawda? Ale nasi słuchacze na pewno wiedzą. 600-986-9869. Czekamy na SMS-y. Tymczasem wiadomości przed nami.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
4: Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz, kupuj.
6: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka. Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Reklama. 7:30 na boksowych zegarach. Katarzyna Pilewska sprawdziła, co się najważniejszego wydarzyło przez ostatnie pół godziny.
7: Chrzest fregaty Wicher. Dziś w Stoczni Wojennej w Gdyni uroczysta ceremonia nadania imienia. Wicher to pierwsze z trzech fregat nowej generacji budowanych w ramach programu Miecznik. W uroczystości wezmą udział prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk oraz przedstawiciele marynarki wojennej. Wylowanie fregaty już jutro, a program Miecznik jest obecnie największym programem modernizacyjnym polskiej marynarki wojennej. Teraz USA i ogromny pożar w stanie Kalifornia spustoszył już ponad 1200 hektarów. Strażakom udało się opanować zaledwie 5% jego obszaru. Zarządzono ewakuację. Zagrożonych jest ponad 250 budynków. A wracamy do kraju. Pełnią ważną funkcję naturalnych cichych kosiarek. Teraz będzie okazja, aby lepiej je poznać. Na krakowskim Zakrzówku pasą się owce. To sposób na utrzymanie trawy w okolicy, a dla mieszkańców przygotowano specjalne warsztaty. Na czym mają polegać? Zdradzimy w wiadomościach Vox FM o 8.
8: Wiadomości sportowe w Vox FM.
7: Jest to drugi medal dla Polski na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Srebro na 100 metrów przez płotki zdobyła Pia Skrzyszowska, której do złota zabrakło tysięcznej części sekundy. Wściekły po finale rzutu młotem był Paweł Fajdyk, któremu nie udało się przekroczyć 80 metrów i zajął piąte miejsce. Także piąty w biegu na 100 metrów był Dominik Kopeć. Zdecydowana wygrana polskich siatkarek w pierwszym meczu Memoriału Agaty Mróz w Koszalinie. Polki wygrały 3-0 z Ukrainą. Dziś zmierzą się z Francją, a zawody to ostatni sprawdzian naszych siatkarek przed Mistrzostwami Europy.
9: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
6: Rysiu?
10: Gdzie idzie Francuz w czasie żniw?
6: Gdzie idzie Francuz w czasie żniw? 609 869 869.

0: 22 minuty przed godziną 8, ale Farben w Vox FM w rytmie hitów i Resiek Piwek, który zadał wam pytanie.
1: Gdzie idzie Francuz w czasie żniw?
0: No i jeżeli chodzi o odpowiedzi, po bagietkę, do żabki bardzo mi się podoba, po ryż, a także na le pole się pojawiło. Były też poprawne odpowiedzi. A jaka to jest dokładnie?
2: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Gdzie idzie Francuz w czasie żniw? Na pole! On. Pozdrawiam.
2: Suchary pana Ryśka.
3: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.
1: Żeli popon, deli don, deli dan.

0: odpowiedzi.
1: 14 minut zostało do godziny 8. To pierwsza zmiana Radio Vox FM.
2: I nasza ulubiona zabawa, bo w ten sposób poznajemy wasze poczucie humoru i tak naprawdę to, co wymyślacie, jest lepsze niż to, na co my wpadamy.
1: Dzisiaj mamy 12 dzień sierpnia i to jest Światowy Dzień Pracoholików. W związku z tym pytanie dzisiaj będzie dotyczyło pracy. Przypominamy, że my zadamy wam pytanie, a waszym zadaniem jest dzwonić i pisać do nas z odpowiedzią, tak, ale złą.
2: Tak, złą, złą. Tylko złe odpowiedzi.
1: Chociaż ja mam wrażenie, że dzisiaj pytanie jest złe.
2: Bardzo dobre, jak dla pracoholika najlepsze pytanie na świecie. Przypominamy, proszę się ładnie nagrywać, ładnie pisać, bo my to potem przedstawiamy.
1: A pytanie brzmi: za co kochasz swoją pracę?
2: Tylko złe odpowiedzi.
0: Tylko złe odpowiedzi.
1: Myślałem, że Paweł, odpowiesz za co.

0: Paweł?
1: No?
0: Czy możesz przeczytać imię, czy przeglądanie właściwie wokalistki, która śpiewa tę piosenkę z Thomasem Grayem?
2: Joustra.
0: Dziękuję bardzo. To Hebron,
2: albo Joustra.
0: 7 minut zostało do 8.

0: szło.
1: BBX i Cardi B w Vox FM w rytmie hitów. 3 minuty zostały do godziny 8. Za co kocham swoją pracę?
0: Petarda.
1: Za to, że zawsze mogę liczyć na swoich kolegów, a w szczególności na szefostwo.
0: Hej, kocham swoją pracę za to, że muszę rano wstać, że mam cudownego szefa, za miłą atmosferę w pracy. Dzięki fantastycznym koleżankom. No są super, dzięki nim wiem, że jeśli umiesz liczyć, to najlepiej licz na siebie. Dzięki nim wiem, co to nerwica.
2: Od rana z Vox FM.
1: Jakbyście się nie zorientowali, to tylko złe odpowiedzi. 609-869-869, piszcie i dzwońcie.
3: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
2: Autopromocja.
4: Nie zdążyłeś na samolot?
5: Przez cały urlop padało?
4: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
2: Wejdź na voxfm.pl, opisz

0: familijne.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Mówisz nabiał na śniadanie.

0: 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Reklama.
4: Nie będzie litości. Zaczynamy od ostrej reakcji Donalda Tuska po aferze z pieniędzmi dla powodzian. W wiadomościach problemy Polaków na Sycylii, wybuch Etny sparaliżował lotnisko, a na koniec jeszcze zbliżające się zaćmienie słońca. O czym pamiętać? Posłuchajcie.
5: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Pilewska.
4: Ostro o aferze z pieniędzmi dla powodzian. Nie będzie litości dla tych, którzy dopuścili się nieprawidłowości, powiedział Donald Tusk. To reakcja szefa rządu na medialne doniesienia, ministerialną kontrolę, śledztwo CBA i postępowanie prokuratury. Odszkodowania po powodzi miały być przyznane według kluczy znajomości z działaczką Koalicji Obywatelskiej z Jeleniej Góry, która jest wiceprezesem agencji wypłacającej pieniądze.
6: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian, bo takie rzeczy są w sposób taki oczywisty i nie do zaakceptowania.
4: Podkreśla premier Donald Tusk i dodaje, że w tej sprawie od kilku miesięcy działają już służby.
6: W tym konkretnym przypadku, o którym mówią publikacje sprzed kilkudziesięciu godzin, CBA działa od 29 kwietnia. Sprawa znajdzie się w prokuraturze.
4: Według medialnych doniesień 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, choć nie miały one ucierpieć w wyniku powodzi. Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że firma męża wiceprezeski agencji otrzymała maksymalną pożyczkę z funduszu ministerialnego. Z kolei spółka sąsiadów działaczki KO dostała ponad 3 miliony złotych pomocy. Loty zawieszone do 11:00. Na miejscu uziemieni są Polacy. Przedłuża się paraliż lotniska w Katanii z powodu aktywności Etny i pyłu wulkanicznego. Oznacza to dalsze utrudnienia dla tysięcy turystów na Sycylii, w tym około 200 z naszego kraju. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
7: Paraliż się przedłuża. Nie wiadomo, kiedy ruch zostanie w pełni wznowiony. Jest częściowo przenoszony na inne lotniska na wyspie, zwłaszcza na to w Comiso. Na powrót do Polski czeka m.in. pani Monika, która utknęła w porcie w Katanii.
8: Czekamy na autobus. Lot został przekierowany na lotnisko Comiso, jakieś 100 kilometrów od Katanii, także czekamy.
7: Polski konsul jest w kontakcie z naszymi obywatelami, zapewnia rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
9: Upewnia się, że nie ma zagrożenia życia, że nie ma kwestii zdrowotnych i oczywiście tutaj rozmawiamy też, czy bardziej wspieramy naszych obywateli w kontakcie z przewoźnikami.
7: Bo jak zaznacza resort dyplomacji, to właśnie przewoźnik ma prawny obowiązek zadbać o swoich klientów.
4: Od początku obecnego kryzysu sycylijskie władze lokalne zorganizowały ponad 100 połączeń autobusowych, by przewieźć pasażerów na inne lotniska. Podobne połączenia z portami w Palermo i Trapani uruchomiły linie lotnicze. Nie tylko ratownicy, także lekarze będą mogli wziąć udział w szkoleniach samoobrony. Specjalny projekt w tym celu uruchomiło Ministerstwo Zdrowia. Pieniądze pochodzą z funduszy europejskich, a szkolenie, podobnie jak dla ratowników, mają przeprowadzić policjanci.
10: Projekt będzie prowadzony przez Ministerstwo Zdrowia, w ramach których będą oferowane również szkolenia z technik samoobrony dla lekarzy. Więc nie są to szkolenia obowiązkowe, ale każdy z lekarzy będzie mógł z tych szkoleń skorzystać.
4: Mówi nam wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Przypomnijmy, po serii ataków na ratowników medycznych resort zdrowia zdecydował o zakupie dla nich kamizelek nożoodpornych. Przeprowadzono też szkolenia z samoobrony. Przed nami częściowe zaćmienie słońca. Do wspólnej obserwacji tego zjawiska przygotowuje się Zielona Góra i Planetarium Wenus. Początek wydarzenia o 18:30 na Wzgórzach Winnych przy Palmiarni.
11: Oczywiście przy użyciu odpowiednio przygotowanego teleskopu będziemy podziwiać zaćmienie słońca. Będziemy mieli także przygotowane specjalne okulary z właściwym filtrem słonecznym, aby móc właśnie bezpiecznie podziwiać to zjawisko.
4: Mówi Marcin Kucaba z Planetarium Wenus w Zielonej Górze. Księżyc zasłoni tarczy naszej gwiazdy w zależności od miejsca w Polsce. Od ponad 60 na południowym wschodzie do przeszło 80% na zachodzie kraju. Zjawisko już dzisiaj o 19:00, kulminacja godzinę później.
5: ale w ciągu dnia tego słońca sporo dzisiaj będziemy mogli oglądać, popatrzeć, nie gołym okiem, pamiętajcie
3: tak,
5: o tym.
3: Tylko przez jakąś szybkę zamazaną.
5: 22 do 24 stopni, temperatury ciepło. Może nie za wysokie, takie umiarkowane, ale to ciepło, bardzo ciepło, to czeka nas w weekend.
3: Taki maj w Turcji bym powiedział, także czy jest z czego się cieszyć? Ciśnienie 1027 hektopaskali, biometr neutralny, to też miłe.
12: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
13: Hi, hi, good morning.
12: Pierwsza zmiana.
5: 5 minut po godzinie 8, Konrad Piwowarski,
3: Paweł Pawelec i pytanie, za co kochasz swoją pracę? Tylko złe odpowiedzi, prosimy.
5: 609 869 869, piszcie i dzwońcie, a już teraz Alice DJ w Vox FM.

0: tylko złe odpowiedzi.
1: Gdzieś mówię, że mamy najlepszych słuchaczy na świecie.
2: Kochamy właśnie was za to.
1: Moja praca daje mi długo oczekiwany awans społeczny. Ciulam na dziada.
2: I właśnie Zao. Za to, że zarabiam tyle, co wszyscy Polacy. Czyli prawdopodobnie za dużo.
1: Za co kochasz swoją pracę? To pytanie na dziś. Tylko złe odpowiedzi. Piszecie do nas, ale też dzwonicie.
3: Ja kocham swoją pracę, a w szczególności swojego szefa. Za to, że on to trzyma tylko i wyłącznie dla nas, żebyśmy mieli pracę.
1: No tak.
3: On twierdzi, że transport się nie opłaca, że on musi dokładać, żebyśmy mieli na kieliszek chleba, jak on to twierdzi. Jest bardzo wspaniałym, dobrym człowiekiem. Niech po kilometry i te obciążenia ciągłe rosną na jego koncie. Pozdrawiam serdecznie, Paweł.
2: Rosną na jego koncie, ładne. Tylko moja praca trzyma mnie przy życiu, chłopaki. Bez niej umarłbym, pewnie ze szczęścia.
1: Za to, że pomagam spłacać leasingi szefowi, to kolejna odpowiedź, która SMS-em przyleciała.
2: I teraz to jest dziwne, bo ja nie wiem, czy to jest zła odpowiedź, czy dobra odpowiedź. Jestem kierowcą zawodowym. Kocham swoją pracę, bo nie muszę widzieć się tak często z żoną, jak inni koledzy.
0: Tylko złe odpowiedzi.
1: 6986 9869, ten numer do waszej dyspozycji.

0: Cześć, jestem Krzysiek. Ja kocham swoją pracę za to, że nie mogę się wyspać, że muszę rano wstawać do roboty. To jest no coś fantastycznego.
1: Pozdrawiam. Oczywiście, że tak. To jest największa atrakcja. 20 minut po godzinie 8, tylko złe odpowiedzi. Za co kochacie swoją pracę?
2: Kocham swoją pracę za ciągłe dokładanie obowiązków bez wzrostu wynagrodzenia. Pozdrawiam, Sebastian.
1: No tak. Pracę kocham za to, że trzeba chodzić codziennie, a kasa raz w miesiąc.
2: Właśnie. Kocham swoją pracę, bo bez niej miałbym dalej włosy. A tak oszczędzam na szamponach, odżywkach, no, fryzjerze. Nie. Pawelec, prawda?
1: Teraz mamy jeszcze telefon na 698-6969.
3: Ja kocham swoją pracę za to, że mogę dawać mniej 100%.
1: O.
3: Czyli po 20 w każdy dzień. Pozdrawiam, Mariusz.
1: I mi się wydaje, że to uczciwe podejście do sprawy.
2: Bardzo dobre podejście.
4: Tylko złe odpowiedzi.
1: Możecie pisać i dzwonić na 609-86-9869.
2: Kocham ją za perfum, jaki daje. Jestem kanalarzem.

0: Kocham swoją pracę, prowadzę firmę usługową. A kocham ją za to, że klienci dzwonią do mnie w niedzielę nawet po 21.
1: Tylko z odpowiedzi. 609-8-6-9-8-6-9. Do tego jeszcze będziemy wracać. Tymczasem u nas już teraz DJ Przemo. 3 minuty zostały do godziny 8:30.

0: kocham moją pracę, dlatego że w ogóle już kawy pić nie muszę. Jak ja to wszystko widzę, to mam takie ciśnienie, że mała bania. Pozdrawiam, Rafał Podlasie.
1: Minuta 30 została do godziny 8.
2: Jak was nie kochać, ludzie, no. Bo tak wchodzicie w temat ładnie.
1: Za co kochacie swoją pracę? Ja kocham za to, że do cyrku już chodzić nie muszę.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz.
5: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
7: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
6: To w ogóle możliwe?
7: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
8: Reklama.
9: Tak, to już 8.30. Zapraszam na wiadomości Radia Vox FM. Katarzyna Pilewska.
10: Akcja ratunkowa wciąż trwa, mimo to wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii. Zginęło co najmniej 250 osób. Przypomnijmy, w poniedziałek wstrząsy o magnitudzie 7.4 nawiedziły zachodnią część kraju. Nadal trwa akcja ratunkowa z udziałem wojska, w wielu miejscach wciąż nie ma prądu. Są zarzuty dla sędziego ze Szczecina za jazdę pod wpływem alkoholu. Ponad 2 promile miał Paweł Bez, łapany na trasie między Gryfinem a Wełtyniem w zachodniopomorskim. Chronił go immunitet, ale ten uchylił mu Sąd Najwyższy. To otworzyło drogę śledczym.
11: Doktor z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej przedstawił sędziemu Sądu Okręgowego w Szczecinie zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Został on jeszcze przez Sąd Najwyższy zawieszony w czynnościach służbowych.
10: Informuje Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej. Sędzią szczecińskiego Sądu Okręgowego przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Grożą mu 3 lata więzienia. Dla kibiców tenisa szykuje się nieprzespana noc. Iga Świątek o 1 w nocy czasu polskiego zagra w półfinale turnieju w Toronto. Jej rywalką będzie Elina Svitolina. Świątek ma z Ukrainką rachunki do wyrównania, bo w tym roku przegrała z nią 2 pojedynki.
0: Pierwsza zmiana.

0: kocham swoją pracę? Za darmo, bo nie muszę dopłacać.
1: To jest ładne, to co wy piszecie. Ja mam tu jeszcze taki wypis. Kocham swoją pracę za to, że codziennie jestem w cyrku. Super, w sumie za darmo.
0: Kolejny telefon.
2: Ja to uwielbiam swoją pracę z tego względu, że wymagań jest coraz więcej, a wypłata niestety coraz bardziej cienka. Pozdrawiam, Andrzej.
0: Jak słyszycie, tylko złe odpowiedzi. Ja kocham swoją pracę za osoby, które tam poznałem. Dzięki nim dowiedziałem się, co to prawdziwe szczęście.
1: Aha.
0: Jaki ja byłem szczęśliwy, jak ich nie znałem.
1: Tak, kocham swoją pracę, bo dzięki niej wspieram pensję pracowników ZUS. Wiem o tym, co na pewno kiedyś poskutkuje w przyszłości dużą emeryturą, dzięki której ja, jak Japończycy, będę mógł zwiedzać świat i wygodnie żyć i robić zdjęcia.
0: Kocham moją pracę, bo pozwala mi podziwiać wschody słońca, jak również łączę w sobie saunę z siłownią, a to wszystko za darmo.
3: Tylko złe odpowiedzi.
0: No za chwilę zobaczymy, co tam słychać u tych, którzy od pracy odpoczywają. Przypominam, voxfm.pl, tam się możecie zgłaszać, nie spać, zwiedzać, 500 zł na prezent marzeń do zgarnięcia. Nie.

0: konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: Nie spać, zwiedzać.
2: 14 minut zostało do godziny 9 i my o tej porze tradycyjnie sprawdzamy, gdzie warto albo gdzie nie warto pojechać.
3: Pisała do nas Martulka, Marta, pisał do nas Patryk, Emilia, dużo kobiet pisze.
2: Na voxfm.pl możecie się zgłaszać, tak to zrobiła też Agnieszka. Cześć Agnieszka.
4: Cześć, dzień dobry.
2: No i Agnieszka, złapaliśmy ją w najgorszym możliwym momencie życiowym, czyli tuż po tym, jak wróciła z wakacji, tak?
3: Masz doła.
4: Doła, to myślę, że to dobre jest określenie. Powroty są najtrudniejsze.
2: No powroty,
4: tak. Do rzeczywistości.
2: No właśnie, a gdzie ty byłaś na tych wakacjach?
4: Słuchajcie, byłam w Budapeszcie, chyba najbardziej gorącym mieście w Europie, tak mi się wydaje.
3: 40 parę stopni. Wybrałam, tak.
4: Tak, więc wybrałam taki moment, że asfalt po prostu podążał za twoimi butami, więc tak, było naprawdę super.
2: Tak, ja też byłem w Budapeszcie tydzień temu i było dokładnie to samo, pływało się po tym asfalcie.
3: No proszę.
2: Opowiadaj, co ciekawego zobaczyłaś.
4: Miałam też dużo szczęścia, ponieważ włączyli iluminację miasta, a Budapeszt nieoświetlony wygląda jak miasto Drakuli, więc jednak lepiej lecieć kiedyś w piecu światełka. Mm-hmm. Więc wszystko, co jest must have, ale także udało się zobaczyć takie lokalne miejsca dzięki mojej koleżance, która tam mieszka i żyje, więc było bardzo przyjemnie. No i piłam oczywiście słynne cappuccino z posypką ze złota. Mm-hmm. Chyba nie będę chodzić do toalety przez tydzień, żeby jednak wzbogacać swoje wnętrze.
3: No tak, od razu jesteś bardzo wartościową
2: kobietą.
3: Brzmi
2: tak jakby luksusowo. A powiedz jeszcze, co dobrego jadłaś, bo ja uwielbiam to, co tam podają do jedzenia.
3: Ty uwielbiasz, a ja słyszałem od moich znajomych, że jedzenie na Węgrzech jest straszne.
2: Jak?
3: No, że jest niedobre. Że to
2: Agnieszka, co ty
3: Polak
2: na to?
3: Nie lubi tego.
4: Idę za Pawelcem jednak. Ja nie jestem jednak fanem tego posiłku, chociaż langosz jest okej, ale...
2: Zupa rybna też na...
3: Agniecha.
4: Jednak ich wersja gulaszu versus nasza, wolę naszą, bo pewnie, to jest taka zupa z mięskiem.
3: Powiedz
4: tylko,
3: mi, jak dziewczyny, to prawda, że Węgierki daleko Węgierkom do Polek?
4: Wiesz co, no to jest trochę nie fair pytanie dla mnie, bo tak jak mówię, no miałam okazję też pobyć trochę z lokalsami i wydają się normalnymi ludźmi, choć nie do końca
3: ludzie,
4: rozumiem.
3: Ale uroda.
2: Agnieszka.
4: Zostawiam ci to w twojej ocenie, musisz tam pojechać.
2: Mamy dla ciebie 500 zł na prezent marzeń i życzymy w takim razie spokojnego powrotu do pracy.
4: No, dziękuję bardzo, zachowam to i powiem, że to jest taki przykaz, przekażę przełożony, niż muszę spokojnie wchodzić w rytm życia.
0: Nie spać, zwiedzać! Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu nie z prezentami spać. W formie przeżyć,
3: zwiedzać.
0: Prezentmarzeń.com.
3: Opowiadać!
2: voxfm.pl, tam możecie się zgłaszać.

0: Ojej, dlaczego dopiero 13 miejsce? Nie zgadzam się, dla mnie to numer 1.
1: Można głosować. Axwell i Bon, Whatever Turns You On. Zapraszamy na voxfm.pl. 4 minuty zostały do godziny 9. A przed nami pani, która uwielbia występować na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej.
0: Uwielbiam jej biodra, jak śpiewają.
1: Shakira już teraz w voxfm w rytmie hitów.

0: Też kiedyś nadepnąłem na klocek Lego i też tak krzyczałem.
1: Te la la la la la. Poznałem Jolkę w necie. Skomentowałem jej wpis zabawnie. Ona postanowiła poznać autora tego zabawnego komentarza. Strasznie się w niej zakochałem, gdy ją poznałem.
0: Super.
1: Ale Jola jest dla mnie na wyrost. No nie czułem tego tak naprawdę. Byłem niedojrzały, podejrzliwy, słaby i zazdrosny. Dziś się już nie widujemy, Pawelec.
0: Ajajaj.
1: Proszę cię, pomóż.
0: Kochaj albo rzucaj. Po godzinie 9 w Vox FM.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
2: Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801 181 181.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku wszystkie chipsy, chrupki i prażynki 2 plus 1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
3: Uwaga Łeba! Tego dnia nie może Was zabraknąć. Już 13 sierpnia wielkie grillowanie JBB. Taras zejście numer 18, a razem z nami Skolim. Dobra muzyka, grillowe smaki i wakacyjna atmosfera czekają na Was od 9 do 15. Taras zejście numer 18, 13 sierpnia. Łeba, taras zejście numer 18, JBB i Skolim. Widzimy się!
4: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie. Reklama.
5: Będą nowe alerty SMS. MON zapowiada zmiany w systemie ostrzegania. To na początek. W wiadomościach najnowsze informacje po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Jest komunikat MSZ. A na koniec jeszcze jedno z najciekawszych zjawisk na niebie od 30 lat. Powiemy, dlaczego dziś warto spojrzeć w niebo.
6: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Katarzyna Pilewska.
5: Będą alerty SMS o poderwaniu polskich myśliwców. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ma wysyłać wiadomości na komórki o uruchomieniu obrony w związku z zagrożeniem. Informację potwierdził dzisiaj wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
7: Takie informacje będą na pewno częściej trafiać do ludzi, do opinii publicznej. Też po to, żeby ludzi uprzedzać, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje, bo ta informacja jest potrzebna.
5: Te alerty mają być wysyłane już wtedy, gdy zagrożenie będzie dotyczyło terytorium Ukrainy. To znaczy, że na przykład SMS-y dostaną mieszkańcy wschodnich regionów Polski w momencie zmasowanego ataku Rosjan za naszą granicą. A jest to reakcja na wydarzenia z 30 lipca, kiedy podczas uderzenia na zachodnią Ukrainę pocisk CH-101 naruszył polską przestrzeń powietrzną i spadł na Lubelszczyźnie. Pilne doniesienia naszego MSZ-u po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Nie ma informacji o poszkodowanych Polakach, przekazał resort dyplomacji. Liczba zabitych w wyniku wczorajszego wstrząsu wzrosła do 250. Rannych zostało około 700 osób, a blisko 190 jest zaginionych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
8: Kolumbijskie władze ogłosiły w całym kraju stan wyjątkowy ze względu na kataklizm. Eksperci wskazują, że było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w tym kraju w XXI wieku. Uszkodzonych zostało około 5000 domów, a kilkadziesiąt całkowicie się zawaliło. W kraju od wielu godzin trwa akcja ratunkowa i przeszukiwanie gruzów. Nasza dyplomacja, jak słyszymy, trzyma rękę na pulsie.
9: Nasz konsul jest w kontakcie z Polonią. Tam mówimy o około kilkudziesięciu osobach, które są zarejestrowane w Odysseuszu. Nikt według naszej wiedzy nie jest poszkodowany.
8: Mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Resort złożył też kondolencje rodzinom ofiar oraz wyraził solidarność z narodem kolumbijskim.
5: To był Michał Skolimowski. Dziękujemy. Trump potwierdza medialne doniesienia. Po lipcowym szczycie NATO w Ankarze amerykański prezydent wrócił do Stanów Zjednoczonych innym samolotem niż standardowy Air Force One. Operacja została przeprowadzona w ścisłej tajemnicy. Nie wiedzieli o niej nawet pracownicy Białego Domu. Jak twierdził Trump, działał według poleceń Secret Service. To zależy wyłącznie od Secret Service. Ja po prostu stosuję się do tego, co oni zalecają. Zdaję się na nich i na wojsko. Chcieli, żebym poleciał innym lotem, innym samolotem, równie bezpiecznym. Jeśli rzeczywiście istniało zagrożenie, to nie dopytywałem o szczegóły. Ja dostaję wiele gruźb. Wcześniej Washington Post poinformował, że Donald Trump wracał z Turcji nietypowym samolotem mniejszym, wojskowym pojazdem cateringowym. Przyczyną takiej nagłej zmiany miała być wiarygodna groźba zamachu ze strony Iranu. Już dziś jedno z najciekawszych zjawisk na niebie od 30 lat. Zaćmienie obejmie aż 80% tarczy słońca. Profesor Leszek Pawelski, fizyk ze Szczecinka, podpowiada, jak domowymi sposobami bezpiecznie obserwować niebo.
10: Obserwacja jest prosta, nie wymaga specjalnych przygotowań. Jedno tylko trzeba mieć na uwadze. Nie wolno na słońce patrzeć gołym okiem. Najprostszym takim zabezpieczeniem to są bardzo ciemne okulary lub szybki, zadymione, kopcone. One powinny, myślę, wystarczyć.
5: Zjawisko będzie najlepiej widoczne w północno-zachodniej części Polski. Zaćmienie rozpocznie się koło 19.10, a słońce zajdzie około 20.30. Towarzyszyć mu będą Perseidy, czyli tak zwane sierpniowe spadające gwiazdy.
6: Tego słońca dzisiaj dużo zobaczymy w ciągu dnia. Będzie słonecznie, za to nie jakoś bardzo, bardzo ciepło upalnie. Od 22 do 24 stopni dzisiaj termometry pokażą. Najchłodniej tradycyjnie w wakacje nad morzem, w Łebie, a także w Zakopanem, czyli miejsca turystyczne dzisiaj najchłodniejsze, a najcieplej w Rzeszowie oraz Krakowie, także w Warszawie 24 stopnie właśnie. Ciśnienie takie akurat, więc kawę można wypić, ale nie trzeba.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
6: 4 minuty po godzinie 9:00. Konrad Piwowarski,
11: Paweł Pawelec i Kochaj albo rzucaj.
6: To już za chwilę. Dzień dobry.

0: jugar. ¡Vamos! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Doktor jak po hispańsku uczył nas liczyć pitbull.
2: Un, dos, tres, cuatro.
1: Tymczasem nauczył Pawelca, proszę bardzo, ładnie. 13 minut po godzinie 9. Teraz Pawelec będzie nas uczył o miłości.
2: Łukasz pisze. Widywaliśmy się często pomimo odległości, bywałem nawet u niej co drugi dzień, a to 100 kilometrów do pokonania i zawsze weekendy. I nagle dopadły mnie jakieś demony, tam wypiłem z nerwów, walnąłem kilka nieeleganckich tekstów, bo w sumie nie mogą uwierzyć, że tak fajna, ładna dziewczyna, tak ciekawa dziewczyna, tak mądra dziewczyna mogłaby być z takim zwykłym chłopakiem jak ja. I ją oskarżyłem o to, że pewnie tam się z kimś spotyka, jak mnie nie ma, bo nie zawsze odbiera telefon, bo nie zawsze zaprasza, albo mówi, że akurat w tym tygodniu moglibyśmy sobie darować, bo ma wiele rzeczy do zrobienia. Nie ma sensu kontynuować po tym wszystkim tej znajomości.
1: Zazdrość, alkohol, brzydkie słowa, takie bingo kochaj, albo rzucę.
2: No i mocarz, który wypadł słabo, bo się okazuje, że nie ma mocy własnej.
1: No dobra, niech on się wytłumaczy tobie i wytłumaczy, co tam poszło dokładnie nie tak.
0: Kochaj albo rzucaj.
2: Kochaj albo rzucaj. Łukasz po tamtej, Pawelec po tej. Przeglądam twoje zgłoszenie. Witam się, niewyparzona buzio, raz jeszcze. Cześć, Łukasz.
3: Bardzo serdecznie, Pawle. Jeszcze raz witam cię.
2: Jak ona ma na imię?
3: Jola.
2: A Jola jest świeżym twoim nabytkiem, nie?
3: Tak, dokładnie.
2: Poznały się gdzie? Na jednym z?
3: Portali takich w sumie społecznościowych.
2: Jak szło zaczepianie? Kto kogo?
3: Tak się piłem komentarzem i ona w sumie do mnie przyjechała, żeby się ze mną spotkać.
2: Ona do ciebie przyjechała, żeby sprawdzić, kto jest autorem komentarza?
3: Tak, dokładnie tak.
2: Pięknie. Coś ty tam napisał, że ją tak zainteresowałeś.
3: Powiem ci szczerze, tylko chciałem link do pewnego koncertu i tak się stało.
2: Gadu i poszło.
3: Dokładnie.
2: To mów o tych fajnych rzeczach.
3: Wspólne spacery, moja jazda, w sumie 100 km w jedną stronę, co drugi dzień po pracy.
2: Do niej.
3: Tak. Wspólne weekendy praktycznie co tydzień.
2: Czyli starałeś się.
3: Tak, starałem się, aż w końcu za dużo powiedziałem i...
2: A co cię podkusiło oprócz alkoholu, żeby walnąć jej między oczy coś, co wiedziałeś, że was skłóci? Po co ten żal?
3: Przeszłość.
2: Jej?
3: Moja.
2: O, masz.
3: No.
2: Postanowiłeś ją pod ten sam mianownik, jak wszystkie poprzednie dziewczyny, podciągnąć?
3: Tak, dokładnie, no ale nie wiem, czemu tak się stało i no, wyszło jak wyszło.
2: Co dostała od ciebie? Co żeś jej powiedział? O co chodziło? Ta kłótnia, te żale, dlaczego brzydkie słowa? Mów.
3: W sumie powiem ci szczerze, sam nie wiem, o znajomych może tak, o kolegów, że mnie zostawi czy coś. No i stało się.
2: Bałeś się, że ona cię zostawi, więc zrobiłeś wszystko i cię zostawiła.
3: No, dokładnie tak jak mówisz.
2: Czyli ze strachu to zrobiłeś. Z tak. Braku pewności.
3: Tak, dokładnie.
2: Okej, okay. A czepiałeś się konkretnej sytuacji jakiejś?
3: Nie, jakiejś żadnej sytuacji nie było.
2: Wyssałeś sobie problem z palca.
3: Dokładnie tak jak mówisz.
2: Okej, okay. Jak ona się zachowała, kiedy była w szoku i usłyszała to, co usłyszała od ciebie?
3: Powiem ci szczerze, została ze mną w ten dzień. Powiedziała mi, że to po prostu jakoś dla niej nie ma sensu. O tak bym to wyrzekł.
2: A, że to już dla niej nie ma sensu.
3: Tak.
2: Jak ja mam ją przeprosić za to? Możesz mi, Łukasz, powiedzieć? Możesz mi pomóc, zanim mnie do niej wyślesz?
3: Powiem ci szczerze, no, że ja wiem, że już tego nie zrobię, tak? Bo wiem, że to był błąd. Za dużo powiedziałem w emocjach. Żałuję tego, nie?
2: Dobrze. Nie gadaj, nie pretensjuj po alkoholu. Moja prośba, bo potem to i się nic nie pamięta i w dodatku się okazuje, że wychodzi się na idiotę. I taka jest ta złota prawda. Pijany nie pisze, pijany nie gada i nie jedzie samochodem. Jak wy długo się znacie?
3: 5 miesięcy.
2: A ile jesteście parą?
3: W sumie od drugiego spotkania, tak?
2: W sumie już od samego początku.
3: Tak, dokładnie.
2: Jolu, kochaj Łukasza, nie rzucaj. Dzwonimy, kochaj albo rzucaj.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
1: Czy pokocha, czy rzuci? Tego jeszcze nie wiemy.
2: Obstawiamy.
1: 698-698-69, piszcie, jak będzie, czy Jola mu przebaczy.
2: Czy w ogóle porozmawia ze mną? Tak, nie wiemy, co naprawdę zrobiły.

0: właśnie Łukasz już nie chce żyć życiem towarzyskim. Nie chce być wolny. On chce do Joli wrócić. No.
1: On chce do Joli, tylko tu słuchacze piszą, że chłopie, coś ty odwalił, mówiąc delikatnie. No nie wiem, czy to się uda, ale nie wiadomo. Zobaczymy. No, czas pokaże, ale niestety boleśnie.
0: Z drugiej strony tak nic powiedział. Wielkiego się nie stało, o ile to tylko to, co powiedział. Tutaj SMS przyszedł w sprawie Kochaj albo
1: my nie wiemy właśnie. Tak naprawdę. Ja nie jestem w stanie wymusić, żebyście powiedzieli do końca, co tam miało miejsce.
0: Chociaż namawiamy serdecznie, żeby mówić prawdę, tak, jak Paweł dzwoni.
1: Wtedy jak kobieta usłyszy, że ja wiem, co on odwalił, jak piszecie, to wtedy jest bardziej łaskawa do wybaczenia. No co, no wiemy o tym, że fajnie skomentował wpis dziewczyny na socialach, tak zabawnie i ciekawie, że postanowiła go poznać.
0: No ale już miała go dość. Dlaczego miała go dość?
1: Bo chłopina zorientował się, że to bardzo fajna dziewczyna z opowiadań jego, że to mądra, inteligentna kobieta, atrakcyjna, może wszystko.
0: To i dlatego to się nie ma dość człowieka, Paweł.
1: No i on był trochę zazdrosny, nie dawał sobie rady ze swoimi demonami, co ona robi, bo mają 100 kilometrów do siebie, kiedy go nie ma. Dlaczego nie zawsze może przyjechać, a on by był częściej, a nie mógł zostać, a ona mówiła, żeby wracał i tak dalej, i tak dalej. No i postanowił oskarżyć ją o to, że pewnie ma jeszcze kogoś.
0: Ajajaj, dobra, próbuj ratować ten związek.
2: Kochaj albo rzucaj.
3: Mam.
1: Nareszcie, no. Jolanta, ile to się można nadzwonić? Paweł Paweles, radio Vox FM.
3: Taka
1: mała niespodzianka. Wiesz, kto dzwoni do ciebie, czy nie?
3: Nie wiem, nie ma zielonego pojęcia.
1: A, to czekaj, się jeszcze raz przedstawię. Ja się nazywam Paweł Pawelec, jestem prezenterem radia Vox FM.
3: Tak.
1: Zdarza się, że słuchasz tej stacji? Miło mi również.
3: Tak, zdarza się.
1: A to fajnie, czyli nasza słuchaczka. Jolka, ja dzwonię w imieniu gościa, któremu pokazałaś, co to jest normalność w związku.
3: Tak?
1: Ja dzwonię w sytuacji, w której ktoś strasznie długo szukał prawdziwej miłości, znalazł ją, dodając komentarz na jednym z twoich portali. Chyba informacja dotyczyła pokierowania a propos jakiegoś koncertu. Nieważne. Tak się zaczęło. Ty naciskałaś, żeby się z typem spotkać. No i wszystko się ładnie układało. Łukasz do mnie napisał, że narozrabiał. Że poszły niefajne słowa, jakieś pretensje, że był grany alkohol, że od tego momentu źle się pomiędzy wami dzieje, że straciłaś do niego to całe serce, które miałaś na początku. Strasznie cię kocha, dziewczyno.
3: A że jestem w szoku.
1: 5 miesięcy znajomości. Nie rozwalaj tego do końca. Nie mów mu, że nie wiesz, czy to ma sens. On jest przerażony, bo widzi, co się dzieje. Jesteś o krok od decyzji, że gonisz gacha.
3: Ja nie mogę.
1: No, przypominam ci, że ten jego aksamitny głos wciąż ci się podoba. On po

0: pracuje nad sobą. Jolka. Będzie kochany, częściej uśmiechnięty. Bo z tego, co wiem, to on jest chyba strasznie zazdrosny o siebie, nie?
1: Tak, tak, dokładnie.
0: Bo wy macie do siebie ze 100 kilometrów.
1: No, ponad.
0: No właśnie, i on nie wie, co się tam dzieje i zżera go podejrzliwość. Jak myślisz, czy to jest ten problem? Bo on mi o tym nie powiedział, ale ja wnioskuję. Aj, to nieładne było. Chyba, że niechcący. A może jednak coś na rzeczy jest.
2: Tu halo? Poczta głosowa.
0: Oj, nieładnie, nieładnie, dziewczyno, nieładnie.
2: Tu poczta
0: głosowa. Ja ciebie zapytam, co ją mogło urazić?
3: Nie mam pojęcia.
0: Rozłączyła się, słyszałeś? Kiedy powiedziałem, że możesz być o coś zazdrosny.
3: No nie ma takiego powodu.
0: Nie ma tam jakiegoś kolesia, który smali do niej cholewy?
3: Albo... Nie, słyszałem coś szczerze, no na tyle i ufałem, że chyba nie ma, nie?
0: Ja tak ładnie, wiesz, starałem się to wyjaśnić, skąd moje pojawienie się u niej, a ona po prostu się rozłączyła i patrz, nie ma dyskusji.
3: A spróbuj jeszcze raz zadzwonić.
0: Już dzwonię.
2: Tu poczta głosowa.
0: Nie, no to jeszcze zdążymy się nagrać. Jeszcze raz. Ale ona...
2: Tu poczta głosowa. Po usłyszeniu sygnału nagraj wiadomość.
4: No nie!
0: Jest coś, o czym ona nie chce rozmawiać, a ty mi o tym nie powiedziałeś, kiedy
3: nie,
0: tylko...
3: Nie mam pojęcia.
0: Oj, strasznie mi ciebie szkoda, Łukasz.
3: Rozumiem.
0: Tobie się dostanie, ale wiele możesz zmienić, proszę. Sekretarka jest, powiedz jej coś ładnego.
3: Jola, proszę cię, kocham cię, daj mi szansę. Nie kończ tego wszystkiego. To chyba na tyle.
0: Ty musisz trochę bliżej jej mieszkać, albo ona bliżej ciebie, wiesz?
3: Dobra.
0: Nie możesz mieć tak daleko do niej, 100 kilometrów.
3: Okej. Dzięki wielkie.
0: Trzymaj się, przepraszam, że byłem niepomocny, ale no... Z pustego nie naleję, pa.
3: Spoko, dzięki, na razie.
5: Kochaj albo rzucaj.
0: Nie zawsze jest weekend, nie zawsze jest niedziela. Nie udało się.
6: Nie to, żebym wypominał, ale to trzeci rzucaj w tym tygodniu, a no to trzeci dzień.
0: Wypominaj. Nie biorę łatwych spraw, jak widzicie. Ale może byście mi taką podrzucili na stronę, co?
6: No, voxfm.pl, tam zapraszamy. Kochaj albo rzucaj wraca już jutro, więc można się zgłaszać.
0: Tylko nie typu tam, no, chodź, zadzwoń, powiedz Jolce, jak ją kocham. Nie, bo to nie mało ciekawe. To kochaj se ją w samotności.
6: Jeżeli macie jakikolwiek problem albo chcielibyście kogoś poznać, przypominam, voxfm.pl.

0: Grzebałem. I wygrzebałem. A Wisi pochodzi z buddyzmu, oznacza najniższy krąg piekielny. Kto by pomyślał? Czy wiecie, że on w 2015 roku zagrał na prywatnym weselu szwedzkiego księcia Karola Filipa i jego żony Sofii? Proszę, taka kariera. Krótka jednak. Jaka szkoda.
1: Nie przeszkadzaj sobie, Paweł. Ja chciałem tutaj Roberta Makłowicza posłuchać, bo już jest druga godzina, 52 minuta, jak leci ten film u mnie w tle na komputerze.
0: Z tych 10, co masz nagranych, tak?
1: Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to dzisiaj pan Robert Makłowicz obchodzi 63 urodziny.
0: I Avicii był dla ciebie, Robert.
1: Wszystkiego najlepszego życzę.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
3: Eurola, wszystko cię stać. Eurorama, ty masz, kupuj.
4: Lodówka Amika, 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: 34. Festiwal Muzyka w Raju. Muzyka dawna, na którą czekacie i którą dopiero odkryjecie. Koncerty od 12 do 23 sierpnia w Brodach, Świebodzinie, Międzyrzeczu i Gorzowie Wielkopolskim na ziemi lubuskiej. Mecenat Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Bilety dostępne w sieci i przed koncertami. Informacje na muzykawraju.pl.
1: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Włastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
5: O jednym mówią gładkość, o drugim blask. Poznaj dwa zabiegi dla Twojej skóry od Yasumi. Gen C, czyli tabletkowa mikrodermabrazja dobierana dla Twojej cery z efektem anti-age. Oksybrazja, bezdotykowe odświeżenie najwrażliwszej skóry. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Yasumi.pl.
6: Wydział Humanistyczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje studia na lingwistyce stosowanej, komunikacji medialnej i społecznej, turystyce i rekreacji na kierunkach filologicznych, pedagogicznych i innych. Dołącz do nas www.ajp.edu.pl.
7: Już jest nowy salon Cherry Gezet w Gorzowie. Postaw na SUV-a, który wygrywa stosunkiem ceny do wyposażenia. Nowoczesny design, przestronne wnętrze i hybrydowy napęd Cherry zapewniają oszczędną jazdę. W mieście nawet 5,3 litra na 100 km. Cherry Gezet to bogata technologia w cenie niższej niż u konkurencji. Odkryj markę, która podbija rynki w ponad 100 krajach. Cherry Gezet. Gorzów Kasprzaka 1A. Czekamy z szeroką gamą aut demonstracyjnych.
8: Uwaga Łeba! Tego dnia nie może Was zabraknąć. Już 13 sierpnia wielkie grillowanie JBB. Taras zejście numer 18. A razem z nami Skolim. Dobra muzyka, grillowe smaki i wakacyjna atmosfera czekają na Was od 9 do 15. Taras zejście numer 18. 13 sierpnia Łeba. Taras zejście numer 18. JBB i Skolim. Widzimy się.
9: Reklama.
10: Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Coraz więcej stulatków w Lubuskiem dostają oni dodatkowe wsparcie finansowe od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Każdy uprawniony stulatek otrzymuje co miesiąc prawie 7 tysięcy złotych brutto. Więcej wie Wojtek Hańczuk.
11: W całym kraju ZUS wypłaca świadczenia honorowe ponad 4 tysiącom osób. W Lubuskim liczba osób systematycznie rośnie. Jak informuje Agata Muchowska, rzecznik wojewódzkiego oddziału, pieniądze pobiera 85 osób. To ponad 12% więcej niż w ubiegłym roku. Najwięcej stulatków mieszka na Mazowszu. W czerwcu ZUS wypłacił tam 736 świadczeń. Na drugim miejscu jest Śląsk, 436 osób, a na trzecim region dolnośląski, 412. Najmniej wiekowych seniorów jest w województwie opolskim, 75.
10: Świadczenie przysługuje osobom, które mają obywatelstwo polskie, skończyły 100 lat i mają prawo na przykład do emerytury lub renty. Przyznawane są z urzędu, czyli nie trzeba składać wniosku. Zapisz dziecko na trening. To może być pierwszy krok w stronę NBA. Wychowanek Kangu Basket koszykarską przygodę zaczynał w gorzowskim klubie. Wygrał wyjazd do Stanów i pojedzie na mecz najlepszej ligi świata. Każda sportowa historia od czegoś się zaczyna. Czasem wystarczy jeden zapis, jedna piłka i ktoś, kto pokaże dziecku, że sport może być jego pasją. Treningi Kangu Basket ruszają od 7 września. Odbywają się w kilku miejscach, m.in. w szkole podstawowej numer 13 czy w pierwszym LO. Zapisać można już 4-latki. Grafik dostępny jest na stronie szkołakoszykówki.pl. Jak na razie poranek w Gorzowie, rześki. Mamy 14 stopni na termometrach, a dzisiaj max to 23 kreski, czyli całkiem nieźle. Jakość powietrza bardzo dobra. Ciśnienie 1029 hektopaskali. Kierowcy już bywają miejsca, gdzie jest ciasno i tłoczno, ale też gdzie można swobodnie przejechać. Czytajcie znaki drogowe. Pamiętajcie, są remonty dróg.
12: Vox FM.
13: Vox FM Gorzów.
12: Vox FM Gorzów.
13: Vox

0: Vox FM.
1: Vox FM robi lata. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Autopromocja.
4: Nareszcie spokój.
5: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
6: Dzień dobry, witam. Uuu.

0: tygodniu.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
7: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie Łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony Łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
8: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: 24. Festiwal Muzyka w Raj. Muzyka dawna, na którą czekacie i którą dopiero odkryjecie. Koncerty od 12 do 23 sierpnia w Brodach, Świebodzinie, Międzyrzeczu i Gorzowie Wielkopolskim na ziemi lubuskiej. Mecenat Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Bilety dostępne w sieci i przed koncertami. Informacje na muzykawraju.pl.
3: Reklama. Vox FM.
10: Vox FM.
3: Gorzów.
11: Gorzów.
12: Wyciek danych blisko 20 milionów Polaków, o tym już za chwilę. Nocny pościg ulicami Oleśnicy, zatrzymany to 20-letni Ukrainiec. Powiemy też o szkoleniach z samoobrony dla lekarzy.
13: O tym wszystkim powiemy w wiadomościach Vox FM. Jest 10. Małgorzata Łukowska. Zapraszam, posłuchajmy.
12: Pilne spotkanie połączonego Centrum Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa zwołał wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To w związku z informacjami o ogromnym wycieku danych z firmy MyDoctor. Te doniesienia wciąż analizują służby. A co wiemy na ten temat, wie nasz reporter Michał Rawa.
14: Firma MyDoctor gromadzi dane pacjentów z całej Polski. Korzystają z niej lekarze, wprowadzają tam informacje o naszych wizytach czy receptach. W poniedziałek firma poinformowała o wycieku ze swoich systemów. Później więcej o sprawie napisał portal Zaufana Trzecia Strona, z którym mieli skontaktować się potencjalni hakerzy. Ci twierdzą, że okradli dane prawie 19 milionów Polaków. Trwają działania służb, przekazał w programie Onetu wicepremier Krzysztof Gawkowski. Sprawdzają, jaką metodą doszło do tego cyberataku i kto do niego doprowadził. Minister cyfryzacji stwierdził, że jeśli te informacje się potwierdzą, to będzie to jeden z największych wycieków danych w historii Polski.
12: Relacjonował Michał Rawa, dziękuję. Nocny pościg ulicami Dolnośląskiej Oleśnicy uciekał 20-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna zignorował polecenia policjantów zatrzymania pojazdu i wtedy zaczął się pościg. Drogę zajechał mu jeden z radiowozów, w który uderzył 20-latek, mówi nam Karolina Walczak z policji.
15: 20-letni obywatel Ukrainy, uciekając ulicami miasta, łamał szereg przepisów, stwarzając przy tym zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Mężczyzna został zatrzymany i po udzielonej pomocy medycznej przewieziony do jednostki policji. Badanie wykazało, że kierujący był trzeźwy, jednak nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.
12: Nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Sprawa będzie prowadzona pod nadzorem prokuratury. Szkolenia z samoobrony dla lekarzy i ratowników medycznych. Specjalny projekt uruchomiło Ministerstwo Zdrowia. Pieniądze pochodzą z funduszy europejskich, a szkolenia mają przeprowadzić policjanci, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
16: Projekt będzie prowadzony przez Ministerstwo Zdrowia, w ramach których będą oferowane również szkolenia z technik samoobrony dla lekarzy. Więc nie są to szkolenia obowiązkowe, ale każdy z medyków, każdy z lekarzy będzie mógł z tych szkoleń skorzystać.
12: Po serii ataków na ratowników medycznych resort zdrowia zdecydował też o zakupie dla nich kamizelek nożoodpornych. I jeszcze zaproszenie do Bielska Białej na Festiwal Muzyki Crossover. Impreza startuje już w najbliższy piątek. Zaprasza jeden z pomysłodawców wydarzenia, Jacek Stolarczyk.
0: Otwieramy koncertem Robiego Lakatosza w Teatrze Bielsku 14 sierpnia o godzinie 19. 15 sierpnia mamy świetną grupę chilijsko-kolumbijską Los Pitutos, łącząca folklor Ameryki Południowej z klasycznymi brzmieniami i nie tylko. A trzeciego dnia The Freaks oraz Natasza Pawłyczenko. To jest takie połączenie muzyki świata, muzyki klasycznej, rzeczy takich modowych.
12: Pełen program festiwalu znajdziecie na stronie internetowej www.crossover.fm.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
12: A już dziś walka o Superpuchar UEFA. Zwycięzca Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain zagra z najlepszą drużyną Ligi Europy, Aston Villą. Oba zespoły mają już na koncie Superpuchary. PSG zdobył go w ubiegłym roku po zwycięstwie nad Tottenhamem z Hotspur. Za to Aston Villa ma szansę na przejęcie Pucharu po ponad 40 latach, kiedy to w 83 pokonała Barcelonę. Tegoroczny mecz o Superpuchar UEFA startuje o 21. Na pół godziny wcześniej, o 20.30, polskie siatkarki zawalczą z Francuzkami. To w ramach memoriału Agaty Mróz w Koszalinie. Wczoraj biało-czerwone pokonały 3-0 Ukrainę, a memoriał Agaty Mróz to ostatni sprawdzian dla Polek przed Mistrzostwami Europy. Kazachka Jelena Rybakina i Amerykanka Coco Gauff drugą parą w półfinałach turnieju WTA w Toronto. Wcześniej do tego etapu awansowały Iga Świątek i Ukraińka Elina Świtolina. Ich mecz o 1 w nocy czasu polskiego.
13: Ty wiesz, że bociany się już pakują?
12: Wylatują stąd.
13: I uciekają sobie stąd. Ja w ogóle, jeżeli one nas słyszą, to ja mam taki apel. Zostańcie, ponieważ weekend zapowiada się naprawdę pięknie. Sobota, 34 stopnie na termometrach. Niedziela, 35 nawet. No dzisiaj mamy środę i tutaj maksymalnie wyciśniemy takie 24, ale to nadal nie jest źle. Najchłodniej 19 stopni wskażą termometry w Suwałkach i w Zakopanem. W Suwałkach i w Białymstoku dzisiaj możliwy deszcz, ale poza tym wszędzie przepiękne słońce.
12: A może bociany uciekają przed upałem właśnie?
13: Myślisz?
12: Nie wiem, nie znam się. Nie rozmawiałam z nimi jeszcze. Pogadam, to ci powiem.
13: Dobra, to czekam. Pogadaj. Ty o 11 przyjdziesz do mnie?
12: Tak.
13: Dobrze, Gosia,
12: to czekam. A można podglądać bociany?
13: Można, również można.
12: bociany.przygodzice.pl.
13: Zobaczcie, jaka poinformowana Gosia. Ona o 11 wróci z kolejnymi informacjami.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: A my sobie lecimy na Majorkę.
12: Klaudia Wasiluk.
13: Dokładnie tak. Jezu, Gosia, dzięki, że to powiedziałaś. Jak ja lubię, jak mnie przedstawisz. Majorkę to chłopaki zrobili, więc trzeba troszkę klimat tutaj, wiesz.
12: Ja już nastawiam.
13: Gorąco.
12: I zostawiam was z Klaudią Wasiluk.
13: 5 minut po 10. Dzień dobry.

Ja już wiem, o co chodzi o Labusz. Sweet Dreams, czyli słodkie sny, słodkie marzenia. Oni przecież marzyli od zawsze o zapasie wafelków, a my, słuchajcie, w Vox FM ten zapas wafelków mamy. Mało tego, jeżeli ten zapas wafelków nie jest wystarczająco satysfakcjonujący, w co jednak wątpię, to mamy jeszcze 2000 zł, a to wszystko za wakacyjną wtopę. Pochwalcie się nią na voxfm.pl, a później takie słodkie marzenia powędrują do was. 19 minut po godzinie 10, Edward Maya i Stereo Love, to już teraz w Vox FM.

0: To Gigi D'Agostino oczywiście. To wszystko w Vox FM. 25 minut nam zostało do godziny 11. Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez w końcu po 10 latach, słuchajcie, wzięli ślub, ale to ładnie rozegrali. Zanim powiedzieli sobie tak w Kaszkajsz, cała branża plotkarska, tysiące fanów wkręcili się w spektakularną pomyłkę, bo wszyscy myśleli, że to wszystko będzie w rodzinnym mieście na Maderze. A oni zupełnie nie. I tym oto pięknym sposobem idealnie rozegrali wszystkich gapiów. Cristiano Ronaldo, jak zawsze gol.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Eurola, wszystko cię stać. Euroraba.
4: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Lato w dobrym stylu? Tylko w Ceneko.
2: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana. Sprowadzana prosto z Norwegii.
1: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na Ciebie.
2: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
1: Odwiedź Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
2: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
1: Ceneko. Lato w dobrym stylu.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali. Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Kastorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl. Kastorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
7: A w praktyce w Kastoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
9: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
10: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
11: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
12: Ponad 2 miliony złotych na remonty dróg otrzymał Gorzów z rezerwy z budżetu państwa. Karolina Łopacińska-Wojciechowska o to szczegóły. Jeszcze nie wiadomo, na co konkretnie zostaną przeznaczone dodatkowe pieniądze. Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego ratusza.
13: Będzie mogła zostać wykorzystana na zadania związane z remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wojewódzkich oraz krajowych przebiegających przez miasto. Dla miasta oznacza to zarówno możliwość realizacji zaplanowanych inwestycji, jak i dodatkowe wsparcie w bieżącym utrzymaniu ważnych ciągów komunikacyjnych.
12: To kolejne dodatkowe środki przekazane do miasta z budżetu państwa. Wcześniej ministerstwo przekazało ponad 3 600 000 na remont ulic Piłsudskiego i Poznańskiej. Zyskają one nowe nawierzchnie, a kierowcy komfort jazdy. Pieniądze pójdą także na remonty zatok autobusowych. Wac Toja rozbuja gorzowską wartownię. W piątek na głównej scenie nad Wartą znany polski raper. Co róż dostarcza hity polskim słuchaczom, generując milionowe wyświetlenia w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. Wac Toja zadebiutowało na polskim rynku muzycznym w 2017 roku płytą High Quality oraz licznymi gościnnymi występami z czołówką polskiej sceny muzycznej. Współpracował m.in. z Januszem Panasewiczem, Kizo, Malikiem Montaną, Tedy czy Żabsonem. Muzyczne szaleństwo w piątek od godziny 20 w wartowni przy Wale Okrężnym. Impreza także dla młodych 15+. Szczegóły na Facebooku Wartowni. Kontenerowe muzyczne miasteczko pogra do końca wakacji. Wstęp wolny. Ciepło, przyjemnie w Gorzowie, rośnie temperatura. W miejscach nasłonecznych oczywiście gorąc, ale w cieniu całkiem przyjemnie. Do tego jak jeszcze zawieje wiatr, naprawdę miło. No ale dzisiaj maks 23 stopni kolejnego dnia. Jeszcze więcej w piątek 30. Kierowcy, bywa, że tu i ówdzie ruch jest wzmożony, ale w miarę wszystko odbywa się płynnie.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś na samolot?
4: Przez cały urlop padało?
3: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
2: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swój

0: to promocja. Reklama.
1: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
2: To Lego Pikachu!
1: Nie.
3: Ha? Jak to?
1: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
4: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
5: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play. Kaufland jest fresh.
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: 24. Festiwal Muzyka w Raju. Muzyka dawna, na którą czekacie i którą dopiero odkryjecie. Koncerty od 12 do 23 sierpnia w Brodach, Świebodzinie, Międzyrzeczu i Gorzowie Wielkopolskim na ziemi lubuskiej. Mecenat Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Bilety dostępne w sieci i przed koncertami. Informacje na muzykawraju.pl.
15: Uwaga Łeba! Tego dnia nie może was zabraknąć. Już 13 sierpnia wielkie grillowanie JBB. Taras zejście numer 18. A razem z nami Skolim. Dobra muzyka, grillowe smaki i wakacyjna atmosfera czekają na was od 9 do 15. Taras zejście numer 18. 13 sierpnia Łeba. Taras zejście numer 18. JBB i Skolim. Widzimy się.
0: Reklama. Vox FM. Vox FM Gorzów.
16: Będziemy morską potęgą, zapowiada premier Donald Tusk. Po wybuchu Etny tysiące turystów utknęło na Sycylii. Lider krakowskich pseudokibiców zatrzymany w Chorwacji.
17: Na zegarze 11 w Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
16: Na początek poważny wypadek na A4. Trasa jest częściowo nieprzejezdna. Do zdarzenia, w którym zginął kierowca ciężarówki, doszło w okolicach miejscowości Dobra w powiecie bolesławieckim na Dolnym Śląsku, mówi Krzysztof Kaczyński ze Straży Pożarnej.
18: Doszło do śmiertelnego zdarzenia drogowego na 39 km od strady A4. Samochód ciężarowy typu chłodnia przebił bariery, jadąc w kierunku Wrocławia, padł do rowu. W pojeździe doszło do rozszczelenia zbiorników z paliwem.
16: Na miejscu pracują specjalistyczne jednostki Straży Pożarnej. Droga w kierunkach Zgorzelca i Wrocławia jest całkowicie zablokowana. Premier premier zapowiada, będziemy morską potęgą. Mówi to w gdyńskiej stoczni, gdzie dziś dojdzie do wodowania i chrztu fregaty Wicher, najnowszej jednostki polskiej marynarki. To pierwsza z trzech budowanych fregat w ramach programu Miecznik. Donald Tusk podkreślił, że dziś polski przemysł stoczniowy to jest powód do dumy.
19: My będziemy, nie waham się użyć tego słowa, morską potęgą. Potencjalny napastnik zastanowi się wiele razy, zanim podejmie wrogie działania, mając na uwadze to, że dysponujemy takimi możliwościami jak korpę Wicher, czy kolejne okręty, które są w budowie, czy choćby nasze łodzie podwodne.
16: W dzisiejszych uroczystościach w Gdyni weźmie udział nie tylko premier, ale też prezydent Karol Nawrocki czy wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Setki Polaków wciąż uwięzionych na włoskiej Sycylii. Powodem wybuch wulkanu Etna, z którego nadal wydostaje się pył wulkaniczny. Do godziny 18 wydłużono zamknięcie lotniska we włoskiej Katanii. To największy port lotniczy na Sycylii. A na miejscu jest nasz dziennikarz Marek Balawajder. Marku, jak wygląda sytuacja na wyspie?
20: Tutaj sytuacja zmienia się dosłownie z godziny na godzinę. Nad Etną wciąż widzę olbrzymi pióropusz dymu i popiołu, a największe emocje są teraz na lotnisku Katanii. Część rejsów, a praktycznie wszystkie są odwołane. Loty są przekierowywane do Palermo albo na inne lotniska. Wśród pasażerów są setki Polaków. Na grupach internetowych trwa gorączkowa wymiana informacji, kto wyleciał, komu odwołano lot i jak dostać się na przykład do Palermo, bo to lotnisko wciąż funkcjonuje w miarę bez zarzutu. Dla wielu osób wakacyjny wyjazd zmienił się dziś w walkę o powrót do domu.
16: Wczoraj rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór przekazał, że około 200 polskich turystów ma trudności z opuszczeniem Sycylii. Lider krakowskich pseudokibiców zatrzymany w Chorwacji, Patryk P., był poszukiwany przez polską policję od marca tego roku. Mężczyzna miał do odbycia karę 6 lat więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i za handel narkotykami. Z ustaleń łowców głów wynikało, że Patryk P. wyjechał za granicę i zaczął przemieszczać się po różnych państwach Europy. Po uzyskaniu informacji o miejscu jego pobytu uruchomiono procedurę związaną z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania. Dwa medale to na razie dorobek Polaków na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Dziś kolejne okazje do jego powiększenia. Szansę na podium ma z pewnością w rzucie młotem Anita Włodarczyk, która co prawda w eliminacjach była dopiero 11, ale po nich podkreślała.
21: Te eliminacje idą w niepamięć i teraz trzeba patrzeć z optymizmem na finał.
16: Początek finału z udziałem Włodarczyk o 20.45. Z kolei w biegu na 110 metrów przez płotki liczymy na dobry występ Jakuba Szymańskiego. Przypomnę, że wczoraj srebro w biegu przez płotki zdobyła Pia Krzyszowska, a wcześniej także srebro zdobyła Ewa Swoboda w biegu na 100 metrów.
17: Gosia, w skali od 1 do 10, jak bardzo podoba ci się temperatura w sierpniu?
16: 5.
17: Naprawdę? Tylko tyle?
16: No tak, żeby nikomu nie podpaść, że jestem tak po środku, że ani nie podoba mi się.
17: Tak taktycznie, główka pracuje, nie takie głupie to.
16: Zdałam?
17: Słuchaj, zdałaś, 24 stopnie dzisiaj. Jeżeli ktoś właśnie chciałby, żeby było tak ani za ciepło, ani za zimno, ani za gorąco i tak dalej.
16: Tak na 5.
17: Tak na 5, to właśnie idealnie, bo dzisiaj maksymalnie 24 stopnie wskażą termometry w Zielonej Górze. Na przykład najchłodniej Suwałki i Zakopane, tam 19. Ale pogoda jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa, bo weekend przed nami, drodzy Państwo, i piątek 29 stopni, i sobota 34, i niedziela 35, także sierpień jeszcze ma szansę się odkuć i to wszystko są temperatury w cieniu, drodzy Państwo. A tymczasem 4,5 minuty po godzinie 11, Gosia wraca za godzinę.
16: No co myślisz? A Klaudia Wasiluk zostaje z Wami cały czas.
17: Po co tak zawstydzać? Jestem. Dzień dobry.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Coś jeszcze, czy gramy?
16: Nie, dzisiaj jest Dzień Słonia, tak sobie pomyślałam. Nie wiem odnośnie czego.
17: Zrobimy pogodoskop i poszukamy tam słonia. Za godzinę.
16: Mam nadzieję, że znajdziemy.

0: Life.
1: I to właśnie Bon Jovi, Now or Never, w duecie z Mr. Wowe, czyli Speedbullem. Wszystko na 17 minut po godzinie 11. Tak, tak, w Vox FM wam robimy lato. Przy okazji przypominam, 2000 zł i zapas wafelków. To są już, słuchajcie, ostatnie szanse na to, by zgarnąć takie rzeczy od Vox FM. Co trzeba zrobić? Wejść na voxfm.pl i napisać nam o waszej topie. Może pojechaliście na lotnisko nie to, co trzeba. Albo wsiedliście nie do tego pociągu, co trzeba. Albo wydarzyło się coś jeszcze zupełnie innego. Napiszcie koniecznie, a potem bądźcie pod telefonem. Nagrody czekają. 17 minut po 11. Gramy Wilki w Vox FM.

Body Talk prosto z bestlisty. Możecie głosować na voxfm.pl na swoich ulubieńców. Tymczasem mamy 27 minut do godziny 12. Wrzesień już puka do drzwi. No zbliża się, co prawda wielkimi krokami, ale się zbliża. Policzyli, słuchajcie, ile planujemy wydać na wyprawkę szkolną dla jednego dziecka. Niektórzy nawet 1500 zł, inni nawet 50 zł. Zdania, jak to mówią, są podzielone, ale my w VoxFM nie jesień, a lato robimy. Sean Baker za moment, CC Catch również. To wszystko w VoxFM. Auto.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja, reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: humoru. W piątek na Wartowni zagra Wac Toja. W sobotę na Starym Rynku Nowonarodzeni oraz Emil i Piotr Nazaruk, a na Wartowni Filip Pazur ze stand-upem, Stevie Murano i DJ HWR. W niedzielę piknik Chopinowski, a na Starym Rynku zespół wokalny Optymistki i Łukasz Nowak Trio. Lato w Gorzowie pełne dobrej zabawy. Sponsorzy: GBS Gorzów, Ineco, autoryzowana sieć dealerska Autoklub i sponsor główny PGE Energia Ciepła S.A.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
5: Nie widzę żadnych słabych stron.
4: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: 24. Festiwal Muzyka w Raju. Muzyka dawna, na którą czekacie i którą dopiero odkryjecie. Koncerty od 12 do 23 sierpnia w Brodach, Świebodzinie, Międzyrzeczu i Gorzowie Wielkopolskim na ziemi lubuskiej. Mecenat Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Bilety dostępne w sieci i przed koncertami. Informacje na muzykawraju.pl.
7: Już jest! Nowy salon Cherry Gazette w Gorzowie. Postaw na SUV-a, który wygrywa stosunkiem ceny do wyposażenia. Nowoczesny design, przestronne wnętrze i hybrydowy napęd Cherry zapewniają oszczędną jazdę. W mieście nawet 5,3 litra na 100 km. Cherry Gazette to bogata technologia w cenie niższej niż u konkurencji. Odkryj markę, która podbija rynki w ponad 100 krajach. Cherry Gazette. Gorzów Kasprzaka 1A. Czekamy z szeroką gamą aut demonstracyjnych.
8: Reklama.
9: Kochasz? Nie zostawiaj. Wyjazd czy urlop nie musi wygrywać z czworonogiem. Karolina Łopacińska-Wojciechowska o te szczegóły. Wakacje jednak nie dla wszystkich są szczęśliwe. Zdarza się, że psy przed wakacjami stają się zbędne i trafiają do schronisk, a są inne rozwiązania. Wiele hoteli aprobuje pupile za niewielką dopłatą. Jeżeli ta opcja jest niemożliwa, są inne. Jakie? Podpowiada Karolina Mroczkowska, wolontariuszka w gorzowskich Azorkach.
10: Najlepiej jakbyśmy mieli jakąś zaufaną osobę, najlepiej kogoś z rodziny. Można popytać sąsiadów, być może ktoś będzie chciał nam pomóc. Można też próbować szukać domu na własną rękę, zrobić zdjęcia, zrobić ogłoszenia.
9: Są także specjalne hotele dla psów, wtedy warto sprawdzić opinię o nich i wybrać najlepsze. W ostateczności czworonoga przeprowadźmy do schroniska. Porzucony gdzieś na parkingu lub w lesie przeżyje traumę, z której trudno będzie mu wyjść. Prezydent RP zaprasza młodzież do nadmorskiej rezydencji, do samorządów, w tym także gorzowskiego. Poszły maile z warszawskiej kancelarii. Spotkanie odbędzie się pod koniec sierpnia. Karol Nawrocki zachęca do udziału młodzież w wieku od 18 do 26 lat. Po raz pierwszy w historii głowa państwa otwiera bramę rezydencji w Juracie dla młodego pokolenia. Przez dwa dni sportowe emocje, koncert i niespodzianki oraz dyskusje o przyszłości ojczyzny. Wydarzenie 29 i 30 sierpnia. Informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie prezydent.pl. O wydarzeniach z Gorzowa i okolicy przeczytacie także na voxfm.pl. Super, rtęci idzie do góry, aktualnie 20 stopni. Bardzo dobrze, więc w Gorzowie spędzajmy czas na świeżym powietrzu wokół jeziora. Miło, można wypocząć, ochłodzić się, ale także są kurtyny, fontanny. Pamiętajcie o rozsądku. Kierowcy szykujący się w drogę na urlop. Auto musi być technicznie sprawne, ale także wy sami musicie być przygotowani.

0: Autopromocja. Reklama.
1: O jednym mówią gładkość, o drugim blask. Poznaj dwa zabiegi dla twojej skóry od Yasumi. Gen C, czyli tabletkowa mikrodermabrazja dobierana dla twojej cery z efektem anti-age. Oksybrazja, bezdotykowe odświeżenie najwrażliwszej skóry. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Yasumi.pl.
2: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneko.
3: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
2: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na ciebie.
3: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
2: Odwiedź Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
3: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
2: Ceneko. Lato w dobrym stylu.
4: Studiuj na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii imienia Jakuba Sparadyża. Analitykę medyczną, dietetykę, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
5: Mówisz nabiał na śniadanie.

0: o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama. Vox FM.
2: Vox FM.
1: Gorzów. Gorzów.
3: To mógł być największy wyciek danych w historii kraju. O ataku na MyDoctor powiem już za chwilę. Do 500 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii. Na w Kaliszu żuraw budowlany runął na auta.
4: Na wiadomości Vox FM w samo południe zapraszam Małgorzata Łukowska. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
3: Na początek jednak smutne informacje ze szpitala Matki Polki. Nie żyje 7-letni chłopiec, który pod koniec lipca tonął podczas wakacyjnej szkoły pływania w łódzkim akwaparku. Tragiczną informację potwierdził rzecznik placówki Adam Czerwiński.
5: Po 2 tygodniach walki o jego życie lekarze niestety stwierdzili śmierć mózgu pacjenta. Rodzice chłopca zdecydowali na pośmiertne oddanie jego organów, aby ratować życie innych ludzi. Nad akcją czuwa Poltransplant. Rodzice proszą o uszanowanie ich spokoju i prywatności w tym bardzo trudnym dla nich czasie.
3: Prokuratura bada, czy do tragedii doszło w wyniku zaniedbań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na basenie. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wiadomo, że chłopiec przez 3 minuty tonął, a potem przez 6 minut niezauważony leżał na dnie Niecki. Z pomocą ruszył mu pływający obok mężczyzna. Wrażliwe dane nawet połowy wszystkich Polaków mogły wyciec w ataku hakerskim. To po cyberataku na platformę MyDoctor. Wśród danych mogą znajdować się PESEL-e, telefony komórkowe i przepisane recepty. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zwołał właśnie na godzinę 12 pilne posiedzenie połączonego Centrum Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa, które zajmuje się tą sprawą.
6: Nie chcę nikogo oskarżać. Nie chcę wskazywać kierunku, że przychodzi z Rosji, z Białorusi czy gdziekolwiek indziej na świecie. Nie chodzi o to, żeby dzisiaj kogoś oskarżyć, tylko sprawdzić całą infrastrukturę i dać komunikat, jak będziemy pewni. Staramy się zebrać całą paczkę danych po to, żeby obywatele później w naszych rejestrach bezpiecznych danych mogli sprawdzić, czy ich dane nie wyciekły. Przez to będą wiedzieli, czy na przykład mają obowiązek, potrzebę i chęć zastrzeżenia swojego numeru PESEL.
3: Mówił minister cyfryzacji. Hakerzy mieli kontaktować się z kierownictwem firmy już 5 sierpnia. Wyciek danych może dotyczyć nawet 19 milionów Polaków, co czyniłoby go jednym z największych w historii kraju. Do ponad 250 osób wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii. Kilkaset osób zostało rannych. Strażacy drugą dobę z kolei kontynuują poszukiwania i ratowanie ocalałych. Skala zniszczeń jest wciąż szacowana. Mieszkańcy zachodniej i centralnej Kolumbii, która najbardziej ucierpiała w wyniku trzęsienia ziemi, dochodzą do siebie. Straciliśmy cały dorobek życia, mówi jeden z poszkodowanych. W tym domu mieszkało nas 6. To nasz dom rodzinny. Mamy go od 30 lat i tak naprawdę zostaliśmy teraz z niczym. Dzięki Bogu wszyscy przeżyliśmy. Moja mama jest jedyną osobą, która trafiła do szpitala. Miała ranę głowę, ale żyje. Deklaracje wsparcia i pomocy finansowej złożyły m.in. Stany Zjednoczone, państwa Ameryki Łacińskiej i Unia Europejska, która ma przekazać poszkodowanym Kolumbijczykom 2 miliony euro. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4 było najpotężniejszym w Kolumbii w tym stuleciu. Wypadek na terenie budowy przy ulicy Owsianej w Kaliszu przewrócił się żuraw budowlany. Do zdarzenia doszło dziś rano, mówi rzecznik kaliskich strażaków Jakub Pietrzak.
7: Kaliska Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o tym, że na budowie budynku wielorodzinnego w Kaliszu przy ulicy Owsianej doszło do przewrócenia około 20-metrowego żurawia budowlanego. W wyniku tego zdarzenia doszło do uszkodzenia kilku pojazdów, jednak nikomu nic się nie stało.
3: Na miejscu działają strażacy i policja. A w wiadomościach jeszcze największe zwierzęta lądowe na ziemi, które mają dzisiaj swoje święto. 12 sierpnia przypada bowiem Międzynarodowy Dzień Słoni, mówi opiekun tych zwierząt w płockim zoo Rafał Krajewski.
8: Bardzo duże zwierzęta i one mogą nawet dorastać tak do 6 ton. To są duże zwierzaki. Wiele osób myli to, co wystaje od nich tutaj z buzi, to nie są kły. Słonie nie potrzebują kłów, to są ciosy i to są przekształcone siekacze.
3: Te masywne zwierzęta śpią zaledwie około 2 godziny na dobę, reszta czasu poświęcają na jedzenie.
8: Nie lubią pora, sprawdzaliśmy i por to jest ich najmniej ulubione warzywo, natomiast z ich ulubionych no to są nasze marcheweczki czy buraki.
3: Słonie są świetnymi pływakami i nierzadko zdarza im się nurkować. W tym pomaga im trąba, dzięki której mogą swobodnie oddychać podczas zanurzenia się w wodzie.
4: Obiecywałyśmy. Musimy.
3: Szukamy w pogodoskopie słonia.
2: Szukam i nie mogę znaleźć. No, ale znalazłam na przykład lwa.
4: Lwa, właśnie.
2: A nie wiem, czy wiesz, ale lwy się boją słoni.
4: O, proszę.
2: Tak, uciekają.
4: To nie wiedziałam.
2: Uciekają. Wcale to nie tak jak królowie dżungli. No ale zobaczmy, co tutaj dzisiaj. Praca, drogie lwy, nie odkładajcie na później spraw paszportowych. Liczy się każdy dzień, a twój kontrakt rozpoczyna się w określonym terminie. Natomiast w miłości masz zły dzień, wszystko cię drażni. Postaraj się zniknąć z oczu partnerowi. Przepraszam.
4: Może dla równowagi coś jeszcze? Może jakąś rybkę jakąś?
2: A wiesz, że ja właśnie trzymam palec na rybce?
4: No, dawaj.
2: W twojej pracy liczy się zarówno ilość, jak i jakość. Oceniany jest całokształt, dlatego musisz pracować rzetelnie, droga rybo.
4: O!
2: A w miłości dzisiaj wreszcie dojdzie do randki z baranem, który właśnie wrócił z długiej delegacji.
4: Ja tak nie przez przypadek o tej rybce wspomniałam, bo że rybka lubi pływać, to wiadomo, a my nad polskie morze się wybierzemy w tej godzinie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Ekipę Vox FM możecie spotkać we Władysławowie, a z Michałem Trawką połączymy się w tej godzinie. 5 minut po 12, Gosia Łukowska wraca o 13.
2: Wracam, a Michał Trawka to lew.
4: O, no to Michał, nie dziękuj.
10: Vi sitter her i venten og spiller lite Dota.
11: I feel you, man.

0: 19 minut po 12. Closer w Vox FM, tu robimy lato. Closer, czyli bliżej, a jeżeli chcielibyście być bliżej morza, słuchajcie, nie musicie się nigdzie przenosić, wystarczy, że zrobicie głośniej. Ja tutaj odpalam przycisk klik, a po drugiej stronie nad morzem, nad naszym pięknym polskim morzem jest Michał Trawka. Dzień dobry.
1: Ależ piękny, piękny, piękny piasek. Dzień dobry, kłaniam się. Słuchajcie, ja przyjechałem sprawdzić, czy morze jest na swoim miejscu, czy piasek jest na swoim miejscu i czy pogoda we Władysławowie dopisuje.
0: Czy masz zamiar nas
1: zdenerwować? Całkiem nieźle. Tak, troszeczkę, wiesz...
0: Generalnie, próbuj.
1: Dobra, to słuchajcie, to powiem tak. Jest słońce, jest okolice 23-4 stopni. Delikatny wiaterek, czyli nie ma takiej parówy. Można sobie odpocząć, pochillować bombę, że tak kolokwialnie to nazwę. Można wejść do wody, bo woda nie najgorsza. No opalanko, słuchaj, no zawsze możesz sobie coś jeszcze zjeść na słono, na słodko,
0: po
1: do wyboru,
0: gofry?
1: Do koloru. Gofry, wiesz co, jeszcze nie patrzyłem po ile gofry, natomiast mogę ci powiedzieć, że piasek jest bardzo przyjemny, cieplutki, no tak się super spaceruje, dajcie spokój, tylko chodzę
0: między
1: parawanami, w tom i z powrotem, ale właśnie nie ma jakoś dużo tych parawanów, naprawdę nie ma jakoś dużo tych parawanów, chociaż ludzi na plaży nie brakuje i to faktycznie pokazuje, że sezon urlopowy trwa w najlepsze,
0: a, chodzi tam taki
1: a ludzie
0: pan,
1: jeszcze
0: który
1: korzystają
0: krzyczy,
1: z pogody.
0: Kukurydza gotowana, goferki, jagodzianki.
1: Tak.
0: Tak?
1: Chodzi, o, spaceruje tak ze 2-3 razy już go, a to ty go znasz?
0: No tak, to przecież Mietek.
1: Ale to chyba, wiesz co, ja nie wiem, bo oni się z Radkiem zmieniają, takim krzepkim, więc nie wiem, czy to nie był Radek przypadkiem.
0: Dobra.
1: Ale generalnie, słuchajcie, Władysławowo, piękna pogoda, Polacy korzystają ewidentnie jeszcze z urlopów, no ale co tutaj się dziwić, lato trwa w najlepsze, Vox FM robi lato, piękne okoliczności przyrody, no nic tylko korzystać, prawda?
0: Zachęcamy serdecznie, Michała Trawkę pozdrawiamy, z gofrem wracaj do nas!
1: Dobra, to goferka i zapiekankę ci przywiozę.
0: Dobra, mamy to!
1: Klepnięte.
0: Jak tak ma jeździć nad morze, to niech jeździ częściej. To all the people all around the world, all

0: 23 minuty do 13 to Lost Frequencies i Reality. Reality, czyli rzeczywistość, a rzeczywistość może być naprawdę piękna, kiedy się puści do niej oczko i weźmie to życie tak z delikatnym przymrużeniem oka, a najlepiej na wesoło. Do czego oczywiście serdecznie zachęcamy, na wesoło i to bardzo. Festiwal przebojów weselnych już niebawem, a konkretnie 14 i 15 sierpnia. Serdecznie zapraszamy do tego, by wziąć w tym udział, a jeżeli nie będziecie mogli być na miejscu, to śledźcie wszystko na bieżąco w naszych social mediach, bo tak się składa, że my tak tam będziemy. Arek Sikora i Magda Kopka konkretnie. Instagram, Facebook, Vox FM, tam się polecamy.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
5: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Włastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rozmanie. Warunki udziału dostępne na Rozplan.pl, regulaminy.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
11: Uwaga Weba, tego dnia nie może Was zabraknąć. Już 13 sierpnia wielkie grillowanie JBB. Taras zejście numer 18, a razem z nami Skolim. Dobra muzyka, grillowe smaki i wakacyjna atmosfera czekają na Was od 9 do 15. Taras zejście numer 18, 13 sierpnia. Weba, taras zejście numer 18, JBB i Skolim. Widzimy się.
1: Reklama.
12: Zderzyło się dwóch rowerzystów. Gorzowscy policjanci poszukują świadków. Karolina Łopacińska-Wojciechowska o to szczegóły. Trwa wyjaśnianie zdarzenia i ustalanie okoliczności, do których doszło 22 lipca na ścieżce rowerowej przy ulicy Walczaka w Gorzowie. Około godziny 15.15 w rejonie wjazdu na stację benzynową Shell, kierujący rowerem, najechał na tył jadącego przed nim rowerzysty. Doprowadził do jego upadku i odjechał z miejsca zdarzenia. Osoby, które były świadkami zajścia, widziały rowerzystów proszącą o kontakt z gorzowską komendą, osobisty lub telefoniczny, pod numerem alarmowym 112. Szczegóły znajdziecie także na stronie policji. Rycerze opanują zamek książąt lubomirskich w Lubniewicach. Emocjonujący turniej w sobotę. Pojawi się średniowieczna osada pełna rycerzy, rzemieślników i dawnych obyczajów. Wstęp jest wolny. Chorągiew Ziemi Międzyrzeckiej, grupa rekonstrukcji historycznej, przygotowała liczne pokazy i warsztaty. Będzie m.in. widowiskowy turniej rycerski z pojedynkami. Bitwa dzieci na broń piankową. Opowieści o pracy kata, zbrojownia i możliwość przymierzenia rycerskich zbroi. Będzie także tor łuczniczy do strzelania z łuku i kuszy. Historyczna mennica do wybijania monet, pokazy kowalskie oraz średniowieczne gry i zabawy dla całych rodzin. Turniej rycerski w Lubniewicach na zamku w sobotę w godzinach od 14 do 18, a po szczegóły zaglądajcie na stronę Zamku Książąt Lubomirskich. Coraz cieplej w Gorzowie. Dzisiaj maksymalny pułap to według synoptyków 23 stopnie. Bez opadu, więc przyjemny dzień, można spędzać na świeżym powietrzu, tylko pamiętajcie o rozsądku i umiarze. Noc będzie chłodniejsza, ale jutro znów supergrydenci powędruje wysoko.

0: FM.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: Autopromocja.
2: Przesłuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
3: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
4: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
5: A jak, w jaki sposób?
4: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
6: Wywaliłaś się na rowerze?
5: No wiesz co?
6: Skąd wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
0: Kto?
6: Wiem.
0: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Koblogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
10: Disney Plus. Los Angeles. 81. Nowy chłopak. W prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
11: He's psycho.
10: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
12: Hello?
10: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: 24. Festiwal Muzyka w Raj. Muzyka dawna, na którą czekacie i którą dopiero odkryjecie. Koncerty od 12 do 23 sierpnia w Brodach, Świebodzinie, Międzyrzeczu i Gorzowie Wielkopolskim na ziemi lubuskiej. Mecenat Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Bilety dostępne w sieci i przed koncertami. Informacje na muzykawraju.pl.
0: Reklama. Vox FM. Vox FM Gorzów.
17: Marcin Romanowski namierzony w Naddniestrzu. Od tego zaczniemy wiadomości. Zaatakował nastolatka, po czym sam zgłosił się na policję. Mężczyźnie grozi więzienie. Nowoczesne radiowozy trafiły do polskiej policji.
18: To już 13. To czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Łukowska.
17: Marcin Romanowski może przebywać w zależnym od Rosji Naddniestrzu. To na to wskazuje list, który poseł Prawa i Sprawiedliwości przesłał do Sądu Kręgowego w Warszawie. Został podpisany przez politykę i nadany w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza, czyli separatystycznego regionu Mołdawii. Romanowski wnioskuje w tym piśmie do sądu o wydanie mu listu żelaznego, mówi nam sędzia Anna Ptaszek z Sądu Kręgowego w Warszawie.
19: Z pisma wynika, że pochodzi od Marcina Romanowskiego i jest podpisany pismem ręcznym. Również z adresu, który nadawca wskazuje, wynika, że list został nadany z Tiraspola. Również pieczęcie na kopertach wskazują na to, że przesyłka została nadana w Tiraspolu.
17: Przypomnijmy, Marcin Romanowski przebywa za granicą, jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Do zmiany władzy w Budapeszcie przebywał na Węgrzech, gdzie uzyskał jeszcze od rządu Viktora Orbana azyl polityczny. Polska prokuratura zarzuca mu m.in. ustawienie konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. List żelazny chroniłby posła PiSu przed tymczasowym aresztowaniem. 48-latek sam zgłosił się na policję i złożył wyjaśnienia w sprawie ataku na 14-latka w krakowskim parku Jordana. Według relacji mamy poszkodowanego. Mężczyzna złapał chłopca za szyję i zaczął dusić, mówi Rafał Wawrzuta z policji.
11: 48-latek tłumaczył swoje zachowanie tym, że zdenerwował się, ponieważ grupa młodzieży miała rzucać kamieniami bądź też szyszkami w jego córkę na tym placu zabaw. Na chwilę obecną nie zostały przedstawione nikomu zarzuty. Obecnie czynności policyjne trwają. Mężczyzna złożył wyjaśnienia. No i co dalej, no to będzie w porozumieniu z prokuraturą.
17: Mężczyźnie grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Zaprojektowane i wyposażone tak, by patrolować trasy i ścigać piratów drogowych. Nowoczesne radiowozy przekazano funkcjonariuszom drogówki z całego kraju. Resort Spraw Wewnętrznych kupił je za unijne pieniądze. Na razie to 100 sztuk, z których połowa od dziś pełni już służbę. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
12: Szpaler groźnie wyglądających BMW serii 3, wyposażonych w kolczatki, wideorejestratory i przede wszystkim prawie 400-konne silniki, skutecznie zniechęca do tego, by dociskać pedał albo manetkę gazu. Pod maską... 3-litrowa benzyna w wersji R6, która rozpędza to auto od 0 do setki w 4 sekundy.
20: To są pojazdy, które śmiało można wykorzystywać do działań pościgowych.
12: Tłumaczył podinspektor Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Głównej Policji. W ramach unijnego projektu, który sfinansował zakupy dla drogówki, policjantów czeka też szkolenie.
20: Szybkiej jazdy i dynamicznej jazdy na torze i ponad 460 na motocyklach.
12: Tymczasem radiowozy jeszcze dziś trafią do wszystkich garnizonów wojewódzkich.
17: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. A już dziś jedno z najciekawszych zjawisk na niebie od 30 lat. Zaćmienie obejmie aż 80% tarczy słońca. W IZG ze Szczecinka profesor Leszek Pawelski podpowiada, jak domowymi sposobami bezpiecznie obserwować niebo.
21: Obserwacja jest prosta, nie wymaga specjalnych przygotowań, jedno tylko trzeba mieć na uwadze. Nie wolno na słońce patrzeć gołym okiem. Najprostszym takim zabezpieczeniem to są bardzo ciemne okulary lub szybki, zadymione, okopcone. One powinny, myślę, wystarczyć.
17: Zjawisko będzie najlepiej widoczne w północno-zachodniej części Polski. A zaćmienie zacznie się około godziny 19.10, słońce zajdzie o 20.30. Towarzyszyć mu będą perseidy, czyli tak zwane sierpniowe spadające gwiazdy.
22: Wiadomości sportowe w Vox FM.
17: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej wystartowały. Najlepsze duety kontynentu rywalizują na mazurskich Piaskach w Starych Jabłonkach. Dziś rozgrywają mecze fazy grupowej, mówi dyrektor turnieju Tomasz Dogwiało.
23: Zobaczymy 32 pary damskie, 32 pary męskie, podzielone na 8 grup, w każdej grupie po 4 zespoły. To jest tak zwany modified pool play, czyli pierwszy z rankingu w grupie gra z ostatnim, drugi z trzecim i po tej fazie grupowej odpada jeden z zespołów, reszta wchodzi do tak zwanej drabinki pucharowej.
17: Zwycięzców poznamy w niedzielę. Arkadiusz Milik przypomniał kibicom, jak potrafić strzelać. W towarzyskim meczu Juventusu z Palermo zdobył pierwszą bramkę, odkąd wrócił do gry po bardzo długiej przerwie spowodowanej kontuzją. Był to jego pierwszy gol od ponad 2 lat.
24: Wrócą upały, uprzedzam, wrócą, weekend będzie przepiękny, jeżeli krzywicie się na to, co mamy teraz za oknem. A co mamy, to już oczywiście mówię, 23 stopnie dzisiaj w Warszawie, 24, przepraszam, 19 stopni w Suwałkach i w Zakopanem, tam najchłodniej, a najcieplej właśnie te 24 w Zielonej Górze na przykład. A jeżeli chodzi o weekend, no to drodzy Państwo, 29 stopni, piątek, proszę bardzo, sobota, 34 nawet w cieniu, podkreślam, i niedziela, całe 35 w Zielonej Górze. A jeżeli chodzi o pogodę nad morzem, to tam jest zawsze dobrze, zwłaszcza jeżeli jest tam Vox FM. A tak się składa, że ekipa w składzie Michał Trawka, Magda Gopka i Michał Bajerski są nad polskim morzem. Byli we Władysławowie, będą kierować się do Łeby z tego, co mi wiadomo. Połączymy się niebawem z nimi i zapytamy, jak tam sytuacja.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
24: I będziemy czekać na godzinę 14, o której to wiadomości, które przedstawi Małgorzata Łukowska ponownie.
25: Będę.
24: Czekamy. Czekamy 6 minut po godzinie 13. Mario Biskin czeka z nami. Right Here Waiting. Przepiękny numer na dobry początek tej godziny. A za moment jeszcze Halo to London.
25: To no i towarzyszy wam oczywiście Klaudia Wasiluk. Przepraszam, że ci przerwałam.
24: Dziękuję bardzo.

Od Armina Van Burena, Sharon de Nadal, to wszystko na 17 minut po godzinie 13 w Vox FM, gdzie robimy lato. Zabieraliśmy was do Władysławowa i to tam jest ekipa Vox FM, chociaż teraz kieruje się w stronę Łeby, a wiecie co będzie jutro w Łebie? No to będzie jeden wielki grill u Skolima, na którym oczywiście my również będziemy. Bez biletów, cudowna kumpelska atmosfera, do tego można jeszcze zdobyć autograf czy zrobić zdjęcie. Baby.

0: Close to You, Remedy i Morris. To wszystko w Vox FM. 27 minut nam zostało do godziny 14. A teraz ważna wiadomość dla tych, którzy planują podróż pociągiem, zwłaszcza dla tych, którzy planują podróż na legitymację, na przykład studencką, bo już nie trzeba będzie pokazywać wszystkich tych dokumentów, tylko w razie kontroli pokazujemy bilet na hasło bileciki do kontroli. No, chyba że ktoś na przykład się pomyli i wsiądzie nie do tego pociągu, co trzeba, to przypominam, za takie wakacyjne wtopy my w Vox FM płacimy 2000 zł i rozdajemy zapas wafelków. Szczegóły na voxfm.pl.
1: Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
3: Dodatkowo do 40 raty 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo lody Grycan od 480 do 500 ml w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
13: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżona. 9,99, a wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg, drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: Już jest nowy salon Cherry Gezet w Gorzowie. Postaw na SUV-a, który wygrywa stosunkiem ceny do wyposażenia. Nowoczesny design, przestronne wnętrze i hybrydowy napęd Cherry zapewniają oszczędną jazdę. W mieście nawet 5,3 litra na 100 km. Cherry Gezet to bogata technologia w cenie niższej niż u konkurencji. Odkryj markę, która podbija rynki w ponad 100 krajach. Cherry Gezet. Gorzówka Sprzaka 1A. Czekamy z szeroką gamą aut demonstracyjnych.
15: Reklama.
16: Zobacz zaćmienie słońca. W Gorzowie zjawisko w 84%. Oby tylko nie było chmur. Karolina Łopacińska, Wojciechowska, oto szczegóły. Dzisiaj niesamowite wydarzenie na niebie. Równo o godzinie 20.07 nastąpi najbardziej efektowny moment. Księżyc zasłoni około 84% tarczy słońca, pozostawiając jedynie wąski, jasny sierp przy górnej krawędzi. Najlepiej wybrać polanę na obrzeżach miasta lub inny punkt widokowy, bez bloków drzew, by horyzont był czysty. Trzeba także pamiętać o bezpieczeństwie, radzi Artur Pilarczyk z gorzowskiej Gammy.
17: Najlepszym zabezpieczeniem są filtry słoneczne. Jest bardzo fajna niedruga folia ND5. Szkło spawalnicze dosyć mocno filtruje część tego promieniowania i takiego szkła z kasku czy z hełmu spawalniczego można użyć. Wszystko z umiarem.
16: Początek zjawiska o godzinie 19.15. Maksimum zaćmienia, przypomnijmy, 20.07, a koniec o 20.31. 5 osób wsiadło za kółko pod wpływem alkoholu. Wczoraj lubuscy policjanci prowadzili akcję trzeźwość na A2, między innymi przy punkcie poboru opłat w Tarnawie Rzepińskiej. Podczas kilkugodzinnej kontroli sprawdzono ponad 1,5 tysiąca kierowców. Zdecydowana większość była odpowiedzialna. Niestety kilka osób zlekceważyły zasady bezpieczeństwa. 2 kierowców było w stanie nietrzeźwości, a 3 odpowie za jazdę w stanie po użyciu alkoholu. Wszystkich obejmą surowe konsekwencje prawne, w tym zakazy prowadzenia pojazdów. Lubuscy policjanci zapowiadają kolejne tego typu akcje. A w w Gorzowie na ulicach sporo kierowców i aut. Już bywa gęsto w Śródmieściu, ale także na obrzeżach, na wyjazdach na główne trasy, na S3. Trzeba uzbroić się w cierpliwość, bez pośpiechu przede wszystkim. Zdrowie, życie jest tylko jedna. A pogoda jak najbardziej wakacyjna. Dzisiaj maksymalnie 23 stopnie, w kolejnych dniach jeszcze więcej, w piątek 30 nawet.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś na samolot?
1: Przez cały urlop padało?
2: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
1: Wejdź na voxfm.pl, opisz

0: i Familiny.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneco.
5: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
4: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na Ciebie.
5: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
4: Odwiedź Ceneco w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
5: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
4: Ceneco. Lato w dobrym stylu.
6: Remont w planie? Zakupy w Brico Marche to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play.
9: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: 24. Festiwal Muzyka w Raju. Muzyka dawna, na którą czekacie i którą dopiero odkryjecie. Koncerty od 12 do 23 sierpnia w Brodach, Świebodzinie, Międzyrzeczu i Gorzowie Wielkopolskim na ziemi lubuskiej. Mecenat Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Partner główny Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Bilety dostępne w sieci i przed koncertami. Informacje na muzykawraju.pl.
12: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.

0: 6 sierpnia. JESK. Scandinavian Sleeping and Living. Reklama. Vox FM. Vox FM. Gorzów. Gorzów.
1: Prokuratura umorzyła postępowanie w głośnej sprawie gdańskich apartamentowców. Polska bez dostępu do Starlinków. Rząd reaguje na decyzję Ilona Maska. Historyczna chwila w Gdyni. Chrzest ORP Wicher.
2: A na zegarach jest godzina 14. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
1: Śledztwo w sprawie apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej umorzone. Gdańska prokuratura orzekła, że prezydent Karol Nawrocki w czasie, gdy pełnił funkcję szefa muzeum, nie złamał prawa. Sugerowały to artykuły w Gazecie Wyborczej, która pisała, że Nawrocki, mieszkając przez pół roku w apartamencie należącym do muzeum, nie zapłacił ani złotówki. Zawiadomienie w tej sprawie złożył też Roman Giertych. Prowadząca sprawę gdańska prokuratura umorzyła postępowanie. Stwierdzono, że zachowanie prezydenta nie wypełniało znamion czynów zabronionych. Ma być wielkim wzmocnieniem dla marynarki wojennej. Historyczna chwila w gdyńskim porcie. Ceremonia nadania imienia i chrztu nowej fregaty ORP Wicher. To pierwsza z trzech zamówionych 5 lat temu jednostek, które w przyszłości staną się fundamentem siły bojowej polskiej floty. Matką chrzestną okrętu została małżonka inspektora marynarki wojennej Agata Ziemiańska.
3: Sław imię stoczniowca i polskiego marynarza. Nadaje ci imię Wicher.
4: Akurat dzisiaj burza, huragan i wicher to są czytelne, budujące nadzieję i poczucie bezpieczeństwa, znaki naszej siły i spokoju na Morzu Bałtyckim.
1: Zaznaczał premier Donald Tusk. Jutro dojdzie do wodowania wichra. Pozostałe dwa okręty mają być gotowe do 2031 roku. Są budowane na podstawie brytyjskiego projektu. Głównym zadaniem fregat będzie obrona przeciwlotnicza na Bałtyku. SpaceX może spodziewać się mocnej reakcji ze strony Polski, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To po wykluczeniu naszego kraju z europejskiego regionu mobilnego Starlink Roam, co oznacza wyższe ceny za usługi i ograniczenia dla podróżujących. Minister odnosi to do zakupu Starlinków dla Ukrainy.
5: Nie ma zgody na to, żeby jakakolwiek firma prywatna, korporacja czy największa korporacja na świecie w rękach największego miliardera wprowadzała zasady nierówne dla polskiego państwa i dla innych państw. Zasady przez Polskę zakupu Starlinków dla Ukrainy się nie zmieniają. Zasady wykorzystywania Starlinków w Polsce się nie zmieniają. My jedynie żądamy równego traktowania jako Polska, polskich obywateli i polskich klientów.
1: Mówi szef resortu cyfryzacji i podkreśla, że Polska nie jest rynkiem drugiej kategorii. Jak dodał, też mamy swój czerwony przycisk. Polska jest jedynym europejskim państwem wyłączonym z grona 30 należących do europejskiego regionu mobilnego. Ani SpaceX, ani Elon Musk nie odnieśli się jeszcze do nowych zasad, które wejdą w życie 17 sierpnia. A Wrocław przygotowuje się do wielkiego piłkarskiego widowiska. Już w sobotę do miasta przyjadą słynne drużyny Manchester United i AC Milan. To duże wyzwanie dla służb, które zabezpieczają miasto, mówi Aleksandra Freuse z policji.
6: Nauczani tym doświadczeniem z minionego roku przewidzieliśmy większą liczbę funkcjonariuszy właśnie do zabezpieczenia ścisłego centrum miasta po to, aby tutaj tych incydentów w restauracjach nawet, które pewnie zamienią się w jedną wielką strefę kibica, nie było albo były one zminimalizowane.
1: Na sam mecz przyjedzie ponad 40 tysięcy kibiców z 19 krajów. Na ulicach pojawi się więc 100 dodatkowych tramwajów i autobusów, a pierwszy gwizdek o 16:45.
0: 101 i 7. Vox FM Gorzów.
7: 4 minuty po godzinie 14. Cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zapraszam na środowe popołudnie razem z nami. Groove Coverage, akcent David Guetta i Katy Perry. Tak się witamy.

0: Katy Perry, Hot and Cold. No dzisiaj w Gorzowie to raczej hot. 18 po 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza młodzież do nadmorskiej rezydencji, do samorządów, w tym także do naszego gorzowskiego. Poszły maile z warszawskiej kancelarii. Spotkanie odbędzie się pod koniec sierpnia. Karol Nawrocki zachęca do udziału młodzież w wieku od 18 do 26 lat. Po raz pierwszy w historii głowa państwa będzie otwierać bramy rezydencji w Juracie dla młodego pokolenia. Przez 2 dni sportowe emocje, koncert i niespodzianki oraz dyskusje o przyszłości ojczyzny, wydarzenie 29 i 30 sierpnia, informacje oraz formularz zgłoszeniowy, gdyby ktoś był zainteresowany, na stronie prezydent.pl. Przekazujemy tylko.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Michel Schulte i Rehab Waterfall. 27 minut przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, po niej wiadomości lokalne. A my wrócimy z iMoney, będzie też po polsku MIG.
1: Reklama. Bo w media ekspert taniej ma. O tak, taniej ma.
2: W media ekspert wyprzedzi.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
9: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: O jednym mówią gładkość, o drugim blask. Poznaj dwa zabiegi dla twojej skóry od Yasumi. Gen C, czyli tabletkowa mikrodermabrazja dobierana dla twojej cery z efektem anti-age. Brazia, bezdotykowe odświeżenie najwrażliwszej skóry. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Yasumi.pl.
12: Uwaga Łeba! Tego dnia nie może Was zabraknąć. Już 13 sierpnia wielkie grillowanie JBB. Taras zejście numer 18, a razem z nami Skolim. Dobra muzyka, grillowe smaki i wakacyjna atmosfera czekają na Was od 9 do 15. Taras zejście numer 18, 13 sierpnia. Łeba, taras zejście numer 18. JBB i Skolim. Widzimy się.
13: Reklama.
14: Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Fałszywy radca prawny i dług, którego nie było. Pomysłowość przestępców niestety nie zna granic. Na szczęście mieszkanka Gorzowa nie dała się nabrać i poinformowała policję. Zażądano od niej wpłaty kilku tysięcy złotych. Więcej wie Wojtek Hańczuk.
15: Do 67-latki zgłosił się rzekomy radca prawny, który chciał nakłonić ją do pilnego uregulowania zadłużenia. Chodziło o 4,5 tysiąca złotych. Zastraszył ją skierowaniem sprawy do sądu. Kobieta szybko zorientowała się, że może mieć do czynienia z oszustem. Nie miała bowiem żadnego zadłużenia, o którym mowa była w rozmowie. Nie dała się przekonać i nie przekazała żadnych pieniędzy. Zamiast tego zgłosiła sprawę gorzowskim policjantom.
14: Mądrowi przypominają, wszelkie wątpliwości dotyczące zadłużenia należy zweryfikować bezpośrednio w instytucji, której sprawa miałaby dotyczyć. Ostrożność przede wszystkim. Srebrny medal Gorzowianina na Mistrzostwach Świata Juniorów w wioślarstwie. Karol Żywno z AZS-u AWF Gorzów świetnie się spisał w czwórce podwójnej. W bułgarskim Plovdiv polska osada przegrała złoto zaledwie 0,33 sekundy z ekipą z Niemiec. Trzecie miejsce zajęli Duńczycy. Byli wolniejsi o 0,29 sekundy. Walka o medale w męskiej czwórce podwójnej była niezwykle wyrównana. Polacy od początku płynęli w czołówce, a o końcowym układzie na podium zdecydował dopiero finisz. Wraz z Karolem Żywno wiosłowali Adam Stański, Tomasz Król oraz Alan Zapałowski. Czekamy na kolejne sukcesy. Czy to będą już ostatnie wakacyjne upały? Według synoptyków w sobotę mamy zobaczyć na termometrach 35 stopni. Będzie żar lał się z nieba, warto się do tego odpowiednio przygotować. Póki co mamy przyjemne 23 stopnie. Kierowcy rozważnie na drogach, bezpiecznie, bez pośpiechu i nerwów przede wszystkim.

Hunter EX Golden, 12 przed 15, słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. W wolnej chwili zapraszamy na voxfm.pl, zakładka lokalne, tam wszystko co ciekawe, tam wszystko co aktualne o Gorzowie. Jeśli potrzebujecie newsów z naszego miasta, to tam je znajdziecie. voxfm.pl, zakładka lokalne, polecamy, zachęcamy. Daddy Yankee Snow już teraz, za chwilę Kombi.

0: Maxwell i Bon. Whatever turns you on. 2,5 minuty przed 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Krótka przerwa przed nami o 15. Wiadomości z kraju i ze świata. I wracamy z panią Iną. Vox
1: FM. Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dzień dobry, witam.

0: marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
5: Szkoła Doktorska Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje kształcenie w dyscyplinach inżynieria mechaniczna, językoznawstwo i pedagogika. Zapraszamy! Więcej na www.ajp.edu.pl.
6: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
7: Nie widzę żadnych słabych stron.
6: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody bon gelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Reklama.
1: Vox FM.
3: Vox FM.
1: Gorzów.
12: Jeśli możesz, zastrzeż dowód osobisty. Tak po wielkim wycieku danych radzi minister cyfryzacji. Nie można wchodzić do lasu, to po gwałtownych nawałnicach niedaleko Żar w Lubuskiem. Szturm turystów na Islandię, tam będzie można oglądać całkowite zaćmienie słońca.
13: A na zegarach jest godzina 15. W studio witamy Dawida Osyskodzi.
12: Dzień dobry.
13: Dzień dobry i zapraszamy na wiadomości Vox FM.
12: Wyciek danych dotyczy aż 19 milionów Polaków, potwierdza to minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski po cyberataku na systemy i dane firmy MyDoctor. Jest to serwis łączący wyszukiwarkę lekarzy z pełnym dostępem do danych medycznych pacjentów. Wykradziono ponad 2 terabajty danych, sprawą zajmują się służby, informuje minister Gawkowski.
14: Została wdrożona procedura, która ma zabezpieczyć wszystkie dane, które wyciekły, po to, żeby zostały one przeniesione do bazy bezpieczne dane, w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły.
12: Jeżeli ktoś znajdzie się na tej liście, to powinien zastrzec numer PESEL. Minister Gawkowski dodaje, że systemy zaatakowanej firmy są już bezpieczne. Służby kontaktują się także z lekarzami, którzy korzystali z serwisu.
14: Rozpoczęła się procedura informowania wszystkich lekarzy, którzy korzystali z tego systemu, a mówimy o 12 tysiącach placówek, które korzystały z tego oprogramowania.
12: Według ministra cyfryzacji nic nie wskazuje na to, że jest to atak zewnętrzny, za którym stoją służby obcego państwa. Ukraina została ponownie zaatakowana dronami, tym razem w ciągu dnia. W Kijowie uszkodzona została m.in. przychodnia. W obwodzie kijowskim zniszczono jeden z kluczowych hubów logistycznych. Z niego dostarczane są artykuły do największych sieci sklepów spożywczych na Ukrainie. Rano zaatakowana została miejscowość Balaklija w obwodzie charkowskim. Ranne zostały 2 osoby. Po pierwszym ataku nagle był powtórny ostrzał, relacjonuje mieszkanka miasta.
15: Był udar, poleciły igna.
12: Był atak, wleciały szyby, było bardzo strasznie i przerażająco. Wyrwały zamki z drzwi, same drzwi również zostały wyrwane. Pomieszczenia piwniczne bardzo ucierpiały. Została też uszkodzona główna rura gazowa. Służby od razu przyjechały i naprawiły instalację. Ledwo ponownie weszliśmy do domu, a znów doszło do ataku. W kilku ukraińskich regionach nadal obowiązuje alarm powietrzny. Istnieje zagrożenie ponownego ataku dronowego, szczególnie na południu. Połamane drzewa i niebezpiecznie zwisające konary. Po gwałtownych nawałnicach niedaleko Żar w Lubuskiem wprowadzono zakaz wstępu do lasów, mówi Paweł Mrowiński z Nadleśnictwa Lubsko.
16: Na powierzchni około 35 hektarów został zniszczony drzewostat. Zostały połamane, powywalane z korzeniami drzewa, poskręcane i to drzewa w różnym wieku, zarówno 20, 50, 80-letnie sosny, jak i 130-letnie dęby czy klony.
12: Zakaz będzie obowiązywać do 30 września. W tym czasie leśnicy będą porządkować teren. Zaćmienie słońca, meteoryty, a także perseidy. Wieczorem i w nocy będzie można oglądać wspaniały spektakl na niebie. W Kielcach organizowany zostanie specjalny pokaz w planetarium.
17: Wszyscy, którzy przyjdą do nas, będą mogli sobie zobaczyć chociażby meteoryty pochodzące z Księżyca, z Marsa, jak i też wiele innych ciekawych okazów. A później przeniesiemy się na taras i będziemy obserwować słońce.
12: Mówi Marcin Drabik z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W stolicy Świętokrzyskiego zakryte będzie prawie 80% gwiazdy. Zaćmienie słońca rozpocznie się po godzinie 19. W sposób szczególny do tego zjawiska przygotowuje się Islandia. Wieczorem nastąpi tam całkowite zaćmienie słońca. Ten moment chce obejrzeć bardzo wiele osób. Z powodu wielkiego napływu turystów zamknięto drogi prowadzące do punktów widokowych na klifach. Na lotnisku w Reykjaviku wynajęto wszystkie samoloty, a także śmigłowce.
3: Vox FM Gorzów.
18: 4 po 15, cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów i na Hypation i Defis. Tak zaczynamy, róbcie głośnik śmiało, a my za chwilę pogadamy o tym, co dzieje się na gorzowskich drogach.

0: Komodo, Michael Shines, Is This Love? 17 po 15 słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zaglądamy na gorzowskie drogi i sprawdzamy, co się dzieje aktualnie w Gorzowie. Biorąc pod uwagę ogół, no jest delikatnie więcej samochodów niż wczoraj o tej samej porze. Zaczynamy od Mostu Lubuskiego. Tutaj sytuacja jest dynamiczna, chociaż na razie jest, powiedzmy, że nieźle. Parę chwil temu niezłe korki były. Natomiast wszystko wskazuje na to, że jeszcze tutaj intensywnie będzie. Postoicie na światłach przy katedrze, przy dawnym kinie Słońce, to na pewno. Dojazd do ronda przy Białym Kościółku dzisiaj zdecydowanie gorzej niż wczoraj. Słowiańska, Roosevelta i Andrzejewskiego w granicach normy, byśmy powiedzieli. Na Manhattanie najwięcej dzieje się dzisiaj przed rondem Barlineckim. Proszę uważać. Rondo Górczyńskie również intensywnie. Rondo Gdańskie nieźle. Na Zawarciu tradycyjnie najwięcej samochodów przed rondem Świętego Jerzego. Raz na jakiś czas dzisiaj również potrafi się zakorkować skrzyżowanie Woskowej, Zielonej i Grobla. Wylotówki z Gorzowa wyglądają dobrze i na Kostrzyńskiej, i na Kasprzaka wielkie korki się nie tworzą. Hasło dnia, gdzieś tam Lipki Wielkie, Ludzisławiejce, to tak na spokojnie.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Ale Farben, René Miller, Body Talk, 24 przed 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami króciuteńka przerwa, po niej Ava Max, Gunter and the Sunshine Girls też będą.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Pokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
6: Już jest! Nowy salon Cherry Gezet w Gorzowie. Postaw na SUV-a, który wygrywa stosunkiem ceny do wyposażenia. Nowoczesny design, przestronne wnętrze i hybrydowy napęd Cherry zapewniają oszczędną jazdę. W mieście nawet 5,3 litra na 100 km. Cherry Gezet to bogata technologia w cenie niższej niż u konkurencji. Odkryj markę, która podbija rynki w ponad 100 krajach. Cherry Gezet. Gorzów Kasprzaka 1A. Czekamy z szeroką gamą aut demonstracyjnych.
7: Reklama.
8: Setka mandatów za picie alkoholu w miejscach publicznych w Gorzowie. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Najbardziej oblegane w centrum miasta są dwa skwery, tak zwany Kwadrat oraz przy dawnym Empiku, niedaleko katedry. Policjanci co rusz mają interwencje dotyczące spożywania alkoholu. Od początku lipca na skwerze przy katedrze nałożyli 106 mandatów karnych, mówi Agnieszka Wiśniewska z gorzowskiej policji.
9: 100 było nałożonych z uwagi na spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Tylko wczoraj na Kwadracie policjanci wystawili kilkanaście mandatów w okresie letnim. Niemal nie ma dnia, aby w którymś z tych miejsc nie była podejmowana interwencja policji.
8: Mundurowi będą kontrolę prowadzić systematycznie. Nie może być tak, że pijani sprawiają, że rodziny z dziećmi czują się niebezpiecznie. Każdy, kto widzi sytuację, która zakłócałaby porządek i spokój publiczny, może poinformować służby pod numerem telefonu 112. Amator w sandałach zza biurka i zawodowiec. Takie duety wezmą udział w nietypowym turnieju golfa w Gorzowie. W sobotę rywalizacja oraz także atrakcje dla całych rodzin. Wstęp jest wolny. Na polu golfowym zawarcie będzie się działo. Golfiarze i amatorzy, kategorie damska i męska, pary mogą być mieszane. Do wygrania kosmetyki, kursy i vouchery. Najlepsza ekipa zgarnie także puchar prezesa Inneko Gorzów. Zaplanowano również bezpłatną akademię golfa dla mieszkańców, a także dmuchańce, malowanie buziek czy zajęcia z pilatesu i stretchingu. Golfowa sobota na gorzowskim zawarciu trwa od godziny 11 do 15. Sobota w Gorzowie zapowiada się naprawdę gorąca, żar z nieba, bo ma być 35 stopni. Dzisiaj 20 parę, w kolejnych dniach coraz więcej, noce chłodniejsze. Chyba to będzie ostatni powiew upału. Kierowcy, godziny szczytu pełną parą, ruch wzmożony, bądźcie czujni. Noga z gazu.
7: Vox FM Gorzów. Vox FM.

After party to były piękne dni. Zgadzamy się, 10 minut przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Komu brakuje takich numerów zmiksowanych w jedną całość, polecamy się serdecznie. Każdego dnia od godziny 19 jest lato, jest impreza. Takie seciki dla was mamy. Wystarczy odpalić Voxa, zrobić głośniej i już prawie jesteście na imprezie. Thomas Gray, Yorsa, Heaven to już teraz, za chwilę Sean Paul.

0: Sean Paul, Alexis Jordan, Got to Love You, 4 minuty przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101 7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, a o 16 wiadomości z kraju i ze świata, na które zapraszamy.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać.
4: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: piątek na Wartowni zagra Wac Toja. W sobotę na Starym Rynku Nowonarodzeni oraz Emil i Piotr Nazaruk, a na Wartowni Filip Pazur ze stand-upem, Stevie Murano i DJ HWR. W niedzielę piknik Chopinowski, a na Starym Rynku zespół wokalny Optymistki i Łukasz Nowak Trio. Lato w Gorzowie pełne dobrej zabawy. Sponsorzy: SC Johnson, spółka Gotech i sponsor główny PGE Energia Ciepła S.A.
1: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneco.
2: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
1: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na Ciebie.
2: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
1: Odwiedź Ceneco w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
2: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
1: Ceneco. Lato w dobrym stylu.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Uwaga Weba! Tego dnia nie może Was zabraknąć. Już 13 sierpnia wielkie grillowanie JBB. Taras zejście numer 18. A razem z nami Skolim. Dobra muzyka, grillowe smaki i wakacyjna atmosfera czekają na Was od 9 do 15. Taras zejście numer 18. 13 sierpnia Weba. Taras zejście numer 18. JBB i Skolim. Widzimy się.
9: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama. Vox FM Gorzów.
11: Do warszawskiego sądu przysłał list z Tyraspola polityk PiS Marcin Romanowski może być w prorosyjskim Naddniestrzu. Rada Północnoatlantycka potępiła Rosję, chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii. Hala gąsienicowa w Tatrach w różowych barwach to dzięki kwitnącej wierzbówce Kiprzyce.
12: Godzina 16 już jest, to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
11: Marcin Romanowski może ukrywać się w Naddniestrzu. Poszukiwany europejskim nakazem aresztowania poseł PiS-u przesłał do sądu okręgowego w Warszawie list z Tyraspola, czyli stolicy separatystycznego regionu w Mołdawii, która jest zależna od Rosji. Najnowsze informacje w tej sprawie zebrał Michał Rawa.
13: Jestem, dzień dobry. Marcin Romanowski skierował do warszawskiego sądu wniosek o wydanie listu żelaznego. Największe zaskoczenie nie wywołała jednak treść, ale adres, skąd dokument został wysłany.
14: List został nadany z Tiraspola. Również pieczęcie na kopertach wskazują na to, że przesyłka została nadana w Tiraspolu.
13: Przekazała nam rzeczniczka sądu okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek, która podkreśliła, że sąd nie ma doświadczenia we współpracy z organami ścigania w Naddniestrzu. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak dodał, że w piśmie Romanowski deklaruje, że przyjedzie do Warszawy, jeśli będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy.
11: Przypomnijmy, wcześniej Marcin Romanowski przebywał na Węgrzech, gdzie od rządu Orbana uzyskał azyl polityczny. Polska prokuratura zarzuca mu m.in. ustawianie konkursu w Funduszu Sprawiedliwości. List żelazny chroniłby posła PiS-u przed tymczasowym aresztowaniem. Rada Północnoatlantycka potępiła Rosję w związku z naruszeniami przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii. Poinformowała o tym po spotkaniu przedstawicieli państw członkowskich sojuszu rzeczniczka NATO Alison Hart. Działania Rosji zostały uznane za lekkomyślne. Przedstawiciele państw NATO wyrazili solidarność z dotkniętymi sojusznikami i potwierdzili swoje niezachwiane poparcie dla Ukrainy. Sekundy od tragedii i błyskawiczna akcja policji w Siedlcach na Mazowszu. W jednym z bloków mężczyzna w trakcie domowej awantury odkręcił butlę z gazem i trzymając zapalniczkę w ręku próbował doprowadzić do wybuchu. Na szczęście mundurowi zdążyli z interwencją, a w mediach społecznościowych opublikowali nagranie z kamerek nasobnych.
15: Czuć gaz? Czuć, czuć. Wychodzimy wszyscy z mieszkania. Ewakuacja budynku. Dobra, mam go?
11: Mężczyzna był nietrzeźwy, został obezwładniony, zatrzymany i w asyście policjantów przewieziony do szpitala. Chcesz sobie zrobić instagramowe zdjęcie z różową halą gąsienicową w Tatrach? Musisz się pospieszyć. Za ten spektakularny widok odpowiada wierzbówka kiprzyca. Roślina jest właśnie w szczycie kwitnienia i niedługo z różowego efektu nic nie pozostanie, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
16: To jest ostatni element lata, tej flory letniej. To maksimum mamy za sobą. Później one się troszkę przekształcą, będą takie białe kwiaty latające, trochę bardziej jak dmuchawce. Pewnie jeżeli nic się nie zmieni w prognozach, no to do niedzieli, do końca tego długiego weekendu te wierzbówki powinny pozostać.
11: W ostatnich dniach halę gąsienicową odwiedzają tłumy turystów. TPN apeluje do wędrowców, by nie schodzili ze szlaków i nie deptali krzewów wierzbówki.
8: Wiadomości sportowe w Vox FM.
11: A na początek Paryż i Mistrzostwa Europy w pływaniu. Justyna Kozan awansowała do wieczornego finału rywalizacji na 400 metrów stylem zmiennym. Urodzona i trenująca na co dzień w Stanach Zjednoczonych 22-latka, której rodzice są Polakami, uzyskała najlepszy czas eliminacji. GKS Katowice powalczy dziś o awans do następnej rundy w eliminacjach Ligi Konferencji. O 18:00 początek spotkania z HPL-em Tel Awiw. Pierwszy mecz katowiczanie przegrali 2-0. Na bramki stracili po prostych błędach w pierwszych kilkunastu minutach spotkania. Piłkarze z Nowej Bukowej wierzą więc w odwrócenie losów rywalizacji, tym bardziej, że na własnym boisku GKS prezentuje się dużo lepiej niż na wyjazdach. Nasze siatkarki po efektownym zwycięstwie z Ukrainą 3-0 zagrają dzisiaj z Francuzkami w memoriale Agaty Mróz-Olszewskiej. Wczoraj trójkolorowe przegrały z Włoszkami w trzech setach. Dla obu reprezentacji memoriał to ostatni poważny sprawdzian przed Mistrzostwami Europy. Początek spotkania o 20:30, wcześniej o 17:30 mecz Ukraina-Włochy.
8: 101
1: i 7
8: Vox FM Gorzów.
17: 5 minut po godzinie 16:00. Cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zapraszam na kolejną godzinę razem z nami. Rosé, Bruno Mars to na początek, za chwilę Piękni i Młodzi, a także nasz, póki co, numer jeden, jeśli o bezlistę idzie, czyli DJ Ilham.

DJ Sami Heaven, 19 po 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Amator w sandałach z zabiórka i zawodowiec. Takie duety wezmą udział w nietypowym turnieju golfa w Gorzowie. W sobotę rywalizacja oraz atrakcje dla całych rodzin. Wstęp jest wolny. Na polu golfowym zawarcie będzie się działo. Golfiarze i amatorzy, kategorie damska i męska, pary mogą być mieszane. Do wygrania kosmetyki, konkursy i vouchery. Najlepsza ekipa zgarnie puchar prezesa Innego Gorzów. Zaplanowano także bezpłatną akademię golfa dla mieszkańców, a także dmuchańce, malowanie buziek czy zajęcia z pilatesu i stretchingu. Golfowa sobota na gorzowskim zawarciu potrwa od 11 do 15. To jest naprawdę ciekawa propozycja na ten weekend. Gdybyście nie wiedzieli, jaka pogoda będzie w najbliższą sobotę, to już uprzejmie donoszę, że to będzie prawdopodobnie ostatnia tak ciepła sobota w tym roku. 34, a nawet 35 stopni przewidują synoptycy i właśnie po tym weekendzie już poniżej 30 będzie prawdopodobnie do końca roku. Wszystkich ciepłolubnych uprasza się o to, żeby korzystali póki czas.

0: Route 94 i Jazz Line, My Love, 23 minuty przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, a po niej ostatnie dziś wydanie wiadomości lokalnych, na które zapraszamy. Po wiadomościach Charming Horses wraca.
1: Reklama.
2: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
5: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Reklama.
8: Wielkie Żużlowe Święto w Gorzowie, kolejne derby, tym razem w Zielonej Górze. Oczywiście nie jest daleko, więc gorzowskich kibiców na pewno nie zabraknie. Wojtek Hańczuk, oto trochę szczegółów. Oba kluby mają swoje problemy. Stal przede wszystkim osłabiona, kontuzjowany Jack Holder, za którego stosowane jest zastępstwo zawodnika, ale wiadomo, lider to zawsze lider. Czy bez niego uda się zdobyć punkty w Zielonej Górze? Mogą się przydać, bo Stal wprawdzie ma jeszcze cały czas iluzoryczne szanse, aby awansować do pierwszej czwórki, ale to także ważne z punktu widzenia psychologii, bo oba zespoły mogą spotkać się ponownie w fazie play-down. Oczywiście, aby powalczyć o punkty w Zielonej Górze, kolejny doskonały mecz muszą pojechać gorzowscy najmłodsi żużlowcy. Zielonogórzanie z kolei zawodzą w tym sezonie dodatkowo. O klubie sporo się mówi przede wszystkim w kontekście zmian właścicielskich. A jak będzie na torze? Przekonamy się w piątek wieczorem. Jest coraz więcej zdarzeń z udziałem hulajnóg, alarmuje lubuska policja. Mundurowi i gorzowski szpital przygotowali specjalny spot, który ma przypominać o niebezpieczeństwach, skutkach zaniedbań i o tym, jak bezpiecznie poruszać się na jednośladach. Bohaterką jest nastolatka, która jadąc bez kasku miała wypadek i trafiła do szpitala, mówi Maciej Kimet, rzecznik prasowy lubuskiego komendanta policji.
9: To nie pusta teoria, to doświadczenie wyniesione z obsługi zdarzeń drogowych, sal operacyjnych i szpitalnych oddziałów, gdzie trafiają dzieci z ciężkimi urazami głowy, złamaniami czy obrażeniami narządów wewnętrznych.
8: A spot możecie zobaczyć na stronach internetowych policji. Ciepło, ciepło, coraz cieplej w Gorzowie, dużo słońca i szczególnie w sobotę będzie doskonała okazja, a może wręcz potrzeba, aby trochę poplażować, bo będzie bardzo, ale to bardzo gorąco. Według meteorologów w sobotę na termometrach w okolicach 34-35 stopni. W niedzielę także ciepło, ale też szykuje się solidna ulewa.

0: 2 minuty przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, po niej wiadomości z kraju i ze świata. Posłuchajcie z uwagą i wracamy do grania w rytmie hitów. Prędziuchno.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś na samolot?
1: Przez cały urlop padało?
2: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
1: Wejdź na voxfm.pl, opisz

0: familijne.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
6: O jednym mówią gładkość, o drugim blask. Poznaj dwa zabiegi dla Twojej skóry od Yasumi. Gen C, czyli tabletkowa mikrodermabrazja dobierana dla Twojej cery z efektem anti-age. Oksybrazja, bezdotykowe odświeżenie najwrażliwszej skóry. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Yasumi.pl.
1: Reklama.
7: Vox FM, FM, Gorzów.
8: Nic nie wskazuje na to, że za cyberatakiem stoją obce służby. Chodzi o wyciek danych blisko 19 milionów Polaków. Będzie podstawą siły bojowej polskiej floty. W Gdyni chrzest przeszła fregata ORP Wicher. Pod maską mają 400-konne silniki. Policjanci z drogówki odebrali nowe radiowozy.
9: A na zegarach jest godzina 17. To czas na wiadomości w Vox FM. Zaprasza Dawid Osusko.
8: To może być jeden z największych cyberataków w historii. Wyciekły dane blisko 19 milionów Polaków, podało Ministerstwo Cyfryzacji po uderzeniu hakerów na system firmy MyDoctor. To serwis łączący wyszukiwarkę lekarzy z dostępem do informacji medycznych pacjentów. Służby pracują nad zabezpieczeniem danych. Są to m.in. recepty i leki powiązane z numerami PESEL. Co możemy zrobić, jeżeli obawiamy się, że nasze dane mogły zostać wykradzione? O tym Mateusz Gołębiewski.
10: Najszybciej zabezpieczą się osoby, które mają aplikację mObywatel. W takich przypadkach bowiem najlepszym rozwiązaniem jest zastrzeżenie numeru PESEL, o ile nie wykonaliśmy tego w przeszłości.
11: Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie ma mObywatela, niech idzie do urzędu. Można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
10: Przypomina minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski i dodaje, że resort pracuje też nad specjalną platformą,
11: w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły.
10: Jeśli informacje o skali ataku się potwierdzą, będzie to oznaczało, że był to jeden z największych cyberataków w polskiej historii.
8: Według ministra cyfryzacji nic nie wskazuje na to, że za tym cyberatakiem stoją obce służby. Historyczna chwila. W gdyńskim porcie chrzest przeszła fregata ORP Wicher. To pierwszy z trzech zamówionych okrętów, które w przyszłości będą podstawą siły bojowej polskiej floty. Jednostka powstała w ramach programu Miecznik. Realizuje go nasz przemysł stoczniowy we współpracy z brytyjskimi partnerami.
12: Przy dobrze skalibrowanych możliwościach finansów publicznych, przy mocnym polskim budżecie udało się stworzyć projekt, który jest wyznacznikiem na kolejne lata i na kolejne dekady.
8: Mówi prezydent Karol Nawrocki. 138-metrowa fregata będzie mogła zwalczać cele na wodzie, lądzie, w powietrzu i pod wodą. Na jej uzbrojenie składać się będą m.in. pociski rakietowe, torpedy, działa oraz wielkokalibrowe karabiny maszynowe.
13: Bałtyk jest polskim morzem, a Polska staje się morską potęgą na Bałtyku. Krajem, który będzie rozstrzygał o przyszłości nie tylko swojej, ale całego regionu i Europy.
8: Dodał premier Donald Tusk. Po jutrzejszym wodowaniu rozpoczną się testy i próby morskie fregaty. ORP Wicher ma trafić do służby w 2029 roku. Nowoczesny dom opieki medycznej i schron w jednym. Na warszawskich Bielanach powstaje nowe centrum opiekuńczo-lecznicze. Placówka w razie zagrożenia ma pełnić także funkcję schronienia dla okolicznych mieszkańców.
14: Również budujemy tutaj miejsce schronienia dla warszawiaków, dla 350 osób i o to dokładnie chodzi. Warszawa chroni. Bierzemy pod uwagę to, że sytuacja międzynarodowa jest taka, jaka jest.
8: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W ośrodku znajdzie się 150 łóżek dla seniorów. Na co dzień będzie zapewniał opiekę osobom starszym i przewlekle chorym. Inwestycja będzie kosztować blisko 43 miliony złotych i ma być gotowa w lipcu przyszłego roku. Od 0 do setki w niewiele ponad 4 sekundy. Pod maską mają blisko 400-konny silnik o pojemności 3 litrów. Mowa o nowych radiowozach, które trafiły dziś do policjantów z drogówki w całej Polsce. Resortowi Spraw Wewnętrznych dzięki unijnym pieniądzom udało się kupić 100 takich maszyn. Nowa broń na piratów drogowych trafi do wszystkich miast wojewódzkich.
15: Przy samochodach dodatkowe wyposażenie, wideorejestratory, fotoradary, jak to rozumieć?
16: Tak, to są wideorejestratory ręczne, czyli one nie są w wyposażeniu tego samochodu. To nie są pojazdy, które będą mierzyły prędkość. Natomiast w ramach tego projektu zakupiliśmy 700 urządzeń do ręcznego pomiaru prędkości, a więc takiego statycznego, czyli policjant, który jest przy drodze i mierzy prędkość. Są to laserowe mierniki prędkości, najnowocześniejsze, wyposażone w opcje nagrywania, a więc kierujący będzie mógł sobie zobaczyć na kamerce tego urządzenia, jak została ta prędkość jemu zmierzona.
8: Z rzecznikiem Komendy Głównej Policji Robertem Fijołkiem rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: 101,7
7: Vox FM Gorzów.
10: 4 po 17. Cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Kolejną godzinę rozpoczyna Rihanna i Jay-Z, za chwilę Khaled.

0: Ak V jest ani B, ani M, chciałby się dopowiedzieć ani kukuryku. 18 po 17 słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Teraz będziemy ostrzegać. Fałszywy radca prawny i dług, którego nie było, to jest dopiero historia. Od mieszkanki Gorzowa oszust próbował wyłudzić kilka tysięcy złotych. Kobieta nie dała się nabrać i poinformowała policję. Do 67-latki zgłosił się rzekomy radca prawny, który chciał nakłonić ją do pilnego uregulowania zadłużenia. Chodziło o 4,5 tysiąca złotych. Zastraszył ją skierowaniem sprawy do sądu. Kobieta szybko zorientowała się, że może mieć do czynienia z oszustem. Nie miała bowiem żadnego zadłużenia, o którym mowa była w rozmowie. Nie dała się przekonać i nie przekazała żadnych pieniędzy. Zamiast tego zgłosiła sprawę gorzowskim policjantom. Mundurowi przypominają, wszelkie wątpliwości dotyczące zadłużenia należy zweryfikować bezpośrednio w instytucji, której sprawa miałaby dotyczyć. Pamiętajcie i pogadajcie o tym przy najbliższej okazji z waszymi seniorami.
1: To jest Dzień z Vox FM.

0: My Candy z Evelyn One Night in Ibiza, 27 przed 18. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów. Przed nami króciuteńka przerwa, a po przerwie będzie czego posłuchać. Calvi Remy, Explosion czy Next, to wszystko na 101 i 7. Bądźcie z nami koniecznie.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
3: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
4: To Lego Pikachu!
3: Nie.
4: Ha? Jak to?
3: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Uwaga Weba! Tego dnia nie może was zabraknąć. Już 13 sierpnia wielkie grillowanie JBB. Taras zejście numer 18. A razem z nami Skolim. Dobra muzyka, grillowe smaki i wakacyjna atmosfera czekają na was od 9 do 15. Taras zejście numer 18. 13 sierpnia. Weba. Taras zejście numer 18. JBB i Skolim. Widzimy się.
9: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
10: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
9: To w ogóle możliwe?
10: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Reklama.
11: Vox FM.
2: Vox FM.
11: Gorzów.
2: Vox FM.
11: Robi lata.
12: Vox FM.

To jest totalna nowość od Playboys i Wiktorii Niekało. Głosować na nią możecie na voxfm.pl, bo w piątek po godzinie 17 kolejne notowanie bez listy. Już teraz zapraszamy. Do posłuchania już teraz Ellie Oaks, za chwilę Velvet i Enrique Iglesias.

3 przed 18 słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów Culture Club i Karma Chameleon to za nami. Szanowni, za dzisiejsze popołudnie gorąco dziękuję Mariusz Wasilewski i słyszymy się jutro po godzinie 14 na imprezce za godzinę. Zatem bądźcie z nami, dobrego wieczoru, dobrego popołudnia, do usłyszenia.

0: dimineața. Dă seama hodul. E na dobry wieczór. Tak, mixuje dla was DJ Harry. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: specjalne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
1: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na Ciebie.
0: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
1: Odwiedź Ceneco w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
0: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
1: Ceneco. Lato w dobrym stylu.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej, tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
7: Vox FM.
1: Vox FM Gorzów.
7: Vox FM Gorzów.
8: Prokuratura ma wątpliwości, a chodzi o to, czy polityk PiS Marcin Romanowski przebywa w Naddniestrzu. Etna nie odpuszcza za chwilę o niekończących się problemach turystów na Sycylii. Najwcześniej zacznie się w Gdańsku, najpóźniej w Krakowie. Przed nami częściowe zaćmienie słońca. Słuchacie, w Vox FM jest godzina 18. Dawid Osyska, zapraszam na wiadomości. Prokuratura Krajowa nie ma pewności, gdzie rzeczywiście przebywa Marcin Romanowski. List, który poseł PiSu przesłał do Sądu Okręgowego, wskazuje na to, że poszukiwany polityk przebywa w Naddniestrzu. Romanowski wnioskuje w tym piśmie o wydanie mu listu żelaznego.
9: Nie mamy pewności. Mamy ogólną zasadę domniemania wiarygodności dokumentów. Pismo jest podpisane własnoręcznie imieniem i nazwiskiem Marcina Romanowskiego. Ten list został nadany z Tyraspolu. To oczywiście nie świadczy o tym, że podejrzany tam przebywa. Tego rodzaju list mógł wysłać ktokolwiek.
8: Podkreśla rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Zdaniem śledczych Romanowski nie powinien dostać listu żelaznego, który chroniłby posła przed tymczasowym aresztowaniem.
9: List żelazny nie powinien być nagrodą za skuteczną ucieczkę. Nie powinno się nagradzać podejrzanego, który w innym przypadku byłby tymczasowo aresztowany, tym, że udało mu się uciec.
8: Poseł, a tak wynika z podpisanego przez niego listu, ma posługiwać się paszportem wydanym na inne nazwisko. Przypomnijmy, Marcin Romanowski przebywa za granicą, jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Do zmiany władzy w Budapeszcie przebywał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Polska prokuratura zarzuca mu m.in. ustawianie konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. Turyści wciąż uwięzieni na Sycylii przez pył z wulkanu Etna. Do czwartku do godziny 16 przedłużono blokady odlotów i przylotów na lotnisku Catania, czyli największym porcie na wyspie. Jest to problem dla nawet setek polskich turystów. Mamy szczyt sezonu, więc paraliż lotniska dotyka w sumie tysięcy osób odwiedzających wyspę. W mediach społecznościowych relacjonują swoje problemy i duże wydatki związane z odwołanymi lotami. Może uda nam się złapać jakiś autobus, jedziemy do Kornisso, ale jeszcze nie wiemy. Przedłużony pokój to koszt 220 euro, pokój na dziś kolejne 100 euro, pociąg to około 100 euro, samochód na kolejną dobę 460 euro. Sporo tego. Do 8 sierpnia odwołano już 700 lotów z Catanii, 250 z nich przeniesiono do innych portów lotniczych w Komisję, Palermo i Trapani. Gorąco na poznańskim osiedlu maltańskim. Komornik wszedł dziś na teren ogródków działkowych, pozostali mieszkańcy zostali egzmitowani. Szczegóły sprawy zna Ari Habir. Powiedz, jak przebiegała ta akcja.
10: Mieszkańcy nie chcieli wpuścić komornika na teren osiedla. Potem jednak wraz ze służbami przedostał się przez zasieki i przystąpił do czynności.
11: Co pan robi? Proszę zobaczyć, co pan robi! Kościelni czyściciele!
10: Ej, jak powiedział mi rzecznik Rady Izby Komorniczej w Poznaniu, Marek Grzelak, działano na wniosek kurii i według wyroku sądu.
12: Czynnościom egzekucyjnym towarzyszyły duże emocje związane z obecnością osób trzecich, które próbowały zakłócić ich przebieg. Na miejscu obecna była policja.
10: Przypomnijmy, teren ogródków działkowych przy Jeziorze Maltańskim należał do kurii. Część osób była tam zameldowana i mieszkała na stałe od wielu lat. Kościół sprzedał te ziemię deweloperowi za około 400 milionów złotych.
8: Ari Habir, dziękuję za relację. Za godzinę wydarzenie, na które astronomowie i nie tylko czekali od dawna, całkowite zaćmienie słońca będzie widoczne na Islandii i w Hiszpanii. W Polsce zobaczymy zaćmienie częściowe do maksymalnie 85%, mówi lubelski astronom Kamil Świca.
13: Będzie to widowisko bardzo ciekawe, bo będzie widoczny taki rogalik ze Słońca. Nie wolno pod żadnym pozorem obserwować takiego zjawiska bez jakichkolwiek zabezpieczeń narządu wzroku.
8: Zaćmienie rozpocznie się za mniej więcej godziny, najwcześniej zacznie się w okolicach Gdańska, a najpóźniej w Krakowie. Za godzinę nasze oczy skupimy na niebie i słońcu. Co przed nami w pogodzie? W nocy na północy i zachodzie kraju okresami silne zamglenia i mgła ograniczające widzialność do 500 metrów. Na termometrach od 8 do 11 stopni, w rejonach podgórskich i na Kielecczyźnie chłodniej, miejscami około 6 stopni. Jutro na zachodzie bezchmurnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie miało i małe umiarkowane od 20 do 27 stopni.
14: Down. Oh yeah.

0: Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Już jest nowy salon Cherry Gezet w Gorzowie. Postaw na SUV-a, który wygrywa stosunkiem ceny do wyposażenia. Nowoczesny design, przestronne wnętrze i hybrydowy napęd Cherry zapewniają oszczędną jazdę. W mieście nawet 5,3 litra na 100 km. Cherry Gezet to bogata technologia w cenie niższej niż u konkurencji. Odkryj markę, która podbija rynki w ponad 100 krajach. Cherry Gezet. Gorzówka Sprzaka 1A. Czekamy z szeroką gamą aut demonstracyjnych.
7: Reklama. Vox

0: Reklama.
1: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Koblogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Prawie 30 kierunków studiów na Akademii imienia Jakuba z Paradyża. W tym kolejne nowości. Inżynieria produkcji pierwszego stopnia. Psychologia studia jednolite magisterskie. Oraz terapia pedagogiczna jednolite magisterskie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
4: Uwaga Łeba! Tego dnia nie może Was zabraknąć. Już 13 sierpnia. Wielkie grillowanie JBB. Taras zejście numer 18. A razem z nami Skolim. Dobra muzyka, grillowe smaki i wakacyjna atmosfera czekają na Was od 9 do 15. Taras zejście numer 18. 13 sierpnia. Łeba. Taras zejście numer 18. JBB i Skolim. Widzimy się.
0: Reklama.
5: Vox FM, FM, Gorzów.
6: Nie żyje chłopiec, który tonął w łódzkim akwaparku Fala. Tragiczne wydarzenie miało miejsce pod koniec lipca. Kranówkę mają przez kilka godzin dziennie. W niektórych miejscach na Podkarpaciu są problemy z wodą. To będzie się dziać na naszych oczach za kilka minut. Księżyc przysłoni słońce. Godzina 19, tu Vox FM. Dawid Osyska, zapraszam na wiadomości. Mimo dwutygodniowej walki o życie dziecka nie udało się go uratować. W łódzkim szpitalu zmarł 7-letni chłopiec, który tonął w akwaparku Fala. Rodzice zdecydowali o oddaniu organów syna, aby ratować życie innych ludzi. Prokuratura, jak słyszymy, będzie teraz prowadzić śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci.
7: Na obecnym etapie zaplanowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok, przeprowadzenie eksperymentu procesowego na terenie basenu oraz powołanie biegłego z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników. Po zgromadzeniu materiału dowodowego zostanie podjęta decyzja o ewentualnych zarzutach.
6: Informuje Emilia Michałowska-Marchewa z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. 7-letni chłopiec w skrajnie ciężkim stanie trafił do szpitala 27 lipca. Dziecko uczestniczyło w ramach półkolonii w zajęciach nauki pływania. Z zapisów monitoringu wynika, że chłopiec przez 3 minuty wynurzał się i zanurzał pod wodą. Później przez 6 minut leżał na dnie basenu. NATO potępia Rosję za naruszenie przestrzeni Polski i Rumunii. W specjalnym oświadczeniu pakt przekazał solidarność z atakowanymi państwami i potwierdził gotowość do wzmacniania wschodniej flanki sojuszu. O szczegółach teraz Mateusz Gołębiewski.
8: Deklaracja, choć lakoniczna, to jest ważna dlatego, że NATO po raz pierwszy przyznało wprost, że za ostatnie incydenty odpowiada Rosja, mimo iż tamtejsza dyplomacja zaprzecza oskarżeniom. Chodzi m.in. o wtargnięcie rosyjskiej rakiety H-101 w polską przestrzeń powietrzną pod koniec lipca oraz o najnowsze incydenty z udziałem rosyjskich dronów w Rumunii. Jeszcze raz potwierdzona została solidarność sojuszu i gotowość do podjęcia nowych działań wzmacniających bezpieczeństwo m.in. na wschodniej flance NATO, skomentował decyzję szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Rada Północnoatlantycka wskazuje wprost, że odpowiedzialność leży po stronie Moskwy, podkreśliło z kolei polskie MSZ.
6: Mateusz Gołębiewski, dziękuję za relację. Drastyczny spadek wody na Podkarpaciu. Mieszkańcy niektórych miejscowości kranówkę mają jedynie na kilka godzin dziennie. Taka sytuacja jest w gminie Bukowsko w powiecie sanockim, w miejscowościach Nadolany, Nagórzany, Nowotaniec i Wola Sękowa. Powodem jest wyschnięcie rzeki, która zapewniała wodę mieszkańcom.
9: Przerzucamy z hydrantów zlokalizowanych najbliżej tego problematycznego ujęcia wody wozami strażackimi. Niestety jeszcze raz musimy uzdatniać tą wodę, bo transport wody pitnej już z tego nowego wodociągu realizowany jest przez strażaków OSP. Ile strażacy dadzą radę przewieźć tej wody? No na tyle starcza później wody w tym wodociągu problematycznym.
6: Powiedział nam wójt gminy Bukowsko Marek Bańkowski. Mieszkańcy, którym brakuje wody, mogą również korzystać z podstawionego beczkowozu. Właśnie teraz rozpoczyna się jedno z najciekawszych zjawisk na niebie od 30 lat. Zaćmienie obejmie aż 85% tarczy Słońca. Profesor Leszek Pawelski, fizyk ze Szczecinka, podpowiada, jak domowymi sposobami bezpiecznie obserwować niebo.
10: Obserwacja jest prosta, nie wymaga specjalnych przygotowań, jedno tylko trzeba mieć na uwadze. Nie wolno na słońce patrzeć gołym okiem. Najprostszym takim zabezpieczeniem to są bardzo ciemne okulary lub szybki, zadymione, okopcone, one powinny, myślę, wystarczyć.
6: Zjawisko będzie najlepiej widoczne w północno-zachodniej części Polski i właśnie teraz powinno się rozpoczynać. Słońce zajdzie około 20.30, towarzyszyć będą Perseidy, czyli tak zwane sierpniowe spadające gwiazdy.
5: Wiadomości sportowe w Vox FM.
6: GKS Katowice walczy awans do kolejnej rundy w eliminacjach Ligi Konferencji. Niestety po pierwszej połowie spotkania z KPN Tel Awiw Gieksa przegrywa 0-1. Pierwszy mecz katowiczanie przegrali 2-0. Na odrobienie trzybramkowej różnicy piłkarze z Katowic mają już tylko 45 minut. Dwa medale to na razie dorobek Polaków na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Dziś kolejne okazje do powiększenia tego grona medali. Szansę na podium ma w rzucie młotem Anita Włodarczyk, która co prawda w eliminacjach była dopiero 11, ale po nich podkreślała.
0: Eliminacje to w niepamięci. Teraz trzeba patrzeć z optymizmem na finał.
6: Początek finału z udziałem Włodarczyk o 20.45. Z kolei w biegu na 110 metrów przez płotki liczymy na dobry występ Jakuba Szymańskiego. Przypomnę, że wczoraj srebro w biegu przez płotki zdobyła Pia Skrzyszowska, a wcześniej także srebro zdobyła Ewa Swoboda w biegu na 100 metrów. 29 drużyn ma już zapewniony udział w piłkarskiej Lidze Mistrzów, pozostało zaledwie 7 miejsc. Wczoraj poznaliśmy parę zespołów, które zawalczą o piłkarski raj w barażach. Najciekawiej zapowiada się rywalizacja Fenerbahce Stambuł z Olympique Lyon na pierwsze mecze już w przyszłym tygodniu. Sprawdźmy, co w pogodzie przed nami. W nocy na północy i zachodzie okresami silne zamglenia, mgła będzie ograniczała widzialność do 500 metrów. Na termometrach w rejonach podgórskich i na Kielecczyźnie tylko 6 stopni. W pozostałych miejscach od 8 do 11. Jutro na zachodzie bezchmurnie, na pozostałym obszarze nieco więcej chmur, a na termometrach od 20 stopni nad morzem do 27 na zachodzie Polski.
5: DJ Harris in the mix. Vox DJ Mix. Vox DJ Mix.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dobry, witam.

0: na prezent marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
6: To Lego Pikachu!
5: Nie.
7: Ha? Jak to?
5: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgodę marketingową.

0: Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Reklama.

Jeden. Fox DJ Mix. Zatykami DJ Harris in the Mix.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś na samolot?
1: Przez cały urlop padało?
2: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
1: Wejdź na voxfm.pl, opisz

0: familijne.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marché tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Lato w dobrym stylu, tylko w Ceneco.
6: Modne ubrania, markowe perełki i wyjątkowa odzież używana, sprowadzana prosto z Norwegii.
5: Shorty, sukienki, koszule, jeansy i letnie dodatki. Wszystko czeka właśnie na Ciebie.
6: A najlepsze? Nowa dostawa w każdy wtorek od 8 rano.
5: Odwiedź Ceneco w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Przemysłowej 10.
6: To dawny sklep meblowy Jajo Strusia.
5: Ceneco. Lato w dobrym stylu.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Reklama.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. 3, 2, 1. DJ Harris.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
4: Remont w planie? Zakupy w Bricomarsze to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
6: Uwaga Łeba. Tego dnia nie może Was zabraknąć. Już 13 sierpnia. Wielkie grillowanie JBB. Taras zejście numer 18. A razem z nami Skolim. Dobra muzyka, grillowe smaki i wakacyjna atmosfera czekają na Was od 9 do 15. Taras zejście numer 18. 13 sierpnia. Łeba, taras zejście numer 18. JBB i Skolim. Widzimy się.
1: Reklama.
0: Vox FM. Vox FM. Robi lato.
1: Lato.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 zł za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
6: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Uwaga Łeba! Tego dnia nie może Was zabraknąć. Już 13 sierpnia wielkie grillowanie JBB. Taras zejście numer 18. A razem z nami Skolim. Dobra muzyka, grillowe smaki i wakacyjna atmosfera czekają na Was od 9 do 15. Taras zejście numer 18. 13 sierpnia Łeba. Taras zejście numer 18. JBB i Skolim. Widzimy się.
0: Reklama.
8: Jest weekend. Jest impreza. DJ Harris. Fox FM.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Uwaga Łeba. Tego dnia nie może Was zabraknąć. Już 13 sierpnia. Wielkie grillowanie JBB. Taras zejście numer 18. A razem z nami Skolim. Dobra muzyka, grillowe smaki i wakacyjna atmosfera czekają na Was od 9 do 15. Taras zejście numer 18. 13 sierpnia. Łeba. Taras zejście numer 18. JBB i Skolim. Widzimy się.
1: Reklama.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
4: Uwaga Łeba. Tego dnia nie może Was zabraknąć. Już 13 sierpnia. Wielkie grillowanie JBB. Taraz zejście numer 18. A razem z nami Skolim. Dobra muzyka, grillowe smaki i wakacyjna atmosfera czekają na Was od 9 do 15. Taraz zejście numer 18. 13 sierpnia. Łeba. Taraz zejście numer 18. JBB i Skolim. Widzimy się.
0: Reklama. Vox DJ Mix. Za dekami DJ Harris. DJ Harris. DJ Harris

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc i seks. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.
1: Był 16 grudnia 1998 roku. Warszawska policja dostała niepokojące zgłoszenie. W mieszkaniu przy ulicy Opaczewskiej na Ochocie odnaleziono zwłoki starszej kobiety. Była to 75-letnia Michalina D. Jej skrępowane ciało odkrył wnuk i to on powiadomił służby. Po przyjeździe na miejsce policjantom rzucił się w oczy ważny szczegół. Drzwi mieszkania seniorki nie były uszkodzone, nie nosiły śladów włamania. Były otwarte. To oznaczało, że kobieta mogła sama wpuścić sprawcę do domu, nie zdając sobie sprawy z tego, jakie niesie to ze sobą zagrożenie. Mieszkanie wyglądało tak, jakby przeszło przez nie tornado. Wszystkie szuflady i szafki były opróżnione, a ich zawartość wyrzucona na podłogę. Doświadczeni śledczy natychmiast zrozumieli, że osoba, która zabiła Michalinę D., weszła do jej mieszkania w konkretnym celu – rabunkowym. Ustalono, że napastnik ukradł dwa futra, gotówkę i złotą biżuterię. Zniknęły również buty, skórzana kurtka, aparat fotograficzny i torebka. Ofiara wciąż miała na sobie płaszcz, w którym przed śmiercią wyszła z domu. Na głowie miała chustę. Nogi skrępowano jej dziecięcą skakanką, ręce również miała związane. W usta wepchnięto jej ręcznik. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było gwałtowne uduszenie, spowodowane wciśniętym w gardło kneblem. Sprawca działał z dużą brutalnością, a po rozpytaniu świadków zaczęto podejrzewać, że w doborze ofiary nie kierował się przypadkiem. Jeden z sąsiadów powiedział mundurowym, że przed zabójstwem 75-latki widział mężczyznę, który spacerował w pobliżu budynku i obserwował okna mieszkań. Niewykluczone więc, że Michalina D. stała się celem na długo przed tym, nim odebrano jej życie. Jej córka przyznała, że kobieta była bardzo ostrożna i zawsze zamykała drzwi mieszkania.
2: Czasem u nas nocowała. Mama była osobą nieufną i raczej nie wpuszczała osób obcych na klatkę schodową bądź do mieszkania. Gdy ktoś chciał, żeby go wpuściła do mieszkania, to odsyłała go na czas, gdy będzie ktoś z domowników.
1: W jaki sposób więc sprawca dostał się do środka? To póki co pozostawało tajemnicą. Nim policjantom udało się schwytać sprawcę, zaledwie 5 dni później wpłynęło kolejne zgłoszenie. Tym razem z Saskiej Kępy. 21 grudnia około godziny 22 do mieszkania przy ulicy Peszteńskiej przyszedł pan Franciszek. Chciał odwiedzić swoją ciotkę, Wandę B., która wcześniej nie odbierała telefonu. To zaniepokoiło mężczyznę, tym bardziej, że o tej godzinie 74-latka zawsze była w mieszkaniu. Dlatego zdecydował się na późnowieczorne odwiedziny. Gdy przyjechał na miejsce, drzwi od lokalu były otwarte. Pokoje zostały całkowicie splądrowane. Ale nie to było najgorsze. Wanda, podobnie jak kilka dni wcześniej Michalina, leżała martwa. Jej ręce i jedna noga związane były kablem. W ustach znajdował się knebel. I co dziwne, seniorka również wciąż znajdowała się w płaszczu. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, nie mogli nie zauważyć schematu. Druga ofiara w tym samym mieście w ciągu zaledwie kilku dni. Znów seniorka, zdewastowane mieszkanie, śmierć przez uduszenie kneblem. To nie mógł być przypadek. Jedna z sąsiadek Wandy powiedziała funkcjonariuszom, że przed zbrodnią widziała w pobliżu bloku mężczyzn, którzy wzbudzili jej podejrzenia.
3: Zwróciłam na nich uwagę, gdyż wyglądali na cwaniaczków ze Starej Pragi. Taka łachudra. Ci mężczyźni nie mieli żadnych toreb lub pakunków przy sobie.
1: Na miejscu zbrodni udało się zabezpieczyć jedynie włos, który najpewniej nie należał do zmarłej. Mógł pochodzić od sprawcy. I na tym koniec. Więcej dowodów nie udało się pozyskać. Morderca pozostawał na wolności i wkrótce znów boleśnie o sobie przypomniał. Alicja S. miała 73 lata. W przeszłości była dentystką. Mieszkała przy ulicy Francuskiej na Saskiej Kępie. Na co dzień była osobą niezwykle ostrożną i nieufną. Nie wdawała się w dyskusje z obcymi ludźmi, a już tym bardziej nie wpuszczała ich do swojego domu. Stała się jeszcze bardziej przezorna po tym, jak 2 lata wcześniej ktoś próbował wyrwać jej torebkę. Ale mimo tego intensywnego dbania o własne bezpieczeństwo, nie udało jej się uchronić przed zagrożeniem. 31 stycznia 1999 roku zaniepokojona sąsiadka postanowiła odwiedzić Alicję. Kobieta od dłuższego czasu się nie odzywała, co zaczęło martwić mieszkankę budynku. Mieszkanie seniorki było otwarte, a w środku czekał przerażający widok. We wszystkich pomieszczeniach panował ogromny chaos. Już na pierwszy rzut oka było widać, że doszło do włamania, choć podobnie jak w 2 pozostałych przypadkach, również tutaj, na drzwiach, nie było śladów po siłowym wejściu do środka. Mimo to ktoś w jakiś sposób dostał się do mieszkania i intensywnie je przeszukał, zabierając cenne przedmioty. Prawda o tym, co wydarzyło się w pomieszczeniach, wkrótce okazała się jeszcze bardziej koszmarna. Alicja została brutalnie zamordowana. Jej martwe ciało leżało w jednym z pokoi. Sprawca skrępował jej ręce oraz nogi taśmą. Zakleił nią również twarz kobiety. Na głowie seniorka miała widoczne poważne obrażenia. W pobliżu znajdowały się wyraźne ślady krwi. Przerażona sąsiadka wezwała policję. Ciało seniorki przewieziono do badań. Biegli stwierdzili, że choć kobiecie zadano silne ciosy w głowę, to bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie. W jej ustach również znaleziono knebel, który doprowadził do zgonu. Alicja była starszą, osłabioną kobietą, która chodziła podpierając się laską. W starciu z napastnikiem nie miała jakichkolwiek szans. Po szybkim rozpytaniu świadków policjanci dysponowali ważną informacją. W okolicy widziani byli 3 mężczyźni. Jedna ze starszych kobiet była przekonana, że chcieli ją okraść. Opisano ich jako osoby przed 30. Jeden z nich miał dłuższe włosy. Na podstawie tych relacji przygotowano portrety pamięciowe. Z kolei w samym mieszkaniu zabezpieczono odciski palców, które nie należały do zamordowanej Alicji. Choć śledztwo było trudne, policjanci byli przekonani, że uda im się zatrzymać psychopatę mordującego starsze kobiety. Pytanie jednak brzmiało: kiedy? Częstotliwość, z jaką uderzał zabójca, była przerażająca. Od grudnia do stycznia zabił 3 seniorki. A już 10 lutego liczba ta zwiększyła się o kolejną ofiarę. Tym razem celem napastnika stała się 81-letnia Felicja R. Kobieta mieszkała w Śródmieściu przy ulicy Górnośląskiej. Prowadziła raczej samotny tryb życia, nie miała zbyt wielu znajomych. Była nieufna, dlatego unikała kontaktu z obcymi. Nie oddawała nikomu swoich kluczy, nie opowiadała o sobie. Dzień wcześniej widziana była w pobliskim sklepie. Była schorowana, ale nie korzystała z opieki pielęgniarki. Na co dzień pomagała jej sąsiadka, pani Wiesława. I to właśnie ona odnalazła jej zwłoki. Ciało seniorki leżało w łazience w sporej kałuży krwi. Ręce i nogi miała skrępowane. Wciąż znajdowała się w zimowej kurtce. W dłoni trzymała własną protezę. Na głowie widoczne były obrażenia. Wezwani na miejsce policjanci zauważyli również rany na klatce piersiowej. Makabryczny schemat znów się powtórzył. W usta ofiary wepchnięto knebel, który doprowadził do uduszenia. W łazience zabezpieczono cenne ślady. Na podłodze znajdowały się bowiem krwawe odciski butów. Sprawca nie posprzątał po sobie, co mogło świadczyć o tym, że albo się spieszył i był niechlujny w działaniu, albo był już na tyle pewny siebie, że nie dopuszczał nawet myśli, że mógłby zostać schwytany. Jedna i druga opcja była dla policjantów dobrym sygnałem, bo oznaczała, że zabójca zaczyna popełniać błędy. A te zawsze, prędzej czy później, pomagają odkryć tożsamość mordercy.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: 6 dni po zabójstwie Felicji doszło do kolejnej zbrodni. Sprawca wrócił na Saską Kępę i za cel obrał tym razem budynek przy ulicy Paryskiej. To dwupiętrowa kamienica, wybudowana jeszcze przed 1939 rokiem. Znajduje się tam kilkanaście lokali mieszkalnych. Jeden z nich zajmowała w 1999 roku Jadwiga Z. Sąsiedzi opisali kobietę jako miłą, sympatyczną i ostrożną osobę. Mieszkała sama, ale czasem nocował u niej wnuk. Z nikim nie była skonfliktowana, prowadziła spokojny tryb życia. Mimo to 16 lutego została brutalnie zaatakowana we własnym mieszkaniu. Jej ciało odkrył wnuk, który przyjechał do babci około 2:30 w nocy. Kobieta leżała na podłodze ze skrępowanymi kończynami. Jej twarz zaklejona była taśmą. W trakcie sekcji zwłok z jej ust wydobyto knebel zrobiony z rękawiczki. Przyczyną śmierci było uduszenie spowodowane wepchnięciem języka do gardła. Niezwykle brutalne i przerażające. Tym razem w mieszkaniu znaleziono całkiem sporo śladów. Były to odciski palców, ale też plastry samoprzylepne i bawełniana rękawiczka. Policjanci założyli, że wszystkie te dowody mogły pochodzić od mordercy. Skupiono się przede wszystkim na odciskach linii papilarnych. I bingo, udało się je dopasować. Należały do Henryka M., mężczyzny, który był już w przeszłości zatrzymywany. Był podejrzany o zabójstwo własnej konkubiny. Co więcej, często pożyczał od Jadwigi pieniądze. Ostatnim razem, zaledwie 4 dni przed jej śmiercią. Pojawił się wtedy w jej mieszkaniu około 9 rano. Usiedli razem przy stole kobiety, dlatego też znalazły się tam jego odciski palców. Pożyczył wówczas od seniorki 50 zł. Henryk błyskawicznie znalazł się na pierwszym miejscu na liście podejrzanych. 22 lutego przeszukano mieszkanie mężczyzny również na Saskiej Kępie. Ale początkowa ekscytacja policjantów, którzy liczyli na rozwiązanie serii zabójstw seniorek, szybko zaczęła gasnąć. W lokalu Henryka niczego nie znaleziono. Żadnych przedmiotów pochodzących z mieszkań, żadnych pieniędzy czy zakrwawionych ubrań. Zupełnie nic. Mimo dokładnego sprawdzenia nie udało się powiązać Henryka ze śmiercią Jadwigi, ani również z pozostałymi tajemniczymi zgonami starszych kobiet. Śledztwo znów stanęło w miejscu. 18 lutego do stołecznych policjantów wpłynęło kolejne zgłoszenie. W mieszkaniu przy ulicy Okopowej na Woli kobieta odnalazła zwłoki własnej matki. Funkcjonariusze, którzy pojechali na miejsce, zastali dobrze znany już widok. Mieszkanie seniorki zostało całkowicie splądrowane. Zawartość szafek i szuflad, podobnie jak w przypadku poprzednich zabójstw, została wyrzucona na podłogę. I wśród tych wszystkich rzeczy, ubrań i kartonów, na wersalce spoczywało skrępowane ciało Reginy S. Jej kończyny zaklejono taśmą, podobnie zresztą jak usta. Seniorce zadano silny cios w głowę, użyto do tego tępego narzędzia. Zmarła przez uduszenie. Z mieszkania zniknęły nie tylko biżuteria i złoto, ale również dokumenty i książeczki czekowe. Pozostawiono jednak cenny sprzęt, taki jak telewizor czy komputer. Sprawca najwyraźniej sięgał tylko po te przedmioty, które bez problemu, ale też wzbudzania jakichkolwiek podejrzeń, mógł wynieść z mieszkania. Gdyby szedł z dużym telewizorem lub komputerem, natychmiast zwróciłby na siebie uwagę. Podobnie jak w przypadku pozostałych zabójstw, również tym razem na drzwiach nie zauważono jakichkolwiek uszkodzeń. Jednak Regina wciąż miała na sobie płaszcz. Zdążyła ściągnąć jedynie buty. Obok zwłok znajdowała się torba z zakupami. Policjanci wysnuli więc teorię, że sprawca śledził seniorkę co najmniej od momentu, w którym wyszła ze sklepu. Następnie podążył za nią do budynku, wślizgnął się do środka, a gdy Regina weszła do mieszkania, najpewniej nie zdążyła zamknąć drzwi. Napastnikowi udało się wtargnąć do pomieszczenia i błyskawicznie obezwładnić ofiarę. Na miejsce ściągnięto wyszkolonego psa, który choć początkowo podjął trop, wkrótce potem go zgubił i nie doprowadził funkcjonariuszy do żadnego konkretnego miejsca. Również rozmowy z sąsiadami nie przyniosły przełomu, choć rzuciły trochę nowego światła na to, co działo się w okolicy kilka dni przed zabójstwem Reginy. 12 lutego jedna z sąsiadek, Stanisława P., natknęła się w budynku na nieznajomą kobietę, która poprosiła ją, by pozwoliła jej wejść do swojego mieszkania. Twierdziła, że ma paczkę dla innych sąsiadów, ale chciałaby na spokojnie zrobić listę rzeczy, które ma w pakunku, nim je przekaże. Stanisławie ta opowieść wydała się niedorzeczna, tym bardziej, że nieznajoma nie miała przy sobie żadnej paczki. Wkrótce potem pojawiła się kolejna kobieta. Chciałaby Stanisława pokazała jej 100 złotych. Jak mówiła, chciała porównać banknot ze swoim. W tym czasie na korytarzu przy mieszkaniu kręcił się mężczyzna. Stanisława podejrzewała, że przyszedł razem z kobietami. Cała trójka szybko wyszła z budynku, słysząc kroczącego po schodach sąsiada. Według Stanisławy kobiety były po 40. Ta informacja, choć nie przyniosła ze sobą danych mordercy, okazała się cennym punktem zaczepienia dla policjantów. Oznaczała bowiem, że za zabójstwami seniorek mogła stać grupa osób, która podstępem dostawała się do mieszkań, a następnie atakowała bezbronne ofiary. To by wyjaśniało, dlaczego na żadnych drzwiach nie odnaleziono śladów po włamaniach. Gdy policjanci skupiali się na ustaleniu tożsamości napastników i opracowaniu ich dokładnego systemu działania, sprawcy uderzyli po raz kolejny. I to z ogromną siłą. 19 lutego, a więc zaledwie 2 dni po zabójstwie Reginy S., odnaleziono ciała Alicji K. i Zofii D. Zwłoki pierwszej ofiary odkryto w mieszkaniu przy ulicy Marzanny na Mokotowie. Alicja mieszkała sama, nie miała męża ani dzieci. Według sąsiadów była spokojna, czasem odwiedzały ją koleżanki. Nie była jednak nadmiernie towarzyską osobą. Uczciwa i bezkonfliktowa, nie sprawiała wrażenia majętnej. Jej ciało odnalazła siostra, która martwiła się, bo kobieta od kilku dni nie dawała znaku życia. Zwłoki leżały przy wersalce, twarzą do podłogi. Ręce i nogi były skrępowane. Na głowie widniała duża rana, a ciało ofiary spoczywało w sporej kałuży krwi. Sekcja zwłok wykazała, że zmarła przez uduszenie. Na stole wciąż leżała torba nierozpakowanych zakupów, a na stopach Alicja nadal miała buty. Tego samego dnia, około godziny 18:30, odnaleziono zwłoki 93-letniej Zofii D. Kobieta mieszkała przy ulicy Zawiszy, na Woli. Ciało odkrył Paweł L., który tego dnia przyjechał odwiedzić ciocię. Nim wszedł do mieszkania, zauważył, że drzwi były otwarte. Zapukał, a gdy nikt nie odpowiedział, zajrzał do pomieszczenia. W policyjnej notatce czytamy:
2: w mieszkaniu na podłodze w pokoju leżały zwłoki Denatki, ręce skrępowane do tyłu, przykryte ubraniami. W mieszkaniu ogólny bałagan, ślady plądrowania. Ponadto Denatka miała zaklejoną twarz, ślady otarć na twarzy.
1: Ręce Zofii zaklejono taśmą, nogi z kolei związano rajstopami. W raporcie zanotowano:
2: głowa owinięta kilkoma warstwami taśmy samoprzylepnej, w jamie ustnej knebel z czarnego materiału, przysiąknięty czerwono-brunatną substancją. Głęboko, aż po nasadę języka, wepchnięta proteza zębowa. Obrażenia w obrębie szyi ze złamaniem kości gnykowej, liczne złamania żeber, uszkodzona opłucna, obrażenia głowy. Do obrażeń klatki piersiowej doszło w wyniku silnego wgięcia klatki, ugniatania kolanem, możliwe duszenie rękami.
1: I znów brak śladów włamania. Sąsiadka kobiety przyznała jednak, że około godziny 15 słyszała odgłosy zamykania lub otwierania drzwi. Bliscy Zofii zapewniali, że seniorka była bardzo ostrożna, nie zostawiała otwartego mieszkania. To kolejna cecha, która łączyła wszystkie ofiary. Wbrew pozorom nie były naiwne, a jednak jakimś sposobem sprawcom udało się dostać do ich mieszkań. Najważniejszym pytaniem pozostawało jednak to, kim byli mordercy. Odpowiedź nadeszła zupełnie niespodziewanie i przypadkiem.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: 5 marca 1999 roku jeden ze stołecznych mundurowych zanotował:
2: patrolując około godziny 14.30 u zbiegu ulic Niecała Aleksandra Fredry, zauważyłem dwóch mężczyzn, którzy na mój widok szybko zaczęli oddalać się. Gdy byłem na odległość około 10 metrów od nich, znany mi Artur B. biegiem uciekł w kierunku Ogrodu Saskiego. Drugi z mężczyzn został na miejscu. Postanowiłem go wylegitymować. W wyniku tej czynności okazało się, że jest to Wiszniewski Wiesław.
1: Jak się okazało, mężczyzna był poszukiwany od kilku dni. W jednym z mieszkań, w których doszło do zabójstwa, na taśmie klejącej, którą owinięto wokół głowy ofiary, zabezpieczono odciski palców. Należały właśnie do Wiszniewskiego. Co więcej, przy mężczyźnie znaleziono kilka obrączek i sygnet. Miał przy sobie również kartkę, na której zanotowano Ewa Jarzynka. Obok znajdował się adres w Ciechanowie. 28-letni Wiszniewski został przewieziony na komisariat. Pobrano od niego odciski palców i zaczęto go pytać o to, co robił z Arturem B. i czym się zajmował. Mężczyzna mówił:
3: postanowiłem zarobić na parkingu przy Placu Zamkowym, gdzie stoją moi znajomi. Wcześniej pracowałem na budowie.
1: Szybko ustalono znajomych Wiesława, którzy błyskawicznie zaczęli dzielić się bardzo ciekawymi informacjami. Wiszniewski, według rozmówców, od jakiegoś czasu dziwnie się zachowywał. Mówił znajomym, że jeździ na babcie. Nie wyjaśniał jednak, o co chodzi. Dopiero później zdradził, że razem z cyganką jeździli taksówką i obserwowali starsze kobiety, które wracały z torbami z zakupami. Potem szli za nimi, wpychali się do mieszkań, gdzie kneblowali ofiary. O zabójstwach nikt jednak nie wspominał.

0: starszych kobiet, które wcześniej wypatrzyli w okolicy. Czasem twierdzili, że są ankieterami. Innym razem podawali się za świadków Jehowy. Po wejściu do środka natychmiast obezwładniali ofiarę. Zajmował się tym Wiszniewski, natomiast Duda i Jarzynka plądrowały lokale. Rubin w tym czasie zostawał w taksówce na czatach. Po napadach cała trójka szybko uciekała do samochodu, gdzie grupa dzieliła się łupami. Po zatrzymaniach rozpoczęły się przesłuchania. Przestępcy częściowo przyznali się do winy, ale próbowali zmniejszyć swój udział we włamaniach i zabójstwach. Łakatosz przyznała się tylko do jednego napadu. Jarzynka z kolei przekonywała, że nie chciała tego robić, bo za bardzo się bała. Policja dysponowała odciskami palców Wiszniewskiego. Ślady zostawił na taśmie, którą zakleił twarz Felicji R. Dlatego też 6 marca, czyli dzień po zatrzymaniu, mężczyzna usłyszał zarzuty.
1: W dniu 10 lutego 1999 roku w Warszawie, po uprzednim użyciu przemocy wobec Felicji R., bezpośrednio zagrażającej jej życiu, polegającej na zadaniu pokrzywdzonej uderzeń w klatkę piersiową, okolicę czołową twarzy i nos oraz skrępowaniu przy użyciu taśmy samoprzylepnej rąk i nóg, jak też umieszczeniu w jamie ustnej pokrzywdzonej ręcznika i owinięciu wokół głowy na wysokości jamy ustnej taśmy samoprzylepnej, spowodował u pokrzywdzonej złamania żeber po stronie prawej, ograniczenie oddychania i krwawienie z obrażeń twarzoczaszki, doprowadzając w ten sposób do ostrej niewydolności krążeniowo-oddechowej skutkującej śmiercią Felicji R., przy czym przewidywał możliwość zgonu pokrzywdzonej i na to się zgodził.
0: Wiszniewski podkreślał, że nie zamierzał zabić seniorki, chciał ją jedynie skrępować. Z całej zatrzymanej czwórki najwięcej informacji na temat przebiegu napadów przedstawiła Ewa Jarzynka. Choć początkowo próbowała się bronić, wkrótce opowiedziała ze szczegółami o tym, jak wyglądały wszystkie napady i jaką rolę odgrywały poszczególne osoby. W zamian za szczegółowe informacje Ewa usłyszała łagodniejsze zarzuty. Miała odpowiadać za rozbój, a nie zabójstwa. 8 marca przeprowadzono z nią wizję lokalną. Przewieziono ją łącznie w 5 różnych lokalizacji. We wszystkich pokazywała, w jaki sposób ona i wspólnicy dostawali się do mieszkań i co działo się z ofiarami. Jarzynka w trakcie przesłuchania mówiła, że to Wiszniewski zawsze wiązał kobiety i, tu cytat, wkładał im palce do ust. Jak opisywała, mężczyzna zawsze miał krew na rękach. Łakatosz konsekwentnie zapewniała, że wzięła udział tylko w jednym napadzie. Ukradła wówczas 600 zł. Mówiła policjantom, że Wiesiek i Ewa zaczęli razem włamywać się do mieszkań, później wciągnęli w to inne osoby. Duda tłumaczyła.
2: Ewa powiedziała, że Wiesiek chwyta jakoś tę babcię, a ona przeszukuje mieszkanie. Nie mówiłam, jak wchodzą do mieszkań, tylko powiedziała, że Wiesiek je łapie, a ona wtedy chodzi po pokojach. Ja jej powiedziałam, czy się nie boi tak napadać na te stare kobiety, ponieważ one ją rozpoznają. Ewa powiedziała, że jest pewna, że te kobiety, które napada z Wieśkiem, jej nie rozpoznają.
0: Grażyna za wszelką cenę próbowała przekonać śledczych, że z zabójstwami nie miała nic wspólnego. I tak naprawdę przypadkowo wzięła udział w jednym z napadów. Ale Jarzynka przedstawiła policjantom inną wersję. Jak mówiła, Wiesław nie wspominał nic o zabójstwach. Zawsze powtarzał, że wkładał kobietom palce do ust, a one go gryzły. Natomiast to właśnie Duda była jedną z aktywniejszych włamywaczek. Na starsze kobiety miała mówić trzęsące. I to ona wybierała ofiary. Ewa mówiła.
3: Na każdy napad Duda chodziła z torebką z imitacji skóry. W takie łezki, czarną, lakierowaną z dwoma paskami. To była duża torba. Duda zawsze chowała zabrane w napadach rzeczy do takiej torby.
0: Byszewski nie przyznawał się do zabójstw. Jak mówił, miał jedynie stawać na czatach i odpowiadać za transport. Prywatnie mieszkał razem z Grażyną. W przeszłości był żonaty. Jego dawna partnerka pracowała w prokuraturze. Jak jednak mówi,

0: Biła, były mąż zawsze był lekko duchem. Nic go nie interesowało. Był też leniwy. Sam Rubin w swoich zeznaniach obciążył Wiszniewskiego. Jak twierdził, znajomy doskonale wiedział, że część ofiar nie przeżyła napadów.
1: Mówił, że, cytuję, niestety niektórym staruchom się zmarło, ale to nie szkoda, bo i tak były stare.
0: W mieszkaniach ofiar znajdowały się odciski palców nie tylko Wiszniewskiego, ale również Dudy i Ewy. Kobiety nie próbowały nawet zacierać śladów, dlatego przy przeszukiwaniu szuflad i szafek zostawiały je za każdym razem. W kolejnych dniach zarzuty usłyszeli również Duda oraz Beszewski, a cała czwórka została umieszczona w areszcie. Wreszcie Wiszniewski przyznał się również do pozostałych zabójstw. Twierdził jednak, że dokonywał ich pod wpływem alkoholu. Jak mówił, przed mordowaniem seniorek wypijał 2 tanie wina, Alpagę. Policjanci zanotowali, że w trakcie rozmowy Wiesław sprawiał wrażenie ociężałego umysłowo. Mylił daty, fakty i osoby. Początkowo zapewniał, że wszystkich włamań dokonał sam. O jednym z napadów mówił:
2: osobą napadniętą była starsza kobieta, której wcześniej nie znałem ani też nie widziałem. Kobietę tę zobaczyłem pod blokiem, wchodzącą do mieszkania, a raczej klatki. Wtedy poszedłem razem za nią do bloku. Wszedłem za nią do środka, poszedłem piętro wyżej, aby zobaczyć, jak ta kobieta będzie wchodzić do mieszkania. Gdy ta kobieta otworzyła mieszkanie, wszedłem razem z nią. Wepchnąłem ją bardziej, przewróciłem ją na podłogę, a następnie związałem ręce taśmą, jak również nogi. Po związaniu tej kobiety przeszukałem mieszkanie. Zabrałem pieniądze, nie pamiętam, w jakiej to było kwocie. Zabrałem alkohol, chyba ze 4 butelki. Poza tym nic więcej innego nie zabrałem. Po przeszukaniu mieszkania opuściłem je. Wychodząc z bloku, pojechałem w stronę centrum. Gdy wychodziłem, kobieta żyła. Następnego napadu dokonałem w lutym. To miało miejsce w dzielnicy Ochota. Do mieszkania wszedłem w identyczny sposób jak poprzednio. Zabrałem drobne pieniądze, które miała. Następnie mieszkanie to opuściłem. Wychodząc, kobieta żyła. Po wyjściu udałem się do centrum. Miejsca dokładnego zdarzenia nie jestem w stanie rozpoznać. Następnego napadu dokonałem gdzieś w okolicach Saskiej Kępy. Do mieszkania wszedłem w sposób podobny jak poprzednio. Wepchnąłem kobietę, zaciągnąłem ją do pokoju, a następnie związałem taśmą przylepną za ręce i nogi. Przeszukałem mieszkanie, znalazłem około 400 zł i jakieś wyroby ze złota, pierścionek i obrączkę, którą później sprzedałem na bazarze. Wychodząc z mieszkania, kobieta żyła, gdyż coś do mnie mówiła, abym nie robił jej krzywdy. Pieniądze te przeznaczyłem na alkohol.
0: Znajomym Wiszniewski miał się przechwalać, że w rzeczywistości dokonał więcej napadów, ale policja nigdy nie zdoła mu ich udowodnić. Nie przyznał się do kradzieży czeków, choć jeden usiłował zrealizować, podrabiając podpis. W trakcie przesłuchania Wiesław opowiedział policjantom nie tylko o zbrodniach, ale również o swoim wcześniejszym życiu. Swoich bliskich, a także drodze, którą obrał, docierając do tego niezwykle krwawego punktu.
3: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: Wiesław Wiszniewski urodził się 15 maja 1971 roku we wsi Dunajek w gminie Gołdap. Już jako dziecko sprawiał spore problemy wychowawcze. W szkole dwukrotnie powtarzał klasę. Pochodził z rodziny wielodzietnej. Miał dwóch braci i trzy siostry. On sam mówił:
2: nie mogłem robić tego, co moje rodzeństwo. Nie mogłem wychodzić do kolegów, nie mogłem w ogóle nigdzie wychodzić, jedynie do pracy. Po jakimś czasie nie wytrzymałem psychicznie napięcia, jakie było między mną a rodziną. Byłem coraz bardziej agresywny i bojąc się, że zrobię coś złego, wyprowadziłem się z domu. Do domu już nie chodziłem. Nie miałem żadnego kontaktu z rodziną.
1: Po ukończeniu szkoły podstawowej Wiszniewski przeniósł się do Warszawy i zatrudnił się na budowie. W 1990 roku po raz pierwszy został aresztowany. To za drobne kradzieże. Po wyjściu na wolność znów znalazł pracę na budowie, ale w kolejnych latach często był zatrzymywany przez policję, aż wreszcie trafił za kratki na 8 miesięcy. Na wolność wyszedł 23 lutego 1998 roku. Trafił do szpitala w Warszawie, a gdy go opuścił, nie mógł znaleźć pracy. Jak mówił, był wówczas sezon wiosenny. Często sięgał po alkohol. W listopadzie tego samego roku Wiszniewski poznał Ewę Jarzynkę. Wiesław pomieszkiwał wówczas u znajomego Jurka, który dzielił mieszkanie z konkubiną Dorotą. Kobieta była prostytutką. Pomieszkiwała tam również właśnie Jarzynka. Ewa była sąsiadką cygańskiej rodziny, przez którą poznała z kolei Grażynę Łakatosz. Według zeznań Jarzynki, to właśnie Duda miała wpaść na pomysł napadania na seniorki, czym miała podzielić się z Rubinem podczas wspólnego spożywania alkoholu. Dzięki Ewie poznała Wiszniewskiego, którego określiła jako wysokiego i silnego mężczyznę, który mógłby pomóc w całym procederze. A do tego był bezrobotnym alkoholikiem, szukającym szybkiego zarobku. Jarzynka z kolei została wciągnięta, bo według Grażyny, jako blondynka o łagodnych rysach, potrafiła wzbudzić zaufanie. A było ono niezbędne, jeśli przestępcy chcieli dostać się do mieszkań starszych kobiet. W ten właśnie sposób Wiesiek, Ewa, Duda i Rubin rozpoczęli w 1998 roku serię brutalnych napaści, które skutkowały zgonem łącznie 8 osób. Jak wykazało śledztwo, takich włamań było jednak więcej, co najmniej 12. I co ciekawe, nie zawsze ofiarami były kobiety. Czasem przestępcy na swój cel wybierali też starszych mężczyzn. Materiał dowodowy zgromadzony przez śledczych był na tyle mocny, że wkrótce po tym prokurator mógł sporządzić akt oskarżenia i przesłać go do sądu. Ogromną rolę odegrała tutaj Ewa Jarzynka, która swoimi zeznaniami obnażyła sposób działania partnera i znajomych, jednocześnie ich pogrążając. A do tego przy podejrzanych znaleziono przedmioty należące do ofiar, których nie zdążyli jeszcze sprzedać. Jarzynka miała m.in. pierścionek jednej z zamordowanych kobiet. W trakcie procesu zarówno Wiszniewski, jak i Duda odmówili składania wyjaśnień. Później morderca stwierdził jednak, że przyznaje się tylko do udziału w napadach, a nie do zabójstw. Jednak po przeanalizowaniu wszystkich zgromadzonych dowodów sąd nie miał wątpliwości. Cała czwórka była winna brutalnych napaści. Ale każda z oskarżonych osób usłyszała inny wymiar kary. Najsurowszy wyrok 22 listopada 2001 roku usłyszał Wiesław Wiszniewski, którego skazano za zabójstwo 8 starszych kobiet. Miał spędzić w więzieniu resztę swojego życia. Pozbawiono go również praw publicznych na 10 lat. O przedterminowe zwolnienie mógł ubiegać się po upływie 30 lat za kratkami. Grażyna Łakatosz została skazana na 15 lat więzienia, a Jarosław Byszewski 14. Oboje mogli ubiegać się o skrócenie kary po 10 latach. Najniższy wyrok usłyszała Ewa Jarzynka. Ona miała spędzić za kratkami 8 lat, ale na poczet kary wliczono jej czas spędzony w areszcie. W uzasadnieniu sędzia mówił:
3: sprawcy poszczególnych czynów, a szczególnie Wiesław Wiszniewski, wykazali się bestialstwem, dla którego nie ma i nie może być zrozumienia. W tej sprawie mieliśmy do czynienia z narastającym nagromadzeniem okrucieństwa i cierpień. Także okoliczności śmierci wszystkich pokrzywdzonych każą nam mówić o zbrodniach szczególnych.
1: Obrońcy oskarżonych wnieśli apelację, ale co ciekawe, spotkało się to z protestem samego Wiszniewskiego. Po tym, jak jego obrońca, Dariusz Mikołajewski, wysłał pismo, morderca sam napisał do sądu list.
2: Chciałbym zaznaczyć, iż wniosek o apelację złożony przez mojego obrońcę w moim imieniu jest bezpodstawny i złożony wbrew mojej woli. W żadnym wypadku nie zgadzam się z apelacją i nie zamierzam brać w tym widowisku jakiegokolwiek udziału, by ktokolwiek mógł robić z tego sensację. Dlatego już zapowiadam, że jeżeli zostanę wezwany na sprawę rewizyjną, to będziecie mieli takie przedstawienie, ci, którzy tego chcą, lecz w samej sprawie nie będę brał jakiegokolwiek udziału. Dlatego też wezwanie mnie na sprawę będzie zbytecznym działaniem i nie będzie miało żadnego sensu. Przypomnę, że proces, w którym dostałem wyrok, trwał rok i kosztowało to wiele czasu, zbędnych problemów i kosztów, jakie pochłonął ten proces. Wyrok, jaki dostałem, chyba ucieszył i zadowolił wszystkich. Większego wyroku dostać już nie mogę.
1: Ale proces apelacyjny i tak się odbył wbrew protestom Wiesława Wiszniewskiego. W czerwcu 2002 roku wyrok dożywocia dla mordercy został utrzymany. O przedterminowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się najwcześniej w 2029 roku. Sąd utrzymał też kary dla Grażyny Łakatosz oraz Jarosława Byszewskiego, ale obniżył do 6 lat karę dla Ewy Jarzynki. 22 sierpnia 2002 roku Sąd Najwyższy odrzucił kasację od wyroku. Wiesław Wiszniewski już nigdy nie wejdzie na wolność i zdaje się, że on sam jest z tym pogodzony. W lutym 2011 roku dziennikarzom Polityki udało się z nim skontaktować i przeprowadzić krótką rozmowę. Nie odpowiedział wprost, czy będzie ubiegał się o przedterminowe zwolnienie. Jak stwierdził, co ma być, to będzie.
3: Czy myśli pan, że kiedyś wyjdzie na wolność?
2: Raczej jest to mało prawdopodobne.
3: Uprawnienia do warunkowego przedterminowego zwolnienia nabędzie pan w 2029 roku.
2: Szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest sens czekać. Co ma być, to będzie.
3: Czy istnieje Bóg?
2: Nie ma Boga.
3: A życie po życiu?
2: Myślę, że nie. Kiedyś, jako dziecko, wierzyłem. Teraz myślę inaczej.
3: Myśli pan o sobie jako o mordercy?
2: Tak. Określam siebie jednym słowem.
3: Co jest pana przeznaczeniem?
2: Czasami mam wrażenie, że urodziłem się po to, żeby w więzieniu siedzieć.
3: Czy mogę zrobić panu zdjęcie?
2: Wolałbym, żeby ludzie o mnie zapomnieli. Zostałem schowany do piwnicy i niech tak zostanie.
1: Jakiś czas temu próbowałam skontaktować się z Wiesławem Wiszniewskim, ale najwyraźniej po tylu latach od brutalnych zabójstw, a później skazania, wciąż pozostaje wierny własnym słowom, bo na wiadomość nie odpowiedział, licząc pewnie na to, że nadal pozostanie schowany do piwnicy.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: Kamil Kosysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. To może być jeden z największych cyberataków w historii. Wyciekłe dane blisko 19 milionów Polaków podało Ministerstwo Cyfryzacji po uderzeniu hakerów na system firmy MyDoctor. Jest to serwis łączący wyszukiwarkę lekarzy z dostępem do informacji medycznych pacjentów. Służby pracują nad zabezpieczeniem danych, są to m.in. recepty i leki powiązane z numerem PESEL. Co możemy zrobić, jeżeli obawiamy się, że nasze dane mogły zostać wykradzione? O tym Mateusz Gołębiewski.
1: Najszybciej zabezpieczą się osoby, które mają aplikację mObywatel. W takich przypadkach bowiem najlepszym rozwiązaniem jest zastrzeżenie numeru PESEL, o ile nie wykonaliśmy tego w przeszłości.
2: Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie ma mObywatela, niech idzie do urzędu. Można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
1: Przypomina minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski i dodaje, że resort pracuje też nad specjalną platformą,
2: w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły.
1: Jeśli informacje o skali ataku się potwierdzą, będzie to oznaczało, że był to jeden z największych cyberataków w polskiej historii.
0: Według ministra cyfryzacji nic nie wskazuje na to, że za tym cyberatakiem stoją obce służby. Marcin Romanowski może ukrywać się w Naddniestrzu. Poszukiwany europejskim nakazem aresztowania poseł PiS-u przesłał do Sądu Okręgowego w Warszawie list z Tyraspola, czyli stolicy separatystycznego regionu w Mołdawii, który jest zależny od Rosji. Najnowsze informacje zebrał nasz reporter Michał Rawa.
3: Jestem, dzień dobry. Marcin Romanowski skierował do warszawskiego sądu wniosek o wydanie listu żelaznego. Największe zaskoczenie nie wywołała jednak treść, ale adres, skąd dokument został wysłany.
4: List został nadany z Tiraspola. Również pieczęcie na kopertach wskazują na to, że przesyłka została nadana w Tiraspolu.
3: Przekazała nam rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek, która podkreśliła, że sąd nie ma doświadczenia we współpracy z organami ścigania w Naddniestrzu. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak dodał, że w piśmie Romanowski deklaruje, że przyjedzie do Warszawy, jeśli będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy.
0: Przypomnijmy, Marcin Romanowski przebywał na Węgrzech, gdzie od rządu Orbana uzyskał azyl polityczny. Polska prokuratura zarzuca mu m.in. ustawianie konkursu Funduszu Sprawiedliwości. List żelazny chroniłby posła PiS-u przed tymczasowym aresztowaniem. Mimo dwutygodniowej walki o życie dziecka nie udało się go uratować. W łódzkim szpitalu zmarł 7-letni chłopiec, który tonął w akwaparku Fala. Rodzice zdecydowali się o oddaniu organów syna, by ratować innych ludzi. Prokuratura, jak słyszymy, będzie teraz prowadzić śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci.
5: Na obecnym etapie zaplanowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok, przeprowadzenie eksperymentu procesowego na terenie basenu oraz powołanie biegłego z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników. Po zgromadzeniu materiału dowodowego zostanie podjęta decyzja o ewentualnych zarzutach.
0: Informuje Emilia Michałowska-Marchewa z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. 7-letni chłopiec w skrajnie ciężkim stanie trafił do szpitala 27 lipca. Dziecko uczestniczyło w ramach półkolonii w zajęciach nauki pływania. Z zapisów monitoringu wynika, że chłopiec przez 3 minuty wynurzał się i zanurzał pod wodą. Później przez 6 minut leżał na dnie basenu. Historyczna chwila w gdyńskim porcie. Chrzest przeszła fregata ORP Wicher. To pierwszy z trzech zamówionych okrętów, które w przyszłości będą podstawą siły bojowej polskiej floty. Jednostka powstała w ramach programu Miecznik. Realizuje go nasz przemysł stoczniowy we współpracy z brytyjskimi partnerami.
6: Przy dobrze skalibrowanych możliwościach finansów publicznych, przy mocnym polskim budżecie udało się stworzyć projekt, który jest wyznacznikiem na kolejne lata i na kolejne dekady.
0: Mówi prezydent Karol Nawrocki. 138-metrowa fregata będzie mogła zwalczać cele na wodzie, lądzie, w powietrzu i pod wodą. Na jej uzbrojenie składać się będą m.in. pociski rakietowe, torpedy, działa oraz wielkokalibrowe karabiny maszynowe.
7: Bałtyk jest polskim morzem, a Polska staje się morską potęgą na Bałtyku. Krajem, który będzie rozstrzygał o przyszłości nie tylko swojej, ale całego regionu i Europy.
0: Dodał premier Donald Tusk. Po wodowaniu rozpoczną się testy i próby morskie fregaty. ORP Wicher ma trafić do służby w 2029 roku. Turyści wciąż uwięzieni na Sycylii przez pył z wulkanu Etna. Do czwartku, do godziny 16, przedłużono blokadę odlotów i przylotów na lotniska Catania, czyli największego portu na wyspie. Jest to problem dla nawet setek polskich turystów. Mamy szczyt sezonu, więc paraliż lotniska dotyka w sumie tysięcy osób odwiedzających wyspę. W mediach społecznościowych racjonują swoje problemy i duże wydatki związane z odwołanymi lotami. Może uda nam się złapać jakiś autobus, idziemy do komisu, ale jeszcze nie wiemy. Przedłużony pokój to koszt 220 euro, pokój na dziś to kolejne 100 euro, pociąg to około 100 euro, samochód na kolejną dobę 460 euro, sporo tego. Od 8 sierpnia odwołano już 700 lotów z Katani, 250 z nich przeniesiono do innych portów lotniczych w Comiso, Palermo i Trapani. Rada Północnoatlantycka potępiła Rosję w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii. Poinformowała o tym po spotkaniu przedstawicieli państw członkowskich sojuszu rzeczniczka NATO Alison Hart. Działania Rosji zostały uznane za lekkomyślne. Przedstawiciele NATO wyrazili solidarność z dotkniętymi sojusznikami i potwierdzili swoje niezachwiane poparcie dla Ukrainy. Sekundy od tragedii i błyskawiczna akcja policji w Siedlcach na Mazowszu. W jednym z bloków mężczyzna w trakcie domowej awantury odkręcił butlę z gazem i trzymając zapalniczkę w ręku próbował doprowadzić do eksplozji. Na szczęście mundurowi zdążyli z interwencją, a w mediach społecznościowych opublikowali nagranie z kamerek nasobnych.
8: Czuć gaz? Czuć, czuć! Wychodzimy wszyscy z mieszkania. Ewakuacja, ewakuacja budynku. Gaz! Dobra, mam go?
0: Mężczyzna był nietrzeźwy, został obezwładniony, zatrzymany i w asyście policjantów przewieziony do szpitala. Lider krakowskich pseudokibiców zatrzymany w Chorwacji. Patryk P. był poszukiwany przez polską policję od marca tego roku. Mężczyzna na odbycie kary 6 lat więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami. Z ustaleń łowców głów wynikało, że Patryk P. wyjechał za granicę i zaczął przemieszczać się po różnych państwach Europy. Po uzyskaniu informacji o miejscu jego pobytu uruchomiono procedurę związaną z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania. Nowoczesny dom opieki medycznej i schron w jednym. Na warszawskich Bielanach powstaje nowe centrum opiekuńczo-lecznicze. Placówka w razie zagrożenia ma pełnić także funkcję schroniska dla okolicznych mieszkańców.
9: Również budujemy tutaj miejsce schronienia dla warszawiaków, dla 350 osób i o to dokładnie chodzi. Warszawa chroni, bierzemy pod uwagę to, że sytuacja międzynarodowa jest taka, jaka jest.
0: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W ośrodku znajdzie się 150 łóżek dla seniorów. Na co dzień będzie zapewniał opiekę osobom starszym i przewlekle chorym. Inwestycja będzie kosztować blisko 43 miliony złotych i ma być gotowa w lipcu przyszłego roku. Połamane drzewa i niebezpiecznie zwisające konary. Po gwałtownych nawałnicach niedaleko Żar w Lubuskiem wprowadzono zakaz wstępu do lasu, mówi Paweł Mrowiński z Nadleśnictwa Lubsko.
10: Na powierzchni około 35 hektarów został zniszczony drzewostan. Zostały połamane, powywalane z korzeniami drzewa, poskręcane i to drzewa w różnym wieku, zarówno 20, 50, 80-letnie sosny, jak i 130-letnie dęby czy klony.
0: Zakaz będzie obowiązywał do 30 września, a w tym czasie leśnicy będą porządkować teren. Drastyczny spadek wody na Podkarpaciu. Mieszkańcy niektórych miejscowości kranówkę mają jedynie na kilka godzin dziennie. Taka sytuacja jest w gminie Bukowsko w powiecie sanockim, w miejscowościach Nadolany, Nagórzany, Nowotaniec i Wola Sękowa. Powodem jest wyschnięcie rzeki, która zapewniała wodę mieszkańcom.
11: Przerzucamy z hydrantów zlokalizowanych najbliżej tego problematycznego ujęcia wody wozami strażackimi. Niestety jeszcze raz musimy uzdatniać tą wodę, bo transport wody pitnej już z tego nowego wodociągu realizowany jest przez strażaków OSP. Ile strażacy dadzą radę przewieźć tej wody? No na tyle starcza później wody w tym wodociągu problematycznym.
0: Powiedział nam wójt gminy Bukowsko Marek Bańkowski. Mieszkańcy, którym brakuje wody, mogą również korzystać z postawionego beczkowozu. Od 0 do setki w niewiele ponad 4 sekundy. Pod maską mają blisko 400-konny silnik o pojemności 3 litrów. Mowa o nowych radiowozach, które trafiły dziś do policjantów z drogówki w całej Polsce. Resortowi Spraw Wewnętrznych dzięki unijnym pieniądzom udało się kupić 100 takich maszyn. Nowa broń na piratów drogowych trafi do wszystkich miast wojewódzkich.
12: Przy samochodach dodatkowe wyposażenie wideorejestratory, fotoradary, jak to rozumieć?
13: Tak, to są wideorejestratory ręczne, czyli one nie są w wyposażeniu tego samochodu. To nie są pojazdy, które będą mierzyły prędkość. Natomiast w ramach tego projektu zakupiliśmy 700 urządzeń do ręcznego pomiaru prędkości, a więc takiego statecznego, czyli policjant, który jest przy drodze i mierzy prędkość. Są to laserowe mierniki prędkości, najnowocześniejsze, wyposażone w opcję nagrywania, a więc kierujący będzie mógł sobie zobaczyć na kamerce tego urządzenia, jak została ta prędkość jemu zmierzona.
0: Z rzecznikiem Komendy Głównej Policji Robertem Fijołkiem rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun. Chcesz zrobić instagramowe zdjęcie z różową halą gąsienicową w Tatrach? Musisz się pospieszyć. Za ten spektakularny widok odpowiada wierzbówka Kiprzyca. Roślina jest właśnie w szczycie kwitnienia i niedługo z różowego efektu nic nie zostanie, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
14: To jest ostatni element lata, tej flory letniej. To maksimum mamy za sobą. Później one się troszkę przekształcą, będą takie białe kwiaty latające, trochę bardziej jak w muchawce. Pewnie jeżeli nic się nie zmieni w prognozach, no to do niedzieli, do końca tego długiego weekendu te wierzbówki powinny pozostać.
0: W ostatnich dniach Halę Gąsienicową odwiedzają tłumy turystów. TPN apeluje do wędrowców, by nie schodzili ze szlaków i nie deptali krzewów wierzbówki. Sierpień w turystyce z wyraźnym przyspieszeniem. Z danych portalu travelist.pl wynika, że liczba rezerwacji w pierwszych 15 dniach sierpnia jest o 42% wyższa niż w analogicznym okresie lipca. O szczegółach Krzysztof Chłowecki.
15: Największym zainteresowaniem cieszą się góry, gdzie rezerwacji jest aż o 57% więcej niż miesiąc temu.
16: Polacy nie wybierają wyłącznie plaży, też bardzo chętnie stawiają na aktywniejszy wypoczynek.
15: Mówi Eugeniusz Triasun z portalu travelist.pl. Dużym zainteresowaniem cieszy się również sierpniowy długi weekend, na który coraz więcej osób decyduje się niemal w ostatniej chwili.
16: Połowa rezerwacji pojawiła się dopiero w ciągu ostatnich 2 tygodni.
15: Za większym zainteresowaniem idą też jednak wyższe ceny. Za noc dla 2 osób trzeba zapłacić średnio 670 zł w górach, 830 zł nad Bałtykiem i 720 zł nad jeziorami.
0: Krzysztof Płowiecki, dziękuję za relację. Wrocław przygotowuje się do wielkiego piłkarskiego widowiska. Już w sobotę do miasta przyjadą słynne drużyny Manchester United i AC Milan. To duże wyzwanie dla służb, które zabezpieczają miasto, mówi Aleksandra Frąs z policji.
17: Nauczeni tym doświadczeniem z minionego roku, przewidzieliśmy większą liczbę funkcjonariuszy właśnie do zabezpieczenia ścisłego centrum miasta po to, aby tutaj tych incydentów w restauracjach nawet, które pewnie zamienią się w jedną wielką strefę kibica, nie było albo były one zminimalizowane.
0: Na sam mecz przyjedzie ponad 40 tysięcy kibiców z 19 krajów. Na ulicach pojawi się więc 100 dodatkowych tramwajów i autobusów. Pierwszy gwizdek o 16.45. To były wiadomości Vox FM. Dawid Osysko. Dziękuję.

To wszystko zapraszam na wiadomości Vox FM. To może być jeden z największych cyberataków w historii. Wyciekłe dane blisko 19 milionów Polaków podało Ministerstwo Cyfryzacji po uderzeniu hakerów na system firmy MyDoctor. Jest to serwis łączący wyszukiwarkę lekarzy z dostępem do informacji medycznych pacjentów. Służby pracują nad